Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Sporo na naszej antenie mówimy o edukacji leśnej. Leśnicy nie zwalniają tempa i cały czas tutaj prowadzą działania.
2: Tak jest. Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W naszej dyrekcji mamy 25 nadleśnictw. Każde z nich ma edukatora, który zajmuje się edukacją nie tylko najmłodszych, bo bardzo często też odwiedzają nas uniwersytety trzeciego wieku czy inne grupy. Natomiast tutaj właśnie bardzo zachęcamy do takich wizyt w terenie, no bo gdzie się najlepiej nauczyć czegoś o lesie, jak nie właśnie przebywając gdzieś między drzewami. Tutaj mamy do dyspozycji izby edukacyjne, ośrodki. One są dostępne dla grup zorganizowanych, można się zgłosić, umówić i takie grupy właśnie są oprowadzane, czy to w temacie właśnie orientacji w terenie, czy tego, co ten las nam daje, jak rozpoznawać różne rzeczy, jak się w nim zachowywać, jak spędzać bezpiecznie czas.
1: Poznańcy chętnie chcą się uczyć?
2: Oj, zdecydowanie. Te podpoznańskie ośrodki, na przykład w Nadleśnictwie Łopuchówko, są zwykle bukowane już przynajmniej rok naprzód. Tam się jest trudno wcisnąć, ale jeżeli mamy taką możliwość, to też serdecznie zachęcamy, żeby troszeczkę dalej pojechać. W Jarocinie mamy ośrodek położony nad Wartą. Zaraz za rzeką jest przepiękny, najstarszy wielkopolski rezerwat Czeszewski Las, do którego edukatorzy przeprawią nas promem, jedynym promem, który należy do lasów państwowych. Także tutaj też jest taka atrakcja dodatkowa. Mamy dużo właśnie takich ciekawostek lokalnych, które tutaj właśnie każde lokalne nadleśnictwo może najlepiej pokazać, żebyśmy mogli zobaczyć, że ta Wielkopolska wcale nie trzeba gdzieś daleko się wybierać, żeby naprawdę perełki przyrodnicze tutaj w okolicy zobaczyć.
1: A tak a propos lasu, w okolicy Poznania, a dokładnie w Babkach, wyjątkowy las.
2: A tak, nieustająco Las Nowożeńców tutaj i drzew okolicznościowych cieszy się popularnością.
0: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
2: I tam dwa razy w roku też w ramach troszeczkę takich działań edukacyjnych, ale przede wszystkim po to, żeby każdy mógł upamiętnić jakiś ważny moment swojego życia, są edycje sadzenia drzew. Na taką akcję sadzenia trzeba się zapisać, to zwykle jest ogłaszane z pewnym wyprzedzeniem przez Nadleśnictwo Babki. Tam też będzie można postawić sobie tabliczkę z dedykacją, czy to właśnie upamiętnienie dnia ślubu, czy narodzin dziecka, czy jakiegokolwiek innej ważnej rocznicy, czy wydarzenia w naszym życiu. Ta powierzchnia z roku na rok cały czas rośnie i tych dąbków, które tam są sadzone, przybywa.
1: Kiedyś będą wielkimi dębami.
2: Trzeba będzie troszeczkę poczekać, ponieważ dęby rosną dosyć wolno, natomiast za te 140 lat to już naprawdę będą solidne drzewa.
1: Jeśli zamierzacie zasadzić swoje drzewko, warto zapoznać się ze szczegółami na stronie Nadleśnictwa Babki.
0: Ciekawy Poznań.
1: W naszym magazynie propozycja dla poznaniaków, ale też gości, którzy lubią wycieczki po naszym mieście i regionie. Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej zachęca.
3: Warto odwiedzić poznańską wyspę katedralną, czyli Ostrów Tumski. Taką wycieczkę najlepiej zacząć w Bramie Poznań. To interaktywne centrum pokazujące historię zarówno początków państwa polskiego, jak i samego miasta. No i odwiedzając tą ekspozycję multimedialną, przechodząc przez jej kolejne etapy, dowiadujemy się, jak to się stało, że Polska się zaczęła, dlaczego zaczęła się w Wielkopolsce, no i jakie tutaj wydarzenia odbywały się w Poznaniu. No a potem wyposażeni w taką wiedzę przekraczamy kładkę nad rzeczką Cybiną i jesteśmy już na Ostrowie Tumskim, możemy odwiedzić pierwszą polską katedrę, możemy zobaczyć relikty średniowiecznych wałów obronnych, no i możemy poczuć się trochę, jakbyśmy się przenieśli w czasie wiele, wiele wieków wstecz. No a potem chronologicznie zaglądamy na poznański Stary Rynek, do serca dawnego średniowiecznego miasta, no i oglądamy właśnie to malownicze miejsce na rynku, oczywiście takim dominującym akcentem jest poznański ratusz, perła renesansu, który jest nazywany najpiękniejszym budynkiem renesansowym na północ od Alp. No ale myślę, że wielu, wielu oczywiście kojarzy ten budynek przede wszystkim

0: z naszym takim poznańskim symbolem, czyli koziołkami, które trykają się nad ratuszowym zegarem. No i to jest taka pamiątka po legendzie, według której uciekły pewnemu kuchcikowi, pobiegły sobie na tą ratuszową wieżę, no i tam już potem zostały w formie takiej mechanicznej i cieszą oczy turystów i mieszkańców. No a jeżeli jesteśmy już na starym mieście, na starym rynku, no to w okolicy mamy kilka bardzo ciekawych muzeów. No i tutaj dla każdego coś miłego. Można odwiedzić muzeum archeologiczne, można zajrzeć do jedynego w Polsce muzeum instrumentów muzycznych, można odwiedzić muzeum poznańskiego specjału, czyli Muzeum Poznańskiego Rogala Świętomarcińskiego i poznać historię tego wypieku, spróbować go oczywiście, ale przy okazji chociażby nauczyć się trochę gwary. Warto też udać się na Wzgórze Przemysła. Tam mamy zamek naszego poznańskiego króla, no i w tym zamku jest ekspozycja Muzeum Sztuk Użytkowych. No a na chwilę teraz ucieknijmy, przekroczmy granicę Poznania, żeby zajrzeć do dwóch wspaniałych magnackich rezydencji, które mieszczą się bardzo blisko stolicy Wielkopolski. Po pierwsze jest to Muzeum Pałacu w Rogalinie, wspaniała rezydencja rodu Raczyńskich, która zlokalizowana jest malowniczo na krawędzi Doliny Warty. Przepiękny pałac z wyposażeniem, fantastyczna galeria obrazów z obrazami takich tuzów jak Matejko, Wyczółkowski, Malczewski, ale też sędziwe najstarsze polskie dęby. No, ten najstarszy z najstarszych, Dąb Rus, ma 850 lat. No a z Rogalina warto też podjechać do pobliskiego Kurnika, malowniczego miasteczka nad jeziorem, by zobaczyć tamtejszy zamek, w którym swoją siedzibę ma najbardziej znany polski duch, czyli Biała Dama. Jeżeli Państwo będą mieli szczęście, może gdzieś ukaże się zwiedzającym. Przy okazji, oprócz samej wizyty w zamku, warto też przespacerować się po otaczającym zamek arboretu. No i teraz wracamy do Poznania, żeby zobaczyć imponujący dawny zamek cesarski, który znajduje się w tak zwanej dzielnicy zamkowej. Wspaniała rezydencja, najmłodszy zamek w Europie, który został zbudowany dla koronowanej głowy. Obecnie prężne centrum kultury zamek, miejsce wielu wydarzeń, wielu koncertów, innych wydarzeń artystycznych, ale też przestrzeń, którą można zwiedzać korzystając z audioprzewodnika, więc możemy pospacerować sobie samodzielnie po zamkowych wnętrzach i jednocześnie poznać historię tego miejsca.
1: A tych nieodkrytych miejsc w Poznaniu jest sporo.
2: Z mikrofonem przez Poznanie.
1: A teraz chciałbym zabrać naszych słuchaczy w podróż. Znajdujemy się na Wzgórzu Przemysła, a ze mną...
3: Michał Błaszczyński, właśnie ze Wzgórza, z Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, kierownik tego muzeum.
1: Stoimy przed drzwiami.
3: Tak, wchodzimy do muzeum, do zamku. Tak, słyszycie Państwo taki lekki gwar muzealny. Wejście tutaj i wchodzimy do pierwszej sali, sali na parterze, która jest specjalnie poświęcona historii tego miejsca, historii Zamku Królewskiego w Poznaniu. Myślę, że wciąż trudno przebić się do świadomości poznaniaków, Wielkopolan, czy w ogóle wszystkich mieszkańców naszego kraju, że w Poznaniu też istniał Zamek Królewski, to znaczy rezydencja królów, władców Królestwa Polskiego. Dzisiaj, stając przed wzgórzem, wchodząc na nie, widzimy taką dosyć swobodną rekonstrukcję, próbę nawiązania do form historycznych w architekturze. No, natomiast my nie wiemy, jak wyglądał zamek w czasach Przemysła, czyli w wieku XIII. Nie wiemy także, jak wyglądał on do rozbiorów, do czasów rozbiorów, a miał burzliwą historię, o której zaraz opowiem. Natomiast dzisiaj w tym miejscu stoją no właśnie już zupełnie inne budynki, ale najważniejsza jest ta historia, na której my stoimy.
1: Powiedział pan o tej burzliwej historii.
3: Wyglądało to tak. Przemysł II, książę Wielkopolski, był synem Przemysła I, którego znamy, bo jest założycielem naszego miasta. I przez plot różnych sytuacji, intryg, wygranych potyczek, zabiegów dyplomatycznych, w 1295 roku, 26 czerwca, został koronowany w Gnieźnie na króla Polski. Ha, wydawałoby się, że to jest, no, takie wydarzenie, jak i wiele. Ale jeśli sobie uświadomimy, że to jest po prawie 200 latach rozbicie dzielnicowego, kiedy naprawdę było tak, że już nie miało być zjednoczonej Polski, nie miało być króla Polski w ogóle. Książęta różni dbali o trochę swoje interesy i ta idea jednego królestwa, jednego państwa co jakiś czas się pojawiała, ale generalnie zamierała, a jemu się to udaje. To jest młody, energiczny człowiek, który tego dopina i jest rzeczywiście ta koronacja. A jego rezydencją, tą rezydencją tego króla, który jednoczy oczywiście nie całe ziemie polskie, tylko niektóre, jest Poznań. Powstaje tutaj wtedy rezydencja, nie wiem jak wyglądała, na pewno istniała wieża, w której my teraz jesteśmy, stoimy w tej chwili przy ziemi tej wieży, pod nami jest fundament XIII-wieczny tej wieży. To jest pierwsza sprawa.
1: No właśnie widzimy tutaj, niestety słuchacze nie widzą, robi, powiem, ogromne wrażenie.
3: Stoimy, pod nami jest XIII-wieczny bruk, który pamięta Przemysła, króla Przemysła i nie tylko jego. Patrzymy na taki loch, w którym był szlachta była zamykana, jeśli coś przeskrobała.
1: Tak, tak. Ile to metrów pod
3: nie,
1: nami?
3: W dół to nie jest dużo, bo to będzie z oś 6 metrów może.
1: Ale to oświetlenie robi takie wrażenie.
3: Tak, tak, tak. Jakbyśmy spadali tam w głąb.
1: To nie patrzymy, może przejdziemy sobie tutaj
3: dalej. Idziemy sobie dalej, tak, tak, tak. Dalej sytuacja jest dramatyczna, ponieważ król Przemysł no, po 9 miesiącach ginie. Jego próba porwania, on broni się, no i z odniesionych ran przy tym porwaniu umiera. Po 9 miesiącach, ale idea zjednoczenia królestwa istnieje. Czy on to przywraca? Potem to, co wszyscy znamy z historii, czyli Władysław Łokietek w Krakowie jednoczy ziemie polskie, ale zamek królewski w Poznaniu zostaje zamkiem. Znaczy, to jest rezydencja władców polskich. Tutaj Łokietek bywa, to potem rezyduje Kazimierz Wielki, czyli syn Łokietka i potem kolejni królowie z dynastii Jagiellonów także tutaj rezydują. To jest Władysław Jagiełło. Wielokrotnie. Jego synowie również. Czyli do końca epoki Jagiellonów jest to rzeczywiście rezydencja. Potem w czasach królów elekcyjnych, czyli od połowy wieku XVI, no, trochę z tym jest gorzej. Nie rezydują tu królowie, przyjeżdżają tu bardzo rzadko lub w ogóle. Są przecież królowie, którzy w ogóle w Poznaniu nie bywają. Natomiast ta idea, ta historia tego jest cały czas obecna w świadomości staropolskiej, no do rozbiorów. A potem właściwie ta historia zostaje no niemal wymazana. Dopiero niedawno udało się przywrócić nam tą pamięć. Ale co jest jeszcze ważne? Dlaczego Poznański Zamek jest istotny? Bo to tu, w tym miejscu, dzięki Przemysłowi, narodził się herb Królestwa Polskiego. Herb, którego do dzisiaj używa Rzeczpospolita Polska, czyli orzeł w tarczy z koroną. To się narodziło w Poznaniu. O tym prawie nikt nie wie. O tym naprawdę trzeba pamiętać. My tą historię wzbudzamy.
1: I przypomnijmy, że przed zamkiem pojawił się pomnik.
3: Pomnik Przemysła, króla Przemysła właśnie, pomnik konny stanął tutaj, jest, jakoś tą przestrzeń na nowo organizuje, no i pamięć tego króla przypomina i odwołuje się też do tej historii odnowy Królestwa Polskiego po rozbiciu dzielnicowym.
1: Do zamku tutaj na wzgórzu Przemysła trafia sporo turystów z Polski i zagranicy, ale też przychodzą poznaniacy. Są tacy poznaniacy, którzy nigdy tu nie byli.
3: Tak, są tacy poznaniacy, którzy tutaj nigdy nie byli. Przyciąga tutaj ta dziwna architektura zamkowa i wieża zamkowa, która jest, my jesteśmy w tej wieży, która jest też tarasem widokowym. Wchodzimy na tą wieżę, wdrapujemy się na 6. piętro po bardzo wygodnych schodach i z tej wieży rozciąga się panorama na Poznań. Akurat jest tak, że mamy kilka tarasów widokowych już, bo jest i wieża katedry, jest Akademia Ekonomiczna, ale z każdych z tych tarasów widać trochę Poznań inaczej. Z naszego widać też go inaczej. Z naszego widać najładniej starówkę i ratusz. To jest najładniejszy widok na ratusz, na tą starą część Poznania. Bardzo przyciągające miejsce. Zresztą tutaj, kiedy się Państwo wdrapiecie na tą wieżę widokową, jak się odwrócicie, to zobaczycie najstarszy widok miasta Poznania z 1618 roku. To jest największy jakby wydruk, powiększenie tego, który można zobaczyć w Poznaniu i zidentyfikujecie Państwo, bo są podpisy, budowle, które już nie istnieją, o których nawet Państwo nie wiecie, że były, o układzie ulic, murów obronnych. To Państwo zobaczycie na tym powiększonym widoku na naszej wieży.
1: I mówimy tutaj o poznaniakach, którzy o tym również nie wiedzą.
3: Tak, mówimy tu o poznaniakach. No, oby rzeczywiście przychodziło ich coraz więcej. Bardzo serdecznie zapraszam. Mamy wielu gości zagranicznych. Myślę, że jesteśmy jedynym oddziałem Muzeum Narodowego, który ma aż taką liczbę gości, nie mówiąc po polsku.
1: Nie zapominajmy też o tarasie widokowym, z którego można podziwiać nie tylko panoramę Poznania, ale także okolice Starego Miasta.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Czas na poznańską wildę, a dokładnie zajrzymy teraz do poznańskiego Schronu Kultury Europa, a ze mną...
4: Tomasz Fałek, przedstawiciel Stowarzyszenia Schron Kultury Europa.
1: To jesteśmy...
4: Dokładnie pod piwnicami w prawdziwym schronie przeciwlotniczym, który obecnie pełni funkcję takiego lokalnego ośrodka kultury.
1: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
4: Tak, no historia tego miejsca no już liczy kilkadziesiąt lat.
2: Historia, którą warto poznać.
4: Na początku XXI wieku spółdzielnia mieszkaniowa, gdzie znajduje się ten schron, spółdzielnia mieszkaniowa rolna, zaczęła się zastanawiać nad tym, co zrobić z tak dużą powierzchnią, która znajduje się pod piwnicami, i prezes zarządu spółdzielni, pan Roman Kawecki, główny inicjator, wpadł na pomysł, aby stworzyć taki lokalny dom kultury dla mieszkańców tej spółdzielni. No a z czasem to tak ewoluowało, że no w chwili obecnej no ta przestrzeń jest nie tylko dla mieszkańców, ale dla, nie tylko dla mieszkańców spółdzielni, ale także dla mieszkańców całego miasta Poznania.
1: Niestety słuchacze tego nie widzą, sobie tutaj spacerujemy. Powiem, że to miejsce robi ogromne wrażenie. Jest tu kolorowo, jest pełno sal.
4: Tak, no ta przestrzeń została w taki sposób zaaranżowana, że służy nam do różnego rodzaju wydarzeń, działań, warsztatów, które tutaj organizujemy, więc tak jak tutaj widzimy, mamy w wszystkich naszych salach obrazy malarskie i to są autorstwa pana Jerzego Łuczaka, który jest kierownikiem Schronu Kultury Europa. No gdzieś tam znajdują się różne nasze takie pochowane bibeloci, więc można tutaj znaleźć u nas różne starocie.
2: Czas wolny w Poznaniu.
4: No ale też to, co jest ważne, mamy biblioteczkę z grami planszowymi, no tutaj znajduje się scena, na której organizujemy koncerty. Mamy stół do ping-ponga, który można wyciągnąć i sobie pograć w wolnych chwilach, więc no, ta przestrzeń może pełnić wiele, wiele różnych funkcji.
1: I ta przestrzeń, wyjaśnijmy, łączy pokolenia.
4: Tak jest, zgadza się, bo w Schronie Kultury Europa prowadzimy i klub senioralny, ale też realizujemy wiele działań, które są otwarte na inne grupy odbiorców.
2: Blisko mieszkańców.
4: Zapraszamy dzieci z rodzicami, zapraszamy młodych dorosłych, więc każdy myślę, że znajdzie tutaj coś dla siebie takiego interesującego, co go pochłonie i będzie chciał tutaj jakby korzystać z tego miejsca.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w Schronie Kultury Europa na poznańskiej Wildzie, dokładnie przy ulicy Rolnej. A powiedzmy, czy każdy może tutaj przyjść, każdy poznaniak, poznanianka, czy tylko mieszkańcy, mieszkanki Wildy?
4: Właśnie schron jest otwarty dla wszystkich. Nasz schron w zasadzie jest otwarty w godzinach od 16 do 20, od wtorku do soboty. To jest taki czas, kiedy ta przestrzeń zawsze jest otwarta, można przyjść i nawet jeżeli w danym dniu akurat nie organizujemy jakiegoś wydarzenia, jakiegoś warsztatu, no to ta nasza przestrzeń zamienia się też w takie miejsce otwartej świetlicy. Czyli można sobie przyjść, usiąść, zrobić sobie herbatę, kawę, czy tak jak wcześniej wspomniałem, wyciągnąć stół do ping-ponga i pograć ze znajomymi, albo wyciągnąć grę planszową z biblioteczki i też sobie pograć z rodziną, czy z najbliższymi znajomymi.
2: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
4: Odbywają się te zajęcia cykliczne i to jest taki szereg działań, no, adresowany do różnych grup, tak jak wspomnieliśmy.
2: To warto wiedzieć.
4: Mamy na przykład raz w miesiącu dyżury stolarskie. Przychodzi do nas Darek Stolarz, który pomaga osobom, które się do niego zapiszą na takim dyżurze, no, wykonać jakieś takie drobne prace naprawcze w drewnie. No, zawsze też mamy pracownię językową i wtedy na przykład odbywają się korepetycje z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. W ramach klubu senioralnego na przykład organizujemy zajęcia na pływalni, jogę, czy też warsztaty związane z treningiem pamięci. No więc ta oferta jest bogata, jest ona zdecydowanie jeszcze szersza, no ale to są pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy, bo oczywiście trudno to wszystko spamiętać.
1: A kto nie był w tym wyjątkowym miejscu na poznańskiej Wildzie, powiedzmy, w jaki sposób można tu trafić?
4: To zacznijmy od adresu dokładnego. Znajdujemy się przy ulicy Rolnej 24. Nasze wejście jest od strony podwórza. Wystarczy właśnie kilka stopni schodów pokonać w dół. Najpierw widzimy piwnicę, a następnie nasz schron przeciwlotniczy, do którego wszystkich serdecznie zapraszamy. Można do nas dojechać łatwo też komunikacją miejską, bo bardzo blisko na przykład znajduje się przystanek autobusowy, a niedaleko jest też przystanek tramwajowy Trauguta i Hetmańska.
2: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Byliśmy na poznańskiej Wildzie, a teraz Garbary, a dokładnie Stowarzyszenie Creo, a ze mną...
5: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Creo. Stowarzyszenie Creo to dokładnie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej Creo. Zajmujemy się tematami przede wszystkim wolontariatu, niepełnosprawności oraz tematami senioralnymi. W jednym zdaniu powiedziałabym, że wolontariat w Wielkopolsce, to znaczy Stowarzyszenie Creo. Naszym hasłem przewodnim jest to, że patrzymy na świat z różnych perspektyw i właśnie tej postawy, tego spojrzenia chcemy uczyć wszystkich, wszystkie grupy wiekowe, od przedszkola do seniorów.
1: Każdy poznaniak, poznanianka może do was zajrzeć?
5: Jak najbardziej. Zresztą nie tylko poznaniak czy poznanianka, bo oprócz tego, że prowadzimy Poznańskie Centrum Wolontariatu, to prowadzimy też Wielkopolskie Centrum Wolontariatu. To znaczy, że osoby z całej Wielkopolski, z różnych miast, różnych powiatów mogą się do nas zgłosić w ramach Poznańskiego i Wielkopolskiego Centrum Wolontariatu. Oferujemy między innymi dofinansowania na akcje wolontariackie, które można właśnie u nas uzyskać. Jeżeli ktoś może ma jakieś obawy, boi się zgłosić, czy nie wie, jak się za to zabrać, to Poznańskie i Wielkopolskie Centrum Wolontariatu to jest nie tylko strona internetowa, nie tylko miejsce na mapie Poznania, ale przede wszystkim nasz zespół, który doradza, który przeprowadza przez te procesy, doradza zarówno wolontariuszom, wolontariuszkom, ale też samym organizacjom, uczelniom, seniorom, firmom, także jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi grupami wiekowymi, społecznymi. Zajrzyjcie do nas i na pewno możemy nawiązać jakąś ciekawą współpracę.
1: A kto nie wie, to przypomnę, że Stowarzyszenie Creo znajduje się przy ulicy Kutrzeby w Poznaniu. Szukacie nadal wolontariuszy?
5: Jak najbardziej. Tak jak wspominałam, wolontariat to jest właśnie nasza taka główna działka. Jeżeli ktoś chce działać z nami w Poznaniu i w Wielkopolsce, zapraszamy na naszą stronę centrum.creo.pl. Tam jest zakładka wolontariat, formularz do wypełnienia i po jego wypełnieniu koordynatorka wolontariatu, czyli ja, Ania, skontaktuje się z wami, umówimy się na rozmowę rekrutacyjną, gdzie porozmawiamy właśnie o waszych oczekiwaniach, waszych ideach, waszych wartościach, tego, co chcecie uzyskać podczas wolontariatu, tego, co chcecie dać od siebie, też tego, jakie macie kompetencje. Natomiast chcę też zaznaczyć, że jeżeli ktoś jest w wolontariacie zupełnie zielony, to będzie być może jego pierwszy raz, albo może to będzie obszar, ten, w którym my działamy, czyli właśnie seniorzy, czy niepełnosprawność, w którym jeszcze nie miał doświadczenia, to oczywiście my do tych działań przygotowujemy.
2: Przydatny dla mieszkańców Poznania.
5: Po pierwsze, prowadzimy Poznańskie Centrum Wolontariatu i Wielkopolskie Centrum Wolontariatu, w ramach którego organizujemy bezpłatne szkolenia zarówno dla osób, które są wolontariuszami, jak i koordynatorów wolontariatu, które dotyczą bardzo różnych obszarów. One są otwarte nie tylko dla wolontariuszy zrzeszonych u nas w Stowarzyszeniu Creo. Dotyczą bardzo różnych tematów, zarówno takich konkretnych kompetencji, jak na przykład pierwsza pomoc dla zwierzaków, ale też bardziej miękkich, czyli na przykład komunikacja. Tematyka jest bardzo różnorodna. My jesteśmy otwarci oczywiście na feedback ze strony osób, które w tych szkoleniach uczestniczą. Cieszymy się, że one się cieszą dużą popularnością. Tak jak mówię, są bezpłatne. Więc ta tematyka się zmienia. Social media, fotografia, gry terenowe, animacja społeczna, kontakt z seniorami. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście my jako Stowarzyszenie Creo już nie tylko jako Poznańskie Centrum Wolontariatu, również prowadzimy szkolenia. Tak jak mówiłam, oprócz wolontariatu naszą taką drugą działką jest właśnie tematyka niepełnosprawności, zwłaszcza od strony edukowania, od strony dostępności. Jesteśmy innowatorami społecznymi. Podczas naszych działań korzystamy z nowoczesnych technologii, ale też takich specjalnych sprzętów symulacyjnych, które osobom uczestniczącym w naszych warsztatach pozwalają nie tylko zdobyć wiedzę, zdobyć kompetencje, jak na przykład asekurować osobę, która porusza się na wózku, ale wiemy, że empatię buduje przede wszystkim to doświadczenie, czyli wejście w sytuację osoby, która porusza się na wózku, osoby starszej dzięki kombinezonowi starości, osoby głuchej czy osoby niewidomej, pozwala lepiej zrozumieć sytuację takiej osoby, ale też lepiej pomagać, no bo już po prostu mamy to doświadczenie poruszania się w tej przestrzeni, powiedzmy, bez tego zmysłu wzroku czy z jakimś ograniczonym właśnie dostępem do tych bodźców, czy to wizualnych, czy audio. Także te szkolenia również są często bezpłatne, także naprawdę każda grupa wiekowa i społeczna jest u nas zaopiekowana, bo pojawiamy się z takimi szkoleniami zarówno o wolontariacie, jak i niepełnosprawności, jak i seniorach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych i średnich, na uczelniach, do pracowników firm, z seniorami, z osobami dorosłymi oczywiście też.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Poznania.
5: W współpracujemy, także zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę. Te działania się dzieją zarówno w Poznaniu, jak i w regionie, niektóre nawet w całej Polsce, bo jeżeli chodzi o te szkolenie w zakresie niepełnosprawności, no to oprócz takich kompleksowych szkoleń, które już stricte przygotowują do tej pracy wolontariackiej, prowadzimy też taką działalność animacyjną. Pojawiamy się na różnych wydarzeniach, eventach z naszym mobilnym centrum dostępności między innymi, no ale też sami organizujemy różne wydarzenia, które promują aktywność osób z niepełnosprawnościami, czy właśnie sam wolontariat, jak na przykład Poznański Maraton Wolontariatu, czy Trening Bez Barier. Także zapraszamy na nie już co roku i cieszą się one dużą popularnością, co bardzo nas cieszy.
1: Jednym słowem, prężnie działacie przez cały rok.
5: Zgadza się, prężnie działamy przez cały rok. Ten trzeci jeszcze taki filar naszej działalności, o którym nie wspomniałam, to są działania skierowane do seniorów. Oprócz tego, że pojawiamy się w domach pomocy społecznej w Poznaniu z takim projektem Innowacje w DPS-ach, gdzie korzystamy znowu z nowoczesnych technologii, ale prowadzimy też na przykład zajęcia z dogoterapii czy alpakoterapii, no to prowadzimy klub aktywności osób starszych Starszaki, który spotyka się raz w tygodniu na terenie Poznania i aktywizuje najstarszych mieszkańców naszego miasta. Nabór odbywa się przez cały rok, także zapraszamy wszystkich seniorów, wszystkie seniorki do sprawdzenia naszej strony centrum.pl, piszemy przez C.
1: A tak a propos seniorów, to pozwolicie, to teraz zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego, a ze mną
6: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Poznańscy seniorzy i seniorki są bardzo otwarci. Są chętni do tego, aby wychodzić z domu, aby brać udział w wszelkiego rodzaju wydarzeniach. Czy to w warsztatach, na przykład rękodzielniczych, czy z teatru, z śpiewu, czy chodzić na wykłady, które poszerzają ich wiedzę, na przykład z zakresu zdrowia, takiego związanego z ciałem, ale też zdrowia psychicznego, co jest bardzo ważne. Bo niestety wśród osób starszych dalej mocno można zauważyć problem samotności i dlatego też te wyjście do ludzi, przyjście na przykład do Centrum Inicjatyw Senioralnych albo przyjście na jakieś warsztaty pozwala właśnie uniknąć tego problemu samotności.
1: Poznaniacy mogą przyjść do Was, do to co powiedziałem, do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego, ale też mogą wziąć udział w różnych akcjach na terenie całego Poznania.
6: Tak, w mieście Poznań dzieje się bardzo dużo rzeczy, które są skierowane stricte do seniorek i seniorów i jest ich naprawdę sporo. Dlatego nie dziwię się, że niektórzy mogą po prostu w tym chaosie informacji być pogubieni. Dlatego jeżeli ktoś chce dowiedzieć się o ofercie, to może albo do nas zadzwonić, albo do nas przyjść, napisać maila, albo przede wszystkim, co polecam, jeżeli ktoś korzysta z internetu, to odwiedzać naszą stronę internetową, bo tam codziennie zamieszczamy jakieś informacje odnośnie tego, co się dzieje w mieście, żeby właśnie seniorzy mogli korzystać i czerpać z tych dobroci.
1: Poznańscy seniorzy, seniorki nie chcą siedzieć w domu, chcą wyjść do ludzi.
6: Chcą wyjść do ludzi i to obserwujemy codziennie, że coraz śmielej też do nas zaglądają, że codziennie spotykamy się z jakimś seniorem czy seniorką, którzy mówią, że są u nas pierwszy raz i że powrócą do nas, co nas najbardziej cieszy.
2: To warto wiedzieć.
1: A jak wygląda właśnie ten pierwszy raz u Was, gdy chcą się zapisać, dowiedzieć czegoś? Jak zrobić, jak zrobić ten pierwszy krok?
6: Trzeba do nas przyjść. My się znajdujemy blisko przystanku autobusowego na placu Cyryla, więc dojazd jest bardzo komfortowy i pierwsze, co można u nas spotkać, to pokój informacyjny. On jest od razu przy wejściu na prawo. Tam zawsze jest jakaś wolontariuszka albo, mamy same wolontariuszki, same panie w wieku senioralnym, które przywitają wszystkich seniorów i seniorki, którzy do nas zaglądają. Przywitają uśmiechem. One mają przeogromną energię i chęć do rozmawiania z ludźmi, więc nie trzeba do nas przyjść konkretnie w jakimś celu. Można po prostu przyjść sobie pogadać z naszymi wolontariuszkami, odetchnąć, napić się wody, usiąść, mamy wygodne fotele. I tam w tym pokoju informacyjnym są wszelkie informacje odnośnie też tego, co się dzieje w mieście. Są plakaty, ulotki. Dalej w gabinetach jesteśmy my, czyli pracownicy, którzy mamy też już, nie będę ukrywać i może się też trochę pochwalę, że dużą wiedzę odnośnie tego, co się dzieje w Poznaniu, gdzie przede wszystkim na przykład szukać pomocy, bo to też jest zawsze trudne dla seniorów, żeby odnaleźć takie informacje już bardziej specjalistyczne.
1: Przypomnę, przy Centrum Inicjatyw Senioralnych od lat funkcjonuje też poznański wolontariat 60+, który ma na celu skupienie seniorek i seniorów chętnych, by działać na rzecz innych. W centrum osoby starsze mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawniczych i cyfrowych.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Będzie teraz dłuższa rozmowa, zagościła dziś u mnie
7: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: A naszą rozmowę zaczniemy od parków, a tych parków jest sporo w Poznaniu.
7: Zgadza się, w Poznaniu mamy prawie 50 parków, ponad 130 skwerów i zieleńców i prawie 60 terenów takiej zieleni nieurządzonej, czyli takich wyjątkowych enklaw przyrody, które wzbogacają krajobraz miasta i pomagają zachować jego przyrodniczą bioróżnorodność.
1: Powiedzmy, że te parki są bardzo atrakcyjne o każdej porze roku.
7: Zgadza się. Każdy z parków ma coś charakterystycznego dla siebie.
2: Ciekawy Poznań.
7: Pora roku nie ma znaczenia, bo o każdej porze roku każdy znajdzie tam coś dla siebie. A jeszcze jako ciekawostkę powiem tylko, że na terenie miasta generalnie funkcjonuje coś takiego jak klinowo-pierścieniowy system zieleni. To jest rzadko spotykany system, opracowany na początku XX wieku przez znanego architekta, profesora Politechniki Poznańskiej, Władysława Czarneckiego. I zgodnie z założeniem tego projektu, jego głównym zadaniem jest ochrona zasobów wodnych oraz zapewnienie właściwego przewietrzenia miasta, co ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego, oczywiście bez względu na porę roku.
1: Odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób odwiedza parki, zieleńce. Jesteśmy coraz bardziej spragnieni takich miejsc i to, co powiedziałem, o każdej porze roku.
7: Zgadza się. Coraz więcej osób odwiedza parki. Dostajemy mnóstwo zdjęć. Ludzie przesyłają zdjęcia z naszych parków.
2: Eko Poznań.
7: Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do specjalnego parku. Tym miejscem są poznańskie szachty. Miejsce o tyle ciekawe, że położenie szacht jest w Dolinie Strumienia Junikowskiego, co sprawia, że jest to miejsce o wyjątkowym krajobrazie, gdzie stawy, łąki, lasy i ścieżki spacerowe tworzą niezwykle malowniczą przestrzeń. Ten rozległy teren obejmuje niemal 60 hektarów.
2: To warto wiedzieć.
7: Dzisiejsze szachty to jeden z najbardziej charakterystycznych terenów rekreacyjnych w Poznaniu. Jego znakiem rozpoznawczym są oczywiście liczne stawy, które powstały pod dawnych wyrobiskach po wydobyciu gliny wykorzystywanej do produkcji cegieł. Warto zaznaczyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu działało tutaj kilkanaście cegielni, a jedną z największych była cegielnia Świerczewo i uwaga, jej działalność zakończyła się dopiero w latach 70. XX wieku. Między innymi na skutek pożaru, który zniszczył zabudowania produkcyjne. Po zamknięciu tych zakładów teren stopniowo zaczęła odzyskiwać natura. Wyrobiska wypełniły się wodą, tworząc system stawów, które dziś są cennym siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. Natomiast sama nazwa szachty wywodzi się od niemieckiego słowa Schacht, oznaczającego dół lub szyb i nawiązuje ono do licznych zagłębień powstających podczas wydobycia gliny. Możemy powiedzieć, że szachty są jednym z najbardziej niezwykłych terenów przyrodniczych Poznania. To miejsce, tak jak mówiłam, w którym historia dawnego przemysłu spotyka się z naturą, a ślady działalności człowieka stały się fundamentem niezwykle cennego ekosystemu. Dawne wyrobiska zamieniły się w malowniczy kompleks stawów, wokół których rozwinęła się bogata roślinność i różnorodny świat zwierząt. Szachty są przestrzenią chętnie odwiedzaną przez mieszkańców, poszukujących ciszy, kontaktu z naturą i odpoczynku od miejskiego zgiełku. Rozległa sieć ścieżek spacerowych pozwala odkrywać kolejne zakątki tego terenu, prowadząc przez trzcinowiska, łąki, zadrzewienia i brzegi stawów.
1: To przypomnę poznańskie szachty, ale powróćmy do parków, do poznańskich parków. Pamiętajmy, że jesteśmy tam gośćmi, gdy się wybieramy, niezależnie od pory roku.
7: Tak, staramy się, aby nasze parki i skwery były piękne, żeby było czysto, ładnie i zależy nam, aby mieszkańcy czuli się tam jak u siebie i aby wszyscy wspólnie dbali o to, co cieszy oko.
1: Rośliny to jedno w parkach, ale są przecież też zwierzęta.
7: Tak, też o tym myślimy. Regularnie dbamy o czystość miejsc przeznaczonych dla ptaków i dla innych zwierząt. Obserwujemy ptaki, obserwujemy wiewiórki, które licznie odwiedzają nasze parki i właściwie goszczą ludzi, którzy tam przychodzą z orzechami, co jest ich przysmakiem.
1: Cytadela to takie dobre, odpowiednie miejsce dla tych zwierząt.
7: Mają swoje miejsce, tak zwane wiewiórkowo, gdzie faktycznie jest ich dużo. Mieszkańcy wiedzą, że one tam są. Bardzo dzieci lubią też odwiedzać wiewiórki i przynosić im smakołyki, a one czekają. One tak naprawdę już się tak nauczyły, wiedzą, że jak ktoś już zmierza do Wiewiórkowa, to z pewnością będzie miał coś dla nich w prezencie.
1: Wiewiórkowo? Skąd taka nazwa?
7: Taka potoczna. Wiewiórkowo znajduje się w pobliżu takiego charakterystycznego symbolu Cytadeli, czyli rzeźb pani Magdaleny Abakanowicz i pozostałych, które są wkomponowane pięknie w lasek.
1: To możemy powiedzieć, że wiewiórki lubią Poznań.
7: Jak najbardziej lubią Poznań i poznaniacy lubią wiewiórki.
1: A jak my możemy im pomóc?
7: Z pewnością w okresie zimowym warto podrzucić im troszkę orzechów. Z pewnością mają zapasy, ale nie zaszkodzi im troszkę podrzucić, a w okresie wiosenno-letnim wystarczy, że dolejemy wodę do pojemniczków, które tam są.
1: A co jeszcze warto zobaczyć w naszych poznańskich parkach?
7: Każdy park ma coś charakterystycznego. Z tych 50 parków warto zrobić sobie może wycieczkę i odwiedzić takie mniej oczywiste, te, które gdzieś są na krańcach Poznania. Na przykład na Głuszynie mamy dwa piękne parki. Mamy piękny park dedykowany dla dzieci z dużym placem zabaw. Mamy ścieżkę rowerową, gdzie dzieci uczą się zasad ruchu drogowego. Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na porę roku.
1: A na koniec raz jeszcze przypomnijmy, że w parkach jesteśmy gośćmi.
7: Jesteśmy gośćmi i każdy z nas lubi coś innego. Mamy spacerowiczów, mamy rowerzystów, mamy ludzi z psami, z dziećmi. Warto, żebyśmy wszyscy szanowali się nawzajem, szanowali nasze prawa, patrzyli po prostu na drugiego człowieka.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
7: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję również.
1: A co do parków, każda pora roku jest idealna, by się tam wybrać. W naszym magazynie kolejny temat będzie o programie, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. O szczegółach mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
8: Mieszkanie do remontu to program, który już długo istnieje w Poznaniu. Byliśmy jednym z pierwszych miast, który taki program zaoferował. Jak to działa, bo to w sumie najłatwiej powiedzieć, że miasto ZKZL przekazuje mieszkania, które należy wyremontować mieszkańcom.
2: To warto wiedzieć.
8: Oczywiście ten remont w zależności od tego, jakie jest mieszkanie, jest szczegółowo opisany, czyli my mówimy, co w danym mieszkaniu należy wyremontować. Nie mówimy, jakich należy użyć materiałów, tylko co należy zrobić. Przez te pół roku, bo taki jest czas na wyremontowanie tego mieszkania, osoby, które dostaną się w programie, nie płacą czynszu. Po tym okresie pół roku przychodzi pracownik ZKZL-u, który sprawdza, czy te prace, które zostały wcześniej wyszczególnione, zostały zrobione. W momencie, jeżeli te wszystkie warunki zostały spełnione i mieszkanie zostało wyremontowane, taka osoba podpisuje umowę na czas nieokreślony. Stawka czynszu to jest stawka czynszu komunalnego, czyli atrakcyjna i dużo niższa niż najem na rynku komercyjnym. Co więcej, ta umowa, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest na czas nieokreślony i wtedy można zamieszkać już w swoim mieszkaniu. To myślę, że jest bardzo atrakcyjna oferta, ponieważ te mieszkania często znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach. To jest dobra oferta zarówno dla gospodarstw jednoosobowych, jak i rodzin wielodzietnych, ponieważ mamy w tej ofercie mieszkania i jednopokojowe, czy dwupokojowe, ale też duże mieszkania. Często trafiają się też mieszkania 100-metrowe, w których może zamieszkać rodzina wielodzietna. Myślę, że atutem tego programu jest to właśnie, że my nie narzucamy sposobu, w jaki należy to wyremontować. Czyli każdy, kto chce takie swoje mieszkanie stworzyć na swój własny wymarzony kąt, może to zrobić. Może skorzystać z dowolnych materiałów, użyć dowolnych kolorów. My tylko i wyłącznie sprawdzamy, czy te prace zostały zrobione.
2: Blisko mieszkańców.
8: Ten program jest bardzo popularny wśród poznaniaków. On cieszy się dużą popularnością właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest program skierowany dla osób, które nie dostały się na listę mieszkań komunalnych, na przykład z powodu trochę wysokich zarobków, bądź też małej liczby punktów, więc poszerzamy tą ofertę mieszkań dla osób, które właśnie nie mogą skorzystać z mieszkania komunalnego. Dwa, jest to właśnie łatwy sposób sposób na pozyskanie takiego mieszkania i dużo niższymi nakładami niż w przypadku, nie wiem, zakupu mieszkania na rynku komercyjnym. Ten czynsz jest bardzo niski, tutaj jest na pewno łatwiej, ponieważ te czynsze komunalne są po pierwsze niższe, po drugie one nie zmieniają się tak dynamicznie jak na rynku komercyjnym, więc osoba, która zainwestuje środki w remont, myślę, że może liczyć na taki zwrot tych środków w postaci niższego czynszu na przestrzeni, myślę, 5 lat, więc osoby, które chcą się związać z Poznaniem, chcą takie mieszkanie mieć komunalne na dłuższy czas, myślę, że to jest dobra oferta, a potem zostanie więcej pieniędzy w portfelu.
1: I powiedzmy, że takiego mieszkania, jeśli się zdecydujemy, takiego mieszkania nie możemy wynajmować komuś innemu.
8: Nie, ten program jest skierowany do osób, które nie mają własnego mieszkania. Oczywiście takich mieszkań też nie można wynajmować dalej, ponieważ ta oferta mieszkania do remontu skierowana jest dla osób, które potrzebują dach nad głową, a nie szukają kolejnego źródła inwestycyjnego.
1: Program Mieszkanie do remontu prowadzony jest kilka razy w ciągu roku. Warto śledzić na bieżąco stronę ZKZL i zapoznać się ze szczegółami.
2: Zmieniamy temat.
1: Będzie pytanie. Co gdyby pyry zniknęły z poznańskiego menu?
9: To prawda, poznańskie menu wielkopolskie opiera się w dużej mierze na ziemniakach, warzywach, nabiale, no i przepysznych mięsach i wędlinach. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. A te pyry to są składnikiem bardzo wielu dań, ale chyba pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to ta para do gzika. Pyry w mundurkach gotowane, czyli w skórkach, w obierkach byśmy powiedzieli. No gzik co prawda można jeść, bo to twarożek, można jeść na kanapce sam, ale ta pyra bez gzika i gzik bez pyry brzmi niepokojąco. Z przysmaków smażonych plędze albo plędze, czyli placki ziemniaczane. Mogą być z cebulką smażoną w środku, mogą być bez, z tartych oczywiście surowych ziemniaków. Jedzone na słodko, z cukrem, nawet jeśli w środku jest cebulka, okazuje się, ale przede wszystkim z kwaśną śmietaną i solą. Przepyszne na ciepło i zimno, więc w zasadzie znika nam zupełnie to danie.
2: Kulinaria w Poznaniu.
9: Mamy jeszcze wiele zup, które bez pyry nie istnieją, bo są głównym składnikiem albo tym treściwym składnikiem. Krupnik, wszystkie warzywne zupy, ale też polewka wielkopolska. Czyli zupa, która przygotowywana jest z maślanki, zaciągana śmietaną i ten ziemniak, ta pyra jest tym głównym składnikiem, tak jak powiedziałam, treściwym, czyli tym, który zapełni nam ten brzuch na dłużej, no bo powiedzmy sobie szczerze, taka zupa do popijania niewiele by dała, zwłaszcza, że to jest zupa postna, więc stanowiła czasem jedyne danie, więc ta pyra najczęściej gotowana, podawana osobno, choć już widziałam wkładane do zupy na środku pięknie poduszone ziemniaczki z masłem. Można też podpieczone, więc tutaj nadal okazuje się, że jest pole do popisu. I druga zupa o takiej ciekawej nazwie, czyli ślepe ryby.
1: To jest nasza poznańska zupa.
9: To poznańska zupa, w której jest przede wszystkim dużo ziemniaków, dużo pyr, włoszczyzna, zasmażka ze smażoną cebulką, która powoduje, że pięknie się zagęszcza ta zupa. Ślepe ryby, bo nie ma tych oczek tłuszczu, choć znana też jest taka odmiana tej zupy na wędzonych żeberkach albo ze skwarkami z boczku.
1: No właśnie, ślepe ryby, tutaj wydawać by się mogło, że jakieś ryby się pojawią.
9: Ryb nie ma, choć faktycznie w momencie, kiedy nie ma takiego mięsnego dodatku, no to jest to zupa postna. Ryby też są postne, więc możemy też tak odrobinę to kojarzyć. W menu wielkopolskim i poznańskim jest tyle dań z pyry, że nie mamy chyba tyle czasu antenowego, ale żeby zrobić słuchaczom smaka, wspomnę o tym, że szagówki i szare kluchy to też przysmaki, bez których nasze menu wielkopolskie nie istniałoby. Także czas gotować.
1: No a później jeść. Poznańskie pyry to zdecydowanie absolutny klasyk i fundament naszej kuchni.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Z mikrofonem odwiedzam różne miejsca w Poznaniu, ale teraz zaproszę Was do Gaju. To niedaleko Śremu. Znajduje się tam wyjątkowe schronisko dla zwierząt.
2: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
10: No właśnie, to jest miejsce przeznaczone przede wszystkim dla zwierząt, bo nad nimi się skupiamy, im pomagamy, im tworzymy taki starter życiowy. Coś, co w przyszłości da szansę na to, żeby mogły z nami, ludźmi, lepiej funkcjonować. Grzegorz Kałużny, behawiorysta z tegoż schroniska. Ale to miejsce również tworzą ludzie. Tutaj padły słowa, że Gaj leży niedaleko Śremu. Ja myślę, że Gaj leży bardzo blisko Poznania. Poznań to nasza stolica, naszego regionu i bardzo często podczas weekendów przyjeżdża mnóstwo ludzi z Poznania. Zachęcamy, zapraszamy tych poznaniaków i tych, te osoby, które z całego regionu naszego, które nie były w schronisku w Gaju, do odwiedzin i jednakowoż bardzo dziękujemy tym, którzy bardzo sukcesywnie przyjeżdżają do nas do Gaju. My również współpracujemy z innymi schroniskami. Pamiętamy, w Polsce mamy ponad 200 zarejestrowanych schronisk. Schronisko Poznańskie to też bardzo ważne miejsce, które powinno być na szlaku odwiedzin wszystkich poznaniaków. Nie robimy żadnej rywalizacji. To jest zawsze kwestia wspierania się wzajemnego. W każdym schronisku na całym świecie są zwierzęta, które wymagają pomocy, a my tą pomoc po prostu organizujemy. Psy i koty to są dwa gatunki, które czasami ucierpiały z naszej przyczyny, ludzkiej przyczyny i my chcemy to naprawić. Chcemy zmienić perspektywę widzenia świata przez te zwierzęta, że człowiek nie jest zły i to nam się udaje, fantastycznie udaje. Właśnie dzięki Wam, odwiedzającym takie miejsce jak schronisko i schronisko w Gaju również.
1: Co z adopcją? Bo sporo osób decyduje się na to, by zabrać psa ze schroniska.
10: Adopcja jest oczywiście chyba tym najważniejszym finałem tego, co robimy wspólnie. Wspólnie to znaczy my pracownicy, niesamowici wolontariusze, o których zawsze mówię, że to są ludzie, którzy robią fantastyczne dobro, no i wszyscy odwiedzający i osoby, które myślą o adopcji, myślą w sposób przede wszystkim racjonalny, bo to jest chyba najważniejsza rzecz i my w tym bardzo, bardzo pomagamy. Taka osoba, która przyjeżdża do nas i chce zaadoptować psa lub kota, ma ogromne wsparcie z naszej strony. Służymy temu, żeby przekazać wszelkie informacje o takim psie lub kocie, o historii życia tych zwierząt, oczywiście o tej części historii, którą znamy i wspieramy podczas samego procesu adopcyjnego, jak i również poadopcyjnie i to nam się fantastycznie udaje. Mamy mnóstwo przykładów tej adopcji pozytywnej, dobrej, takiej również ze strony poznaniaków. To są niesamowite historie, gdzie w pewnym momencie takiego połączenia się poprzez kontakt, adopcję, tworzymy taką wielką gajową rodzinę, można powiedzieć, i co jest chyba bardzo znamienne, te osoby już po adopcji, szczęśliwej adopcji, gdzie często informują nas o tym, jak następują postępy w adaptacji do nowych warunków domowych, jak ten pies coraz lepiej po psiemu się uśmiecha, jak całym sobą emanuje radość tego, że znalazł nową rodzinę. I w pewnym momencie jest pytanie, czy możemy odwiedzić Was w Gaju. Mówimy, jak najbardziej. Bywa, że czasami są takie dylematy, a czy ten powrót nie będzie źle postrzegany przez psa? I ja wtedy osobiście mówię, absolutnie nie, bo zawsze do dobrego domu rodzinnego, a tak te nasze zwierzęta traktują schronisko w Gaju, bo im często stwarzamy ten pierwszy właściwy dom, te powroty nigdy nie są negatywne. Drodzy poznaniacy, którzy zaadoptowaliście psa lub kota ze schroniska, nie bójcie się odwiedzać to miejsce. Również służy do tego, żeby tutaj być wspólnie razem ze swoim psem i cieszyć się tym miejscem.
1: Sporo osób do Was trafia z zamiarem adopcji. Jak to właśnie przebiega? Nagle jest jakaś interakcja?
10: Tak, jest ten strzał, jest ten błysk. Dzisiejsze czasy dają troszkę inne możliwości. Najpierw są media i najpierw sobie oglądamy strony internetowe, mamy bardzo szeroki zakres informacji medialnej. Wchodźcie na nasze przestrzenie społecznościowe, na nasze strony i tam możecie się dowiedzieć przede wszystkim o naszym schronisku, co robimy, jak robimy i o naszych zwierzętach. I bardzo często wtedy następuje pierwsze zainteresowanie. To jest ta droga, gdzie potem przyjeżdżając na miejsce oczywiście spotykamy się bezpośrednio z tym psem. My przekazujemy te informacje, o których tutaj wspominałem. wspominałem.
2: To warto wiedzieć.
10: I wtedy ta interakcja dopiero ma to niesamowite znaczenie, ten wymiar tej wartości bezpośredniej. Ale bywa również taka sytuacja, gdzie ktoś przyjeżdża oczywiście z przyszłym zamiarem adopcyjnym, jeszcze nie tu i teraz, i nagle następuje ten błysk. Nagle poprzez spacer przechodzimy koło kojczyka, gdzie jest taki pies, i nagle się zatrzymujemy. Wracamy, patrzymy sobie w oczy, pies i człowiek, i mówimy: tak, to jest to. I bardzo często tak to wygląda. Ja nie ukrywam, ja tak samo miałem z moim pieskiem, no już nie pierwszym adoptowanym ze schroniska, to był pierwszy strzał.
11: A jeśli nie możemy mieć psa w domu, są różne tutaj przyczyny, na przykład ktoś jest uczulony, dziecko, ale mamy ogromną tutaj miłość do tych psów. Jak możemy pomóc? No bo tak, możemy zostać wolontariuszami, możemy też dostarczyć na przykład karmę. Co jeszcze możemy zrobić, by pomóc tym psiakom?
10: To są bardzo ważne słowa, które teraz padły, że nie zawsze możemy, mimo że chcemy, posiadać zwierzę. To jest właśnie ta bardzo racjonalna, mądra część decyzyjna z naszej strony. Często nasz styl życia nie pozwala na to i wtedy, mimo że chcielibyśmy bardzo, lepiej jednak poczekać na bardziej właściwy moment. Ale co możemy zrobić? Można zostać wolontariuszem. To jest niesamowita rzecz. Wtedy, kiedy mamy jakiś okres wolnego czasu i chcemy pomóc, możemy przebywać ze zwierzętami, możemy tworzyć relacje, możemy je pięknie kształtować, możemy im dawać fantastyczną szansę rozwoju lub jeżeli nie mamy na to czasu, możemy adoptować wirtualnie. Mamy taką możliwość, to jest bardzo fajna forma pomocy i ta adopcja wirtualna polega na tym, że przede wszystkim interesujemy się tym psem. Dopytujemy o to, jakie są jego losy, jak on się rozwija w schronisku. Kiedy oczywiście następuje jakaś właściwa adopcja, chyba wspólnie się wtedy cieszymy. No i oczywiście można wesprzeć w przeróżny sposób wtedy takiego psa, czy finansowo, czy jakąś formą tworzenia dla niego pomocy. Informacja to jest też fantastyczna pomoc z tego względu, że wtedy ta informacja dociera do innych i taki pies ma większą szansę na adopcję. Warto w tym miejscu podziękować za każde wsparcie, za każdą formę pomocy naszym zwierzętom, bo to daje nam szansę, a tu musimy zaznaczyć, że jest to absolutnie całości przeznaczane na potrzeby zwierząt i daje to szansę na to, że te zwierzęta mają lepsze życie schroniskowe, ale i również większą szansę na adopcję. Za to bardzo serdecznie dziękujemy.
11: Skorzystam z tego, że dzisiaj sobie rozmawiamy i zadam jeszcze jedno pytanie. Czy pies w mieście to dobry pomysł? Na przykład w Poznaniu, w dużym mieście, bo są takie różne opinie, że jednak jeśli decydujemy się na psa, to najlepiej gdzieś pod miastem, gdy mamy jednorodzinny domek, jakąś działkę, wtedy pies, kolokwialnie mówiąc, może się wybiegać, wyhasać.
10: Trzeba do tego podejść znowu przede wszystkim z racjonalnością, a dwa, i chyba to jest najważniejsze, z bardzo porządnymi emocjami, które są ulokowane w stworzeniu, które jest stworzeniem społecznym, tworzącym bardzo głębokie relacje. Czyli proszę zobaczyć, oczywiście kot, bo on troszkę inaczej funkcjonuje, można łatwiej stworzyć mu taką destynację na okoliczność prawidłowego funkcjonowania. Natomiast pies, tworząc te relacje, jemu zależy po prostu na tym, żeby mieć wokół siebie bliskich. I to nieważne, czy to jest inny pies, inne zwierzę, czy przede wszystkim człowiek, tylko żeby było jak najlepiej w tej relacji. I teraz, gdzie to będzie, to już jest drugorzędna rzecz. Oczywiście, jeżeli marzymy o psie i robimy to w sposób mądry, weźmy pod uwagę każde miejsce, w którym my oczywiście bytujemy i które daje możliwość realizacji potrzeb psu. Pewnie, że będzie trudniej, jeżeli to będzie duży pies pasterski, wymagający wybiegania, który przebywa w kawalerce. Z całym szacunkiem oczywiście do tego miejsca, bo też z mojego doświadczenia wiem, że czasami te psy, które mają te przestrzenie, one też nie do końca są szczęśliwe, bo one już znają ten hektar swojego obiektu, ale nie mają nic poza tym. I bardzo często właśnie osoby, tak jak w Poznaniu, gdzie ta aglomeracja stwarza warunki mieszkaniowe w blokach na przykład, te osoby, ja mówię o bardzo pozytywnych działaniach ze strony opiekuna. Poświęcają mnóstwo czasu i zaangażowania, żeby wyjść z mieszkania, zjechać windą, wejść w samochód, wyjechać gdzieś na przestrzeni, gdzie można eksplorować z psem środowisko i wtedy ten pies jest szczęśliwy, bo robimy coś wspólnie, bo robimy coś razem. I co jest chyba też bardzo ważne, psy nie oceniają. Drodzy Państwo, pies naprawdę nie będzie Was dopytywał, jakim autem jeździcie, jakie macie fantastyczny, wielki dom, jaki areał dookoła tego domu, tylko zapyta się, co możemy wspólnie zrobić, nawet w przestrzeni kilku metrów kwadratowych. I wtedy ten pies będzie bardzo, bardzo szczęśliwy i będzie Wam za to bardzo wdzięczny.
11: I o tym nie zapominajmy, postawimy sobie tutaj kropkę. Państwa i moim gościem dziś był Grzegorz Kałużny ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
10: Dziękuję uprzejmie i oczywiście zapraszam wszystkich poznaniaków do odwiedzin schroniska w Gaju i każdego innego schroniska na Waszej drodze.
11: A tych schronisk w naszym regionie jest sporo. Warto tam zajrzeć i na przykład dostarczyć karmę.
2: Czas wolny w Poznaniu.
11: Teraz zaproszę Was do Bramy Poznania.
3: To wyjątkowe miejsce w stolicy Wielkopolski, które za pomocą dźwięku, światła, obrazu przedstawia ponad tysiącletnią historię Ostrowa Potomskiego. Tomasz Ostach, Brama Poznania. Tego miejsca, gdzie tysiąc lat temu rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski.
2: Historia, którą warto poznać.
3: Także przedstawię, jak ta najstarsza część Poznania zmieniała się na przestrzeni lat i jaką rolę odegrała w historii. Przypominamy m.in., że tutaj na Ostrowie Tumskim powstała pierwsza w Polsce katedra, a także powstał pałac wybudowany wtedy dla Mieszka I. To wszystko przedstawiamy w Bramie Poznania i Brama Poznania jest jakby tym miejscem, które ma zachęcić w ogóle do odwiedzenia Ostrowa Tumskiego. Na początku idea jest taka, że przyjdziemy do Bramy Poznania i na multimedialnej ekspozycji dowiadujemy się o powstaniu średniowiecznego ogrodu, o życiu mieszkańców w średniowieczu i później jak na przestrzeni lat to życie mieszkańców, tych pierwszych, można powiedzieć, poznaniaków się zmieniało. Cyklicznie oczywiście i idea jest taka, że wypożyczamy audioprzewodnik i z audioprzewodnikiem w swoim tempie zwiedzamy multimedialną ekspozycję Bramy Poznania. Oczywiście też w ciągu roku organizujemy różne wydarzenia takie stałe, m.in. oprowadzania dla rodzin z dziećmi, takie tematyczne, ale także cyklicznie zajęcia dla szkół i dla rodzin z dziećmi w zależności od wieku mamy bogaty wachlarz zajęć, nawet tych dzieci, które mają rok, dwa lata, ale także dla przedszkolaków, dla dzieci starszych. Też na przykład w Bramie Poznania jest gra Fałszerze i Agenci na ekspozycji Bramy Poznania, gra rodzinna, gdzie wypożyczamy specjalny zestaw z zagadkami, z podpowiedziami, z różnymi elementami i gadżetami, które są potrzebne, żeby właśnie uczestniczyć w grze, żeby poznać historię Ostrowa Tumskiego, a w tej grze niejedni chcą właśnie sfałszować tą piękną historię Ostrowa Tumskiego, więc można niezależnie czy lato, czy zima, czy weekend wypożyczyć grę na ekspozycji Bramy Poznania Fałszerze i Agenci. I wtedy właśnie możemy zacząć już po multimedialnej ekspozycji poznawać już na zewnątrz, podziwiać piękną architekturę poznańskiej katedry i to wyjątkowe miejsce będące kolebką państwa polskiego i tym najstarszą częścią Poznania.
11: Zaglądają do Was poznaniacy, poznańskie rodziny, ale też turyści, prawda? Licznie odwiedzają to miejsce, nie tylko Stary Rynek, ale także Ostrów Tumski i Bramę Poznania.
3: Tak, zbieramy statystyki, pytamy turystów, skąd przyjechali i to bardzo często są zaskakujące kierunki. Ja pamiętam na przykład turystów z Hongkongu, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych. Mamy też przewodnik w czeskiej wersji językowej. Obserwujemy, że coraz więcej turystów za naszej południowej granicy przyjeżdża i jest właśnie ciekawych, jak Poznań wygląda, jak wygląda jego historia i właśnie często zaczynają tą przygodę z poznawaniem stolicy Wielkopolski właśnie w Bramie Poznania.
11: A to miejsce cieszy się ogromnym powodzeniem wśród poznanianek i poznaniaków. Prowadzone są tam też cykliczne zajęcia. Warto zajrzeć na stronę Bramy Poznania i zapoznać się ze wszystkimi szczegółami.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM.

0: reklama. Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w programie zajrzymy m.in. na poznańskie winogrady, do tamtejszego osiedlowego domu kultury. Na początek jednak moja wizyta z mikrofonem w pewnym wyjątkowym miejscu. Znajdujemy się w poznańskim zamku, a dokładnie siedzimy na tronie obok mnie.
7: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek, dział do spraw projektów interdyscyplinarnych. Siedzimy na tronie Wilhelma II. Na pewno jest to taka bardzo niecodzienna okazja, żeby móc usiąść na tronie, przyjść dosłownie z ulicy, wejść do zamku, przejść do sieni przejazdowej i poczuć, jak to jest siedzieć na takim marmurowym zabytku.
5: Historia, którą warto poznać.
7: Tron wygląda, jakby miał kilkaset lat. Taki był cel Wilhelma II. Natomiast jest on, można powiedzieć, takim sztucznym zabytkiem, ponieważ został stworzony jako wyposażenie zamku zaledwie sto kilkanaście lat temu i miał jakby udawać, że władza Wilhelma tutaj jest dużo dłuższa niż była w rzeczywistości.
6: Ten tron znajduje się tutaj w poznańskim zamku, a my sobie pójdziemy dalej.
7: Chciałabym tu powiedzieć taką ciekawostkę, ponieważ ta sień, w której jesteśmy, teraz stoi tu tron, ale on wcale tutaj nie stał. Stał w sali tronowej w drugiej części zamku, a przez dużo dłuższy czas sień pełniła funkcję garażu. No to przechodzimy sobie dalej. Widzimy tutaj niesamowite kryształowe żyrandole, też z lat 40. Jest kilka rodzajów tych żyrandoli, mają różny sposób jakby wykończenia. No i o dziwo, bardzo wiele z nich przetrwało właśnie ten najtrudniejszy taki moment historii zamku, czyli walkę o zamek w 45 roku.
6: A gdzie teraz idziemy?
7: To chodźmy na pierwsze piętro.
6: Możemy windą czy schodami? Schodami.
7: Idziemy schodami, ponieważ aktualnie już tutaj winda nie jeździ. Ale zaraz zobaczymy właśnie starą windę, też z lat 40.
6: A tutaj ogromne okna i widzimy...
7: Tak, tutaj właśnie na tą stronę zamku niesamowity widok na jedno z ważniejszych miejsc w Poznaniu. Najlepiej myślę, że właśnie plac Adama Mickiewicza widać z pokoju jesionowego.
6: Mamy kondycję.
7: Tak, no zamek jest tutaj schody wysokie, bardzo wysokie kondygnacje.
5: Zwiedzaj z nami Poznań.
6: Winda zabytkowa i inny dźwięk, o!
7: Tak, słychać wyraźnie, widać, że się rusza, natomiast aktualnie już nie jeździ, ale widać, kiedy została

0: Stworzona 1943, czyli również winda z okresu wojennego, przepięknie wykończona. No myślę, że mało takich wind w Poznaniu, gdzie tyle rodzajów drewna spotyka się w takiej intarsjowanej dekoracji. Aktualnie nie działa, zamek już został przebudowany i nie miałaby nawet gdzie zjechać teraz w dół. Teraz zmienił się tam układ pomieszczeń.
1: A z windy przechodzimy do kolejnej sali, która jest również tak jak winda w drewnie.
0: Tak. Jesteśmy teraz w części jakby bardziej prywatnej. Przeszliśmy przez kamienne korytarze i jesteśmy w pokoju jesionowym, który jeśli chodzi o właśnie wystrój drewniany, dekorację stworzoną właśnie z drewna, jest najciekawszym, myślę, albo jednym z ciekawszych tutaj pokoi w zamku. Widać tutaj narrację związaną z przeznaczeniem tego pokoju. To jest, tutaj mamy sowę, mamy inne zwierzęta nocne. To miał być przedsionek sypialni. Oraz widać też dekoracje związane z rzemiosłem wojennym i rolnictwem. W ogóle wszystkich zachęcam, żeby właśnie z pokoju jesionowego spojrzeć na plac Adama Mickiewicza. Bardzo nietypowa perspektywa na pomnik Poznańskiego Czerwca. Widzimy już jakby trochę z góry i od boku, ale właściwie z tej jednej perspektywy widać kilka ważnych elementów dla Poznania. Pomnik Czerwca, widać budynki uniwersyteckie, ale też w tle Bałtyk czy dalej targi. Także wiele tych symboli poznańskich w różnych planach. Wiele z tych pomieszczeń też od lat jest użytkowanych przez inne podmioty, które mają tutaj biura czy jakieś swoje siedziby. Także nie wszystkie są udostępnione do zwiedzania. Ale żeby tak, że tak powiem, podstawowo przejść po tych głównych, otwartych dla publiczności pomieszczeniach, to tak w ciągu godziny, półtorej zdążymy.
1: I jest kolejna sala i inny dźwięk też.
0: Dźwięk jest zupełnie inny, ponieważ tym razem właściwie całe pomieszczenie oprócz sufitu wyłożone znowuż kamieniem. Tutaj też znajdziemy, jest tutaj posadzka i ściany marmurowe i tutaj też znajdziemy skamieniałości, amonity, a także belemnity. Jesteśmy w sali kominkowej. Tutaj przez okno balkonowe widać znowuż inną perspektywę ulicy. Widzimy neon poznańskich słowików, który teraz już znowuż po latach działa z powrotem. Jest takim ważnym symbolem Poznania.
1: Poznański zamek robi ogromne wrażenie na wielu poznaniakach, ale też turystach, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Ale oprócz zamku jest dziedziniec.
0: Właściwie tych dziedzińców jest kilka. Jest też dziedziniec wewnętrzny, na którym odbywają się koncerty i różne wydarzenia. Jest dziedziniec masztalarni, dziedziniec różany, jest ogród zamkowy oraz otwarty dziedziniec przed zamkiem od strony ulicy Święty Marcin. Każdy z tych dziedzińców i ogrodów ma swój charakter. Naszym najnowszą zmianą w zamku jest przebudowa otwartego dziedzińca przed zamkiem. Ja myślę, że ten otwarty dziedziniec przed zamkiem jest takim miejscem, które wydaje się, że jest tutaj już od zawsze. My sobie nie możemy wyobrazić, że jeszcze jakiś czas temu go nie było, że wychodziliśmy na parking. Jest to miejsce, które zostało przyjęte doskonale i przez poznaniaków, i przez turystów. Ludzi, którzy przychodzą tutaj, nie wiem, z dziećmi, idą do pracy. Wiele osób, które, nie wiem, z walizkami czeka na pociąg. Myślę, że świetnie udały się tutaj projektantowi meble przenośne. Mamy ławki, krzesła, stołki. Można sobie je ustawić w zależności od pory roku, czy to w słońcu, czy to w cieniu. Można patrzeć na ulicę, można patrzeć na elewację zamku, oglądać sobie, nie wiem, okna, detale architektoniczne. I ja nie wiem, czy gdzieś w Poznaniu są takie przenośne krzesła. To jest jakby pomysł, który istnieje na przykład w paryskich parkach. A u nas właśnie myślę, że jesteśmy tutaj wyjątkowi na mapie Poznania i ludzie bardzo, bardzo chętnie z tych krzeseł korzystają.
1: A kto jeszcze nie skorzystał, oczywiście do tego zachęcamy. O tym wszystkim prosto z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu mówiła
0: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Co słychać w Twojej dzielnicy?
1: Teraz poznańskie winogrody i osiedlowy Dom Kultury pod Lipami. Pół wieku minęło.
3: Tak, minęło już ponad pół wieku, od kiedy osiedlowy Dom Kultury pod Lipami istnieje na mapie Poznania. Wcześniej istniejąc pod pieczą i sztandarem Biblioteki Raczyńskich, aktualnie pod pieczą Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady w Poznaniu. Jacek Rychlicki, kierownik osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Nawiązując do historii osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, na samym początku działalności, co zabawne, miała być to dyskoteka. Tak, jednak mieszkańcy ówcześnie zamieszkujący osiedle Wielkiego Października jeszcze wtedy, mieszkańcy nie chcieli takiego miejsca. Postanowili, że musi to być obiekt, który będzie wpływał bezpośrednio na rozwój estetyki, rozwój mieszkańców. W tamtych czasach organizowano różnego rodzaju zajęcia poświęcone, nie wiem, savoir-vivre'owi. Znalazłem w archiwach na przykład takie bardzo ciekawe zajęcia dla panów, podczas których panowie uczyli się, że to zabrzmi troszeczkę absurdalnie, ale na przykład prasować, gotować. To było takie troszeczkę chyba niespotykane w tamtych czasach, ponieważ to głównie kobiety zajmowały się ogniskiem domowym i przygotowywaniem wszystkiego. Rozmawiałem z taksówkarzami, którzy są już teraz emerytami i zaczynali na przykład wtedy swoją karierę jako taryfiarze, tak zwani w tamtych czasach. I kiedyś, jeżeli ktoś chciał pojechać do osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, każdy taksówkarz w Poznaniu wiedział, gdzie to jest. Nie potrzebował mapy, nawigacji. To miejsce kultowe, rozpoznawalne. Miejsce, które gościło wielu znanych artystów. Na przykład na osiedlu Wielkiego Października, jeszcze wtedy teraz pod Lipami, mieszkała Hania Banaszak, która rozpoczynała tutaj w Poznaniu swoją karierę muzyczną. Występowała w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Mieliśmy kilka wydarzeń z fundacją Kabaretu Tej, gdzie dowiedziałem się, że na przykład członkowie Kabaretu Tej, czyli Zenon Laskowik, przecież mieszkał na osiedlu Wichrowe Wzgórze, występowali dla pracowników spółdzielni, dla mieszkańców. Swoje pierwsze kroki w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami stawiał też Kabaret Hrabi, czy też zespół Raz, Dwa, Trzy, czyli takie znane postaci z tej naszej kultury lokalnej, polskiej kultury. Gościliśmy wielu różnych wspaniałych artystów, plastyków. Było to miejsce, jest to miejsce, które cały czas spaja tą lokalną społeczność. Istniejał niegdyś w Domu Kultury pod Lipami Klub Seniora Złota Jesień.
1: Powiedzieliśmy o tym, co było, a jak teraz wygląda to życie kulturalne w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu?
3: Tak, życie kulturalne w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami wciąż trwa, nie umiera. My je tutaj staramy się jeszcze wskrzeszać bardziej, poszukujemy nowych zajęć, nowych aktywności dla mieszkańców. Przede wszystkim państwa słuchamy, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, ktoś chciałby się realizować artystycznie, czy też w jakiś inny sposób, to warto nas odwiedzić, warto przyjść z nami porozmawiać, ponieważ my pomagamy znaleźć narzędzia do realizacji danych pomysłów. Jesteśmy otwarci na każdego z was. Wracają takie rzeczy jak rękodzieło, tutaj jakieś szydełkowanie, robienie na drutach, animacje naszego życia, które nas spajają ze sobą, ponieważ w dobie cyfryzacji, komputeryzacji tego świata w dłoni, ludzie zapomnieli po części o tym, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, a właśnie miejsca takie jak Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami to jest taki idealny przykład do tego, żeby się ze sobą spotkać i coś wspólnie stworzyć.
1: I tu pokuszę się o takie stwierdzenie, taka jedna wielka rodzina tam na winogradach.
3: O, Oj tak, wszyscy uczestnicy zajęć, wszyscy prowadzący zajęcia, wszyscy goście, którzy nas odwiedzają, czują się u nas jak w domu. I to jest, myślę, najpiękniejsze w tym, co robimy. To daje nam, pracownikom Domu Kultury pod Lipami, daje nam nadzieję, daje nam radość i dzięki temu, dzięki wam, przychodzimy do pracy z uśmiechem na twarzy i nawet jeżeli jesteśmy bardzo długo na placu boju, to wracamy do domu z tak pozytywnie zmęczeni. Także zapraszam serdecznie.
1: Teraz nieco inne pytanie. W dobie wszystkich technologicznych nowinek trudno namówić młodych do tego, by wzięli udział w zajęciach. No, mają wszystko, jak to się mówi, w telefonie, w internecie.
3: To prawda. My cały czas szukamy, cały czas staramy się znaleźć jakieś aktywności, które pozwolą wam, młodzi ludzie, przyjść do nas. Takim strzałem w dziesiątkę były zajęcia na przykład z jojo. Ja pamiętam ze swoich czasów jojo to była taka zabawka. Tutaj okazuje się, że teraz to sport wyczynowy. Można zrobić takie rzeczy z jojo, że no, ciężko to sobie wyobrazić. Ale też no, staramy się jak gdyby połączyć te aktywności online z aktywnościami takimi na miejscu razem ze sobą. I mamy w planach na przykład zorganizowanie wydarzeń, które będą ściśle nawiązywały chociażby do gier planszowych. Jak wiadomo, planszówki są teraz tak połączone troszeczkę też z tą cyfryzacją. Mamy wiele różnych pomysłów, także no zapraszam, żebyście państwo, żebyście wy, młodzi ludzie, zaglądali do nas.
1: Nie ma się co zastanawiać, tylko warto już teraz zaplanować sobie czas i zajrzeć na osiedle pod Lipami w Poznaniu. Dzieje się tam sporo o każdej porze roku.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam do Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, a ze mną...
4: Szymon Bojdo z Teatru Ósmego Dnia.
1: Powiedzmy, jaka jest historia tego wyjątkowego miejsca w centrum Poznania.
4: To musimy opowiedzieć wiele lat, bo historia samego Teatru Ósmego Dnia to już 60 lat, już ponad. Świętowaliśmy ta historia tak płynie i płynie w kolejnych latach. Natomiast jeżeli mówisz o miejscu samym w centrum Poznania, to jest około 30 lat już, dlatego że w tej całej historii Teatru Ósmego Dnia graliśmy, pracowaliśmy w różnych miejscach.
2: Historia, którą warto poznać.
4: I jak to bywa zazwyczaj z początkującymi teatrami, tym bardziej takimi alternatywnymi jak Teatr Ósmego Dnia, to te miejsca były dosyć lotne i się zmieniały. Natomiast przy ulicy Ratajczaka 44, czyli w budynku, który ma swoje teatralne tradycje, dlatego że no, był to teatr zawsze w swojej historii od początku, no to jesteśmy od początku lat 90. Myślę, że nie da się wyznaczyć takiego początku, powiedzmy, mogłoby to być pierwsze wydarzenie, ale powiedzmy, że tak 92 rok to jest początek obecności Teatru Ósmego Dnia w tym miejscu, które nam się teraz z nim kojarzy, czyli z ulicą Ratajczaka 44, z drugim piętrem, z tym pięknym budynkiem. Powiedzmy tak, są ludzie, którzy nas kojarzą po prostu, że wiedzą, że jest to miejsce na mapie Poznania, a kiedy są osoby, które trochę Poznania nie znają albo nie wiedzą jeszcze, gdzie my jesteśmy, to trochę to zajmuje, żeby opowiedzieć, bo to można powiedzieć od placu wolności, ale z drugiej strony nie wszyscy kojarzą ulicę 3 Maja na przykład, z której można podejść. Też ulica Ratajczaka ma taki przebieg, że czasami no trudno powiedzieć, od której to jest strony, ale jak już ktoś do nas trafia, to myślę, że zostaje na dłużej w tym naszym miejscu.
1: Bo powiedzmy, że w Teatrze Ósmego Dnia dzieje się sporo przez cały rok.
4: Dzieje się sporo przez cały rok. My nie mamy takich sezonów jak teatry dramatyczne, czyli takie jak Teatr Polski czy Teatr Nowy, który trwa od września do czerwca. nasze sezony pokrywają się z rokiem kalendarzowym, dlatego że gramy w swojej siedzibie od września do czerwca, ale też w miesiącach letnich, w których te tradycyjne teatry mają przerwę, jeździmy ze spektaklami plenerowymi. Jesteśmy zapraszani w różne miejsca Polski, za granicą również. No i właściwie u nas ten sezon trwa cały rok. Jest parę tygodni przerwy gdzieś latem na to, żebyśmy się przygotowali do kolejnych wydarzeń. Także my nie jesteśmy instytucją, która robi sobie takie 2 miesiące przerwy zupełnie i bez pojawiania się w siedzibie, tylko rzeczywiście tam jesteśmy. No i jeszcze moglibyśmy nawiązać do historii tej siedziby, bo to jest bardzo ciekawe, to jest taka nasza baza wypadowa, ale ona ma taką specyfikę, że my nie mamy na przykład magazynu pod ręką w teatrze. Bardzo często teatry są tak zbudowane, że mają różne przestrzenie magazynowe, ale może taka ciekawostka właśnie, że te teatry, które w Poznaniu są w centrum miasta, no nie ma takiej przestrzeni i my także mamy magazyn, gdzie przechowujemy wszystkie rekwizyty, wszystkie sprzęty, które są potrzebne. To taki magazyn mamy aż w Mosinie i musimy przywozić każdorazowo różnego rodzaju rekwizyty, to co nam jest potrzebne, no bo jak ktoś nas przyjdzie odwiedzić albo ktoś, kto u nas bywał, to widzi salę teatralną, czy też salę konferencyjną, gdzie się odbywają różne spotkania i widzi, że one są niezbyt duże. Jesteśmy dosyć kameralnym teatrem, ale ktoś sobie może myśleć, że reszta budynku też jest jakoś w naszej dyspozycji, ale niestety nie, to jest drugie piętro, tylko i to nie całe. Bardzo byśmy chcieli taką ekspansję trochę na inne pomieszczenia przeprowadzić, natomiast no to się wiąże z jakimiś też nakładami, także będziemy myśleć o tym. W każdym razie polecam, jakby Państwo nas odwiedzali w tych różnych miesiącach roku, żeby się trochę przyjrzeć temu, jak to wygląda, spróbować zajrzeć poza te miejsca, w których Państwo zazwyczaj bywają i żeby zobaczyć właśnie, jak pracujemy, jakie mamy warunki lokalowe. Ale nie narzekamy, znaczy to jest bardzo dobre miejsce i bardzo takie elastyczne, jeżeli chodzi o różne działania teatralne, no ale moglibyśmy jeszcze efektywniej działać, gdybyśmy mieli trochę więcej miejsca.
2: To warto wiedzieć.
4: Zazwyczaj sam proces przygotowywania nowego spektaklu to jest w zależności od twórców. Niektórzy pracują nawet cały rok albo i dłużej nad swoimi spektaklami. No i ważnym elementem przygotowania takiego spektaklu jest też ogarnięcie przestrzeni, w takim sensie zorganizowanie jej jakoś, żeby rekwizyty, żeby ten ruch, który się pojawia na scenie, żeby światła, czy też różnego rodzaju efekty specjalne, które się pojawiają, to jest bardzo często jakiś dym, jakaś forma scenograficzna, która daje nam jakieś złudzenie. No więc w przypadku takiej przestrzeni jak nasza, my musimy bardzo mocno myśleć właśnie, co się na tej scenie pojawi i czy będziemy mogli to dobrze przechowywać, czy będzie to się wiązało z jakimś dużym logistycznym obciążeniem, no bo też no, wejście do arkady jest dosyć wąskie i klatka schodowa jest taka bardzo zakręcona, winda nie jest za duża i trzeba myśleć o tym właśnie, żeby nie były to za duże elementy, żeby one się dobrze przenosiły, żeby dobrze działały i żeby się wkomponowały też w cały spektakl, nie? Bo to nie jest jakieś myślenie, powiedzmy, takie robienie sztuczek, żeby efektownie to wyglądało, tylko to musi korespondować z treścią spektaklu. Ale tak, kiedy już powstanie premiera i się zaczynamy cieszyć z tego, no to zazwyczaj ona jest grana przez jakiś czas, bo ludzie są zainteresowani i chcą ją oglądać, a kiedy ją powtarzamy, no to często jest właśnie tak, że jakieś elementy albo upychamy gdzieś na miejscu, tam gdzie się da, mamy jakieś takie schowki, zakamarki, różnego rodzaju takie antresolki, gdzie można schować pewne rzeczy, no a takie większe musimy wywieźć właśnie do Mosiny i wtedy no, oczywiście repertuar repertuar planujemy z pewnym wyprzedzeniem. Jest to logistyka wtedy taka, że kiedy trzeba pojechać, zapakować ciężarówkę, przyjechać ciężarówką, rozpakować i wywieźć po spektaklu. Także no, wszyscy mamy wtedy pełne ręce roboty, bo to rzeczywiście tę naszą przestrzeń jakoś angażuje naszych pracowników, nie tylko technicznych, ale też artystów, bo u nas wszyscy tak trzymają rękę na pulsie i biorą udział w tych przygotowaniach.
1: A kto nie pamięta, przypominam, dokładny adres Teatru 8 Dnia w Poznaniu. Znajduje się on przy ulicy Ratajczaka 44. Czas na kolejną rozmowę, turystyczną rozmowę, bo teraz ze mną
5: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
1: Szlak Piastowski cały czas zachęca.
5: Cały czas zachęca, ale można powiedzieć, że jest to Szlak Piastowski w nowej odsłonie. W nowej odsłonie, w nowej formule, bo jest to Szlak Piastowski, który mam wrażenie takie bardzo subiektywne, że przestał być szlakiem wycieczek szkolnych, miejsc do zaliczenia, do odhaczenia, a staje się świadomym produktem turystycznym, który dąży do sieciowania atrakcyjnych miejsc, raz biorąc pod uwagę ten walor historyczny, czyli pozostając blisko Piastów, ale dwa, uwypuklając w miejscach, które są na Szlaku Piastowskim, również inne walory, walory lokalnej kultury, walory turystyki, walory pięknej przyrody i bez tego dzisiaj nie ma, że użyję takiego trywialnego słowa, fajnej turystyki.
1: Fajnej turystyki. Są miejsca, które warto zobaczyć. Są bardzo ważne miejsca. Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki.
5: Oczywiście. I tak jak pan redaktor mówi, Poznań czy Gniezno, no to są takie miejsca samonapędzające się, tak? Bo wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniał Ostrów Tumski, wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniała Katedra Gnieźnieńska, Ostrów Lednicki. Natomiast są miejsca, które są nierozerwalnie powiązane z wielką historią Piastów i początków państwa polskiego, natomiast przez lata jakby nie miały takich możliwości rozwoju, czy też nie było takiej chęci, żeby tą pamięć historyczną tak dawną przywrócić. Mówię tutaj o chociażby bliskim mojemu sercu Rogoźnie, myślę o Wągrowcu, myślę o Kłecku, gdzie dzisiaj bardzo dużo się dzieje, żeby pokazać, że są to ważne miejsca na historycznej piastowskiej mapie Polski.
1: A co powinniśmy zobaczyć przede wszystkim?
5: Patrząc tak dosyć szeroko, myślę, że należy zwrócić uwagę na to, że zmieniliśmy dzisiaj troszkę format tej turystyki, że ona staje się taką turystyką coraz częściej bardzo rodzinną, weekendową, czyli odchodzimy dosyć często od tego formatu 10-14 dni ciągiem wakacji, a wybieramy często taki slow tourism, gdzieś niedaleko miejsca zamieszkania, wypad weekendowy i wtedy warto zwrócić uwagę na to, co jest w danym miejscu i co jest w miejscach, do których możemy się dostać w 20-30 minut.
2: Zwiedzaj z nami Wielkopolskie.
5: No mi tutaj wypada zarekomendować Rogoźno, które nie z tymi pierwotnymi Piastami, powiedzmy jak Poznań i Gniezno związane, tylko z Piastem, który no, stoi za przywróceniem korony, czyli Przemysł II. Wiadomo, Gród Przemysła to Poznań, ale mówimy, że Gród Przemysła to również Rogoźno, związany być może z nieco smutniejszą historią, bo tam dokonał żywota Przemysław II w Rogoźnie. No jest wiele imprez, które podkreślają tą pamięć historyczną, jak choćby Ognisko pod Dębem 8 lutego w takim miejscu, które uznajemy za symboliczne, jeśli chodzi o śmierć i zgon Przemysła. Natomiast ma to swoje stałe miejsce od blisko 30 lat w kalendarzu takich lokalnych imprez. No ale mamy pomnik Przemysła przy Muzeum Regionalnym, które ma przeszło 10 tysięcy eksponatów. Jest taką wędrówką przez historię, tą najstarszą, od czasów wręcz przedpiastowskich, bo grodzisko wczesnośredniowieczne no, są ślady tego, że było bardzo długo przed powstaniem państwa polskiego, przed ukształtowaniem się państwowości. No i to jest taka ścieżka później po tym, jak powstawało państwo polskie, poprzez wszystkie epoki, skończywszy na bardzo ważnym dla Rogoźna powstaniu wielkopolskim, no i czasach obecnych. Jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie, Wielkopolskie mamy też taką interaktywną wystawę, gdzie możemy wejść w Muzeum Regionalnym w Rogoźnie, zobaczyć jak się żyło w latach 20. czy powiedzmy pod koniec XIX, na początku XX wieku.
1: To warto zobaczyć, o tej historii moglibyśmy tutaj na antenie bardzo długo mówić, ale pozwoli pan, to teraz zmienimy temat i zapytam o tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Wielkopolska jest tutaj przyjazna tym, którzy lubią jazdę na rowerze, czy też inne aktywności i poznawać właśnie nasz region.
5: Znowu tutaj odwołam się do mojego rodzinnego Rogoźna. Taka wycieczka, którą można sobie zaplanować weekendową, to jest nie tylko zwiedzanie tych miejsc historycznych, ale to można połączyć z aktywną turystyką, jak chociażby spływy kajakowe rzeką Wełną, Małą Wełną. Mamy nadzieję, że po sąsiedzku, co prawda to nie jest miejsce na Szlaku Piastowskim, ale że będzie spławialna prześliczna, przeurocza rzeka Flinta w gminie Ryczywu, bo to są bardzo urokliwe miejsca. No, rzeka Wełna, która ma charakter takiej rzeki górskiej i dzisiaj bywa, że są weekendy, kiedy spławia się tą rzeką w jeden weekend 2-3 tysiące ludzi. Fajny odcinek od końcówki Rogoźna czy takiej miejscowości Ruda do Jaracza. W Jaraczu się wysiada i wysiadamy w miejscu, w którym znajduje się oddział Muzeum Narodowego w Szereniawie, czyli Muzeum Młynarstwa Urządzeń Wodnych w Jaraczu. Wspaniałe miejsce, piękne miejsce, gdzie również można zobaczyć obiekty, artefakty związane z przemysłem młynarskim, z przemysłem urządzeń wodnych, czyli z taką historią nieco bliższą nam niż powiedzmy Piastowie.
1: A gdzie znaleźć wszelkich informacji na temat tych wszystkich atrakcji w Wielkopolsce, w Poznaniu?
5: No jest oficjalny serwis Szlaku Piastowskiego, jest fanpage na mediach społecznościowych.
1: Zachęcamy do tego, by odwiedzić te wszystkie strony. Przypomnę Państwa i moim gościem dziś był
5: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: Warto odkrywać nasz region, bo on kryje jeszcze wiele tajemnic.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Będziemy mówić o wyjątkowym miejscu, o Rogalowym Muzeum w Poznaniu. Muzeum to istnieje już od kilkunastu lat w naszym mieście.
6: Tak, i od tego czasu zapraszamy naszych gości, poznaniaków, przybyszy, turystów, po to, żeby razem z nami odkryli tajemnicę Rogala Świętomarcińskiego. Razem go zrobili Szymon Walter, Rogalowe Muzeum Poznania. Poznali poznańską specyfikę, gwarę, inną symbolikę i to wszystko w duchu dobrej zabawy i informacji podanych w sposób lekki i zaskakujący.
1: A jak w ogóle narodził się pomysł, by takie muzeum powstało w naszym mieście?
6: Poznań ma się czym pochwalić, ma wiele takich symboli, które są rozpoznawalne, ale wymagają wytłumaczenia. Rogale świętomarcińskie budują swoją pozycję, są coraz lepiej znane, bardzo lubiane, szanowane w Polsce i za granicą. Jest to produkt na tyle ciekawy, ale też na tyle skomplikowany, z swoją historią, legendą, z przepisem, który musi być ściśle przestrzegany, że należy mu się i warto, i jest przede wszystkim o czym. Jest to bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, żeby ten temat rozwinąć, żeby dowiedzieć się na ten temat więcej. I tych symboli jest więcej. Goście są bardzo zaciekawieni koziołkami poznańskimi. Wiele osób ma tylko okazję obejrzeć je na wieży, ale nie rozumie kontekstu, nie wie skąd one się wzięły. I u nas też, oprócz oczywiście wspólnego obejrzenia koziołków z okien, właśnie opowiadamy sobie o tym, jak ta historia koziołków się zaczęła, jak się zmieniała przez lata.
1: Można posłuchać, można popatrzeć, ale co najważniejsze, ta interakcja.
6: Tak, każdy, kto ma ochotę, może nam pomóc troszeczkę zrobić takiego prawdziwego rogala, a więc przypisujemy zadanie poszczególnym ochotnikom. Ktoś może ugniatać ciasto, ktoś może napełniać je nadzieniem, ktoś może wykrawać odpowiednie kształty i ktoś może je zawijać. I wspólnie takie rogale stworzymy. Mnóstwo frajdy. Jest to świetne doświadczenie, jest to doskonała zabawa, no i przede wszystkim kontakt z prawdziwymi składnikami i troszeczkę też takiej spontaniczności to nadaje, bo nigdy nie wiemy, jak danej osobie pójdzie, co powie, jak się zachowa. Wyzwala to doskonałą energię i u osoby, która nam pomaga, ale też u całej publiczności.
1: Rogal w całej Polsce, nie tylko w Poznaniu, kojarzy się z 11 listopada, ale Rogalowe Muzeum i Rogal króluje przez cały rok w Poznaniu.
6: Tak, sława Rogala już jest na tyle duża, że większość gości, którzy przybywają do Poznania, mają ochotę spróbować tego rogala. Siłą rzeczy nie przybywają tylko w listopadzie, tylko przez cały rok. I tak też czynne jest Rogalowe Muzeum i przez cały rok jest możliwość, żeby włączyć wspólną zabawę z robieniem tego rogala, z wykonaniem go, no i oczywiście skosztować.
2: Muzea w Poznaniu.
1: A jakie są reakcje turystów tych z całej Polski, ale też z zagranicy?
6: Najciekawsze są reakcje osób, które pierwszy raz próbują rogala świętomarcińskiego. Częściej to są osoby z zagranicy, ale zdarzają się jeszcze Polacy, do których ten rogal nie dotarł. I oni są zaskoczeni, że ten rogal w porównaniu do innych rogali, jakie znają, francuskich croissantów czy innych rogali nadziewanych, że ten rogal ma tak specyficzny smak, tak ciekawy, tak oryginalny i właściwie nieporównywalny z niczym innym, czego wcześniej próbowali, więc jest to bardzo pozytywne, najczęściej takie doświadczenie, no i doświadczenie dużej nowości, więc ten rogal świętomarciński bardzo broni się samodzielnie jako ciekawy wypiek taki cukierniczy.
1: Wszystkie osoby, które przyjdą do tego wyjątkowego muzeum, mogą też, to co pan powiedział wcześniej, posłuchać gwary poznańskiej. Jakie są reakcje turystów, szczególnie tych zagranicznych?
6: No, turystów zagranicznych uczymy zupełnie podstaw tej gwary. Chcielibyśmy, żeby chociażby umieli używać słowa tej, albo wiedzieli, że takie słówko każdy prawdziwy poznajek może wstawić w każdej części zdania i będzie pasowało. I to jest coś, co im się bardzo podoba. Pokazujemy też, że też jest pewnego rodzaju specyficzny taki akcent, zaśpiew poznański, melodia zdania, która powoduje, że te zdania brzmią bardziej, jakbyśmy zadawali pytania, i tego też ich uczymy na najprostszych przykładach. Oczywiście nie przeciążamy ich gwarą, ale z kolei goście z Polski są bardzo zaciekawani tymi niuansami językowymi. Niektóre słówka są dla nich prostsze, bo przypominają język polski, na przykład dżuzgawka to truskawka, a angryst to agres, to łatwe, ale niektóre już nie. Wymborek to jest słowo ze staropolszczyzny, które jest używane w Poznaniu, a gdzie indziej już nie. Albo jest dużo germanizmów, które mogą być łatwiejsze do zrozumienia, albo brzmią podobnie do słów gwarowych gdzieś na Kujawach czy na Śląsku. I takich słów też mamy dużo, jak na przykład dynks, albo na przykład mamy pewnego rodzaju zwroty, które są germanizmami. Na przykład w Poznaniu robimy łóżko, a nie ścielimy je. I tak samo zakluczamy drzwi, a nie zamykamy je. Są pewnego rodzaju zgrubienia, na przykład w gwarze poznańskiej. Powiemy brachol, wuja, siora i to będzie tak bardziej po poznańsku. To jest to, z czym się kojarzy. Są słówka rzeczywiście szeleszczące i ta gwara ma swoją melodię, swój rytm i właśnie swoją specyfikę, która nadaje koloryt temu miastu już od XIX wieku.
2: Kulinaria w Poznaniu.
6: Smak rogala myślę, że się nie nudzi, szczególnie, że jest to produkt spożywany okazjonalnie jednak przy jakichś większych okazjach, albo kiedy ma się gości, a raczej nie co tydzień w niedzielę. A jeśli chodzi o same rogalowe muzeum, to wydaje się, że kluczem do powodzenia jest pewnego rodzaju tutaj formuła właśnie włączania gości w te interakcje, tych niewymuszonych, naturalnych, spontanicznych reakcji. I to wszystko powoduje, że na salach pokazowych tworzy się pewnego rodzaju atmosfera swobodna, atmosfera humorystyczna, atmosfera pewnego rodzaju zabawy, trochę wspólnoty, wspólnego przeżycia. I to jest coś, co bardzo pozwala się zrelaksować, odpiąć wakacje, poczuć się w innym miejscu od razu, przenieść się w inne miejsce bardzo szybko w trakcie tej godziny pokazu.
1: A są osoby, które trafiają po raz kolejny, podobało im się tak bardzo, że chcą przeżyć to jeszcze raz?
6: Mamy sporo takich osób, które wracają do nas. Bardzo często przyprowadzają nowych gości, swoich gości, którym koniecznie chcą pokazać nasze muzeum. Chcą, żeby przeżyli to samo, co oni kiedyś i na tej zasadzie do nas trafiają.
1: Dla pana rogale to chleb powszedni, można powiedzieć. Nie znudził się ten słodki wypiek?
6: Nie, bo na szczęście rogale nie są aż tak przesłodzonym produktem deserowym, który powoduje, że na jakiś czas mamy go dość. Wydaje się, że to jest taki produkt dosyć wyważony, z wieloma wątkami smakowymi, bo powiedzmy sobie, co stanowi o smaku rogala. Przede wszystkim jest bardzo delikatne ciasto półfrancuskie, takie wielowarstwowe, które już jakby trochę rozpływa się w ustach, ale przede wszystkim rogalowi nadaje smak nie cukier, tylko te składniki, które są na dzień, a więc biały mak. Do tego wszystkiego przychodzą bakalie. To jest zanurzone jeszcze w jajkach. Do tego jest ten posmak orzechowy i aromatu migdałowego, który powoduje, że mamy tych nut smakowych bardzo wiele, które są pomiędzy, ani właściwie wcale nie są ani makowcem, ani marcepanem, ani niczym innym, tylko właśnie rogalem świętomarcińskim. Chciałbym powtórzyć, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania raz na jakiś czas, może pierwszy raz w życiu, no to on już jest nastawiony, że ten rogal świętomarciński to jest ten smak, którego on chce spróbować, który chce poznać. Zazwyczaj po takim kontakcie, po takim pierwszym skosztowaniu, degustacji, no jest zaskoczony naprawdę, zdziwiony tym, że ten rogal nie przypomina niczego innego, co próbował wcześniej.
2: To warto wiedzieć.
7: A kto liczy kalorie, to powiedzmy, że rogalem warto się podzielić z innymi. Zawsze można zjeść tylko odrobinę.
6: Tak, nawet to wynika bezpośrednio z tradycji świętomarcińskiej, bo rogale na początku służyły do tego, żeby się dzielić z ubogimi. Tak zrobił pierwszy cukiernik, który zapoczątkował tą tradycję. Wtedy rogale też potrafiły być dużo większe i dzielono się nimi właściwie w całej rodzinie. A teraz rzeczywiście rogala można jak najbardziej sporcjować i spożyć razem.
7: A na koniec proszę powiedzieć, co jest takim fenomenem, że rogal świętomarciński i także muzeum nie nudzi się?
6: Ja myślę, że kluczem jest to prawdziwy kontakt z żywym człowiekiem, który przeżywa się u nas w rogalowym muzeum. Czyli to jest kontakt niewymuszony, spontaniczny, w trakcie rozmowy. Dzisiejszy świat jest na tyle przesycony multimediami i to dotyczy zarówno codziennego życia, pracy, ale też atrakcji turystycznych, że okazuje się, że prawdziwy kontakt z człowiekiem, narracja, pewnego rodzaju opowieść, możliwość dialogu, zaskakujące sytuacje, które są stwarzane w trakcie pokazu, że to jest to, co wytwarza atmosferę, w której ludzie chcą być, która pozwala im się odprężyć i lepiej przyswajać informacje w sposób taki niewymuszony.
7: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
6: Szymon Walter, Rogalowe Muzeum Poznania.
7: Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękuję pięknie.
2: Blisko mieszkańców.
7: A teraz w naszym programie coś kulinarnego. Będzie o tym, co chętnie pijemy. Zadam takie pytanie. Czy kompoty nadal cieszą się popularnością wśród poznaniaków, wielkopolan?
8: Kompoty wpisane są na ministerialną listę, wielkopolskie kompoty, ministerialną listę tego dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski. Także wiemy, że historycznie były tak ważne, że chcemy ten element zachować. A żeby zachować, to musimy je przygotowywać. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. I faktycznie nadal trwa popularność kompotów. Kompot to po prostu owoce, cukier, woda.
2: To warto wiedzieć.
8: Owoce z kompotu są wyśmienite, a właśnie w Wielkopolsce podaje się tak kompoty, że na dnie tej szklaneczki albo właśnie specjalnej kompotiery są owoce na dnie, ponieważ najczęściej podajemy je do obiadu, to ten sok, ten napój wypijamy w ciągu jedzenia, a te owoce zjadamy na końcu, jak deser. Spiżarnia to jest ważny element, w którym możemy znaleźć te skarby. Po pierwsze, fajnie jest wiedzieć, że pracowało się na czymś, przygotowywało i nabiorą tej szczególnej mocy kompoty. Jak się ma ochotę na coś słodkiego, to jest właśnie ten dobry moment. A poza tym owoce z kompotów też doskonałe są do różnych ciast i wypieków, i deserów. Także ten kompot też wykorzystywać można przez cały rok, a przede wszystkim konsumować ze smakiem.
7: A kompot może być dobrym źródłem witamin, zwłaszcza witaminy C, którą można znaleźć w jabłkach i brzoskwiniach. Zachęcamy poznaniaków i wielkopolan do picia kompotów przez cały rok.
2: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
7: W naszym programie zajrzymy nieco dalej od Poznania, w okolice Leszna. Jak się okazuje, to miejsce, gdzie bytują żółwie błotne. Jedyne takie miejsce w Wielkopolsce.
9: No tak, no to jest niestety, z jednej strony cieszymy się tym populacją żółwi, bo to jest duża populacja, taka bardzo żywotna, rozmnażająca się. Z drugiej strony jest ostatnia populacja, co też pokazuje, jak bardzo Wielkopolska jest przekształcona. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę w przeszłości w każdym jeziorze, w każdej rzece w regionie tutaj najprawdopodobniej ten gatunek występował. Natomiast no, cała masa okoliczności no, spowodowała, że on się stopniowo wycofywał, kolejne populacje znikały i tak naprawdę to, co w tej chwili obserwujemy, to taką ostatnią populację, która gdzieś tam przetrwała właśnie dzięki swojemu gdzieś tam skrytemu trybowi życia i pewnego oddalenia od większego ośrodka, na jakim jest w tym przypadku Poznań. No żółwie błotne, one nigdy nie miały łatwo z człowiekiem, to jest też gatunek, który bardzo historycznie wcześniej już został objęty ochroną gatunkową i to, co przypieczętowało los żółwia błotnego w regionie, ale także szerzej to, co spotyka po prostu żółwie globalnie, to jest to, że to jest zwierzę po prostu konsumpcyjne. W naszej kulturze żółw błotny uznawany był jako zwierzę postne, bo te zwierzęta, które były z wody, można było swobodnie, zgodnie z naukami ówczesnymi kościoła spożywać. No i właśnie nieszczęśliwie żółw błotny do takiej grupy się zaliczył. Dlatego te żółwie już z tego, co wiemy, od czasu średniowiecza były po prostu obiektem intensywnych połowów, intensywnego handlu. One trafiały nie tylko do kuchni gdzieś tam chłopskich, ale one po prostu też trafiały na stoły zamożnych ludzi i zupa żółwiowa była czymś, czym można było po prostu ugościć biesiadników. Musimy spojrzeć na żółwia błotnego i w ogóle na żółwia jako zwierzęta, które jednak mają ograniczoną rozrodczość. Są też długowieczne. Takie zwierzęta mogą dożywać kilkudziesięciu lat. Także można sobie tutaj wyobrazić, że takie regularne wybieranie, czy to jaj, bo jaja też były zjadane, czy po prostu tych dorosłych osobników, no powodowało, że te populacje coraz bardziej zanikały. A do tego oczywiście intensywnie rozwijane rolnictwo w okresie powojennym, czy nawet wylesienia w czasach Mieszka I, to wszystko spowodowało, że tak naprawdę to wielkie mokradło, na którym żyjemy, przełom Warty z tą całą bogatą siecią wodną, którą tutaj wokół Poznania mamy, to po prostu było kiedyś jedno wielkie mokradło. Ono było pełne zwierząt wodnych. Niestety w związku z tym przekształceniem tego terenu nie tylko żółwie błotne, ale też raki szlachetne, bobry swego czasu, te wszystkie zwierzęta wodne praktycznie z tego terenu wyginęły, więc to, że udało się to miejsce odnaleźć, że to miejsce po prostu przetrwało, to jest niesamowity łut szczęścia. Z drugiej strony to, że po prostu komuś się chciało, w tym przypadku Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, które bardzo się zaangażowało w ochronę, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która tak naprawdę podchwyciła temat. Finalnie dzięki temu mamy rezerwat przyrody ściśle dedykowany właśnie tej ostatniej lokalnej populacji żółwi błotnych.
7: Przypomnę, że na wolności żółwie błotne żyją niedaleko Leszna. Mają tam doskonałe warunki.
2: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie oczywiście poruszam sporo ważnych tematów. Teraz onkobaza.
2: Blisko mieszkańców.
10: Onkobaza to jest takie miejsce jedyne w Poznaniu, ponieważ jest to miejsce stacjonarne, do którego mogą przyjść osoby chore onkologicznie. Stanisław Urmaniak, wolontariusz drużyny szpiku. Ale nie tylko one, mogą też przyjść bliscy, rodzina, przyjaciele, opiekunowie, ponieważ wiadomo, że jak choruje jedna osoba, to choruje też cała rodzina. Często widzimy, chodząc na oddział hematologii do szpitala MSWiA, że te osoby chore są zaopiekowane, natomiast rodzina już nie. I dlatego właśnie Dorota Raczkiewicz razem z Anetą Olszewską wpadły na taki pomysł, aby takie miejsce, jak jest dzisiaj, powstało. Do tego miejsca przychodzą osoby chore onkologicznie, ale też bliskie osoby. Mamy terapeutów, mamy seksuologów, doradców, prawników, mamy psychologów, psychoonkologów. To jest bardzo po prostu ważne. Więc zapraszamy wszystkie osoby, które są z Poznania, ale też z całej Wielkopolski, do tego miejsca na 27 grudnia 3:1.
7: Na co dzień jesteś wolontariuszem?
10: Tak, na co dzień jestem wolontariuszem, natomiast wolontariuszem jestem już 16 lat w drużynie szpiku. Znalazłem się tutaj na początku przypadkowo, ale się okazało, że to jest takie miejsce, gdzie mogę dać trochę wytchnienia tym osobom. Też dostawałem różne prośby, spotykałem się z osobami chorymi onkologicznie. Przez wiele lat chodziłem na onkologię dziecięcą przyszpitalnej. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych w szpitale MSWiA. Zauważyłem też, że właśnie dzieci są zaopiekowane. Dużo fundacji, stowarzyszeń przychodzi, odwiedza je. Natomiast osoby dorosłe często pozostają same. Stąd też nasze wizyty co 2 tygodnie na hematologii. I co jest właśnie ważne, że te osoby, z którymi się rozmawia, potrzebują tego, potrzebują tej bliskości. Wiadomo, że my jako fundacja nie zapewnimy tej kwestii takiej farmakologicznej, bo tym się zajmuje szpital. Natomiast ta cała sfera poza, taka holistyczna, jest bardzo istotna. I tak chodzę na te oddziały, ale oprócz tego też przez wiele lat odwiedzam szkoły, szczególnie średnie, z projektem Podziel się życiem. Właśnie to będziemy kontynuować dalej.
2: To warto wiedzieć.
10: Ponieważ młodzież już ta pełnoletnia, też chciałbym, żeby oddawała krew, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców szpiku. Zauważam to za każdym razem, kiedy jestem na oddziale, że osoby czekające na przeszczep szpiku albo będące w takim stanie, stadium już krytycznym. Na co dzień muszą otrzymywać płytki krwi. Wiadomo, że płytek krwi nie zamrozimy, bo trzeba je zużyć w ciągu tygodnia. Natomiast, żeby jedna osoba chora otrzymała taką dawkę płytek krwi, 5 osób musi oddać krew. I dlatego takim naszym celem jest, żeby jak najwięcej osób młodych rejestrowało się w tej bazie potencjalnych dawców szpiku, ale też cyklicznie oddawało krew.
1: I można to zrobić przez cały rok.
10: Można to zrobić przez cały rok.
2: Blisko mieszkańców.
10: Choroba nie wybiera. Mamy przez 12 miesięcy osoby, które chorują i zachorują. I jest bardzo istotne, żeby osoby, które oddają krew, żeby wiedziały, że nie tylko dają krew osobom po wypadku, ale też osobom właśnie chorym onkologicznie, hematologicznie, a szczególnie jeżeli chodzi o białaczki. Jest to po prostu bardzo istotne, dlatego bardzo zachęcam, żeby przez cały rok wszystkie osoby, które nie mają przeciwwskazań, które się mieszczą w tym przedziale 18-55 lat, żeby przychodziły, jeżeli chodzi o Poznań, na Marcelińską 44 do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Natomiast ci, którzy uważają, że mają zbyt daleko na Marcelińską, mogą to zrobić w krwiobusie. Wchodzą na stronę naszego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu i tam sobie mogą zobaczyć, gdzie w danym tygodniu jest krwiobus i tam mogą oddać krew.
1: Pamiętajmy o tym wszystkim, a ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w onkobazie przy ulicy 27 grudnia 3 w Poznaniu. Z onkobazy można skorzystać bezpłatnie?
10: Oczywiście jak najbardziej. Jest to projekt współfinansowany przez miasto Poznań oraz Urząd Marszałkowski. Każda osoba, która do nas się zgłosi, nie tylko chora, ale również ich rodziny, mogą skorzystać z konsultacji, z porad bezpłatnie.
11: Ja się nazywam Dobrochna Nawrocka. W onkobazie pracuję jako psycholog. Zajmuję się wstępnymi konsultacjami poznaniaków, mieszkańców Wielkopolski, którzy zgłaszają się do onkobazy, żeby uzyskać wsparcie. To wsparcie jest w różnym zakresie: psychologicznym, dietetycznym, seksuologicznym, prawniczym, fizjoterapeutycznym. Ja jestem odpowiedzialna za rozpoczęcie współpracy, jestem odpowiedzialna za zbudowanie kontaktu, za zaoferowanie tego, co możemy dać jako onkobaza. Robię też takie pierwsze wsparcie, pierwsze zaopiekowanie potrzeb, które się pojawiają i ustalam wspólnie z pacjentami z Poznania, z Wielkopolski plan działania, co możemy dalej zrobić, jak możemy wesprzeć, co się dzieje, jak możemy to zaopiekować i staram się zawsze dać jakieś zasoby, rzucić światło na to, co jest dobre. I towarzyszę w tym, co trudne.
1: A onkobaza znajduje się przy ulicy 27 grudnia 3A, wejście w bramie.
2: Zmieniamy temat.
1: Wielkopolskie schroniska dla zwierząt szukają wolontariuszy. Tak jest między innymi w Gaju, niedaleko Śremu.
12: Tak jest w Gaju, ale trzeba to zaznaczyć, że my akurat mamy niesamowitą sytuację, ponieważ cała nasza załoga wolontariatu, naszych wolontariuszy, może być wzorem dla innych. Grzegorz Kałużny, behawiorysta ze schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy Państwo, to są osoby, które nie tylko mają ogromną wiedzę, nie tylko mają empatię i zaangażowanie, ale mają coś, co potrafią przekazać tym zwierzętom i wszystkim ludziom, którzy odwiedzają nasze schronisko.
2: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
12: Zachęcamy do bycia wolontariuszem, bo to jest inwestycja w siebie samego. Od dzieci, młodzieży, oczywiście za zgodą rodziców i pod opieką rodziców, po osoby dorosłe, a nawet starsze. Bardzo dużo mamy starszych osób, nawet można powiedzieć emerytów, którzy przyjeżdżają do nas. Fantastyczni ludzie, niesamowicie ludzie, którzy mają dużo wolnego czasu, dużo zaangażowania i ogromne doświadczenie. Także pod tym względem, czy do naszego schroniska przyjeżdżajcie, czy do każdego innego schroniska w Wielkopolsce i angażujcie się, jak do tego podchodzą, że tak powiem, władze danego schroniska, no to już jest zupełnie inna rzecz. Ja nie wyobrażam sobie naszego schroniska bez wolontariuszy. Długo bym musiał o nich mówić w samych superlatywach i długo dziękować za to, co tworzą dla tych zwierząt. Przede wszystkim dla tych zwierząt. To są opiekunowie pierwszego rzędu dla zwierząt, które potem mają szansę rozwoju i kontaktu z innymi ludźmi.
1: Przyjeżdżają do Was wolontariuszki, wolontariusze również z Poznania.
12: A to jest niesamowite i fantastyczne. No, wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, przyjazd godzinny albo dłużej. No, w tej chwili mamy ruch uliczny, jaki mamy. I te osoby przyjeżdżają nie tylko w weekendy, ale czasami w dni powszednie, żeby pobyć być ze zwierzętami, żeby nam pomóc w pracy nad tym, że te zwierzęta mają tu i teraz oczywiście lepszy los, lepsze życie. Wielki szacunek za to, że się poświęcacie, ale to jeszcze warto dodać, że będąc wolontariuszem nie trzeba się meldować, że tak powiem, sukcesywnie w naszym schronisku. Można to w miarę swoich możliwości robić rzadziej, ale wolontariuszem się jest zawsze. I zawsze, jeżeli jest potrzeba, to ci ludzie mogą informować, mogą przekazywać cenne uwagi lub mogą zachęcać do pewnych działań. Można być takim wolontariuszem troszkę na odległość.
2: Przydatne dla mieszkańców Wielkopolski.
12: Bardzo często osoby, które mają różne dziedziny swojej działalności takiej zawodowej, w ramach tego pomagają na przykład zdalnie, będąc w Poznaniu, robią coś dla nas informacyjnie czy w jakiś inny sposób. Fantastyczna rzecz, wielkie dzięki za to.
7: Przyjeżdżają do was poznaniacy, ale wy też przyjeżdżacie do poznaniaków i prowadzicie różnego rodzaju zajęcia.
12: Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie być w stolicy naszego regionu przy okazji wszystkich prozwierzęcych imprez. Przede wszystkim, które są organizowane przez miasto Poznań i tu zawsze się meldujemy i zawsze chcemy być razem na tę okoliczność, ale również w ramach naszej formuły, jaką jest edukacja, którą mam niewątpliwą przyjemność prowadzić. Bardzo często goszczę w szkołach poznańskich, innych placówkach, w szpitalach, a nawet w tak czasami trudnych miejscach, jak zakłady odosobnienia, areszty, więzienia. Tam też są ludzie. Po wysłuchaniu prelekcji widziałem bardzo często nie tylko zdumienia, ale i łzy w oczach u tych ludzi. To znaczy, że mimo, że czasami te ścieżki są różne i czasami można troszkę zbłądzić, to nadal, jak zawsze to mówię, jadę do ludzi. I zawsze rozmawiam z ludźmi i zawsze widzę w tych osobach wrażliwość ludzką. I to jest fantastyczne. Zachęcam do przyjazdu na takie prelekcje i spotkania do naszego gaju, ale też bardzo nas to cieszy, jeżeli wspólnie organizujemy coś na przykład na terenie Poznania. Warto też wspomnieć, że bardzo często kontaktujemy się i przyjmujemy grupy osób niepełnosprawnych. Emocjonalnie, fizycznie. To są fantastyczni ludzie o niesamowitej energii. Tak jak powiedziałem, psy nie oceniają. Pies nie zapyta, dlaczego chodzisz troszkę inaczej. Pies poczuje energię takiej osoby i mówi, jesteś okej. Bardzo często odwiedzamy również domy pomocy społecznej i domy spokojnego momentu już w kwiecie wieku. Naprawdę ci ludzie, często nie mogąc już mieć własnego psa, znowu jest niesamowite wzruszenie, kiedy mogą dotknąć drżącą ręką, pogłaskać takiego psa, a ten pies spojrzy w oczy i powie, tak, jestem po to, żebyś mógł chwilę pocieszyć się moją obecnością. Momenty wzruszające, ale momenty też bardzo budujące i dzięki temu możemy się nauczyć takiego wspólnego, fajnego życia, nawet z tymi trudniejszymi grupami osób.
7: A o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
12: Grzegorz Kałużny, behawiorysta ze schroniska dla zwierząt w Gaju.
7: Pięknie dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: To warto wiedzieć.
7: W programie teraz będzie o czujnikach czadu i dymu, a jeszcze dokładniej o przepisach, a te się zmieniły. O szczegółach na naszej antenie mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
13: Te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat, natomiast faktycznie weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji.
2: O tym się mówi.
13: To prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZDL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski, mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i planować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę. Więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
1: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
13: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie.
2: Ważne porady dla Poznania.
13: Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze i myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
1: Przypomnę, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych już od kilku lat prowadzi akcję rozdawania czujników czadu, a więcej na ten temat można przeczytać na stronie ZKZL.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: miliony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Czwarty dzień października, niedziela, Radio Złote Przeboje i godzina 8 na zegarach. Czas na wiadomości.
3: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego pierwszego stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
4: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
3: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
5: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
6: No pewnie, że jest lepiej.
3: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
7: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
3: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Dziś więcej chmur od zachodu i w Wielkopolsce. Tam 20 stopni. Najwięcej słońca na Podkarpaciu i tam najcieplej 23 stopnie, a w centrum okolice 20 stopni. 17 na Podlasiu. No i mówił Marcin w wiadomościach, żeby na te mgły na północy kraju teraz uważać. Wiemy, co za oknem, a co u nas w programie. Dziś w Złotej Piątce piosenki o wolności.
9: Radio Złote Przeboje.
2: A będę miał dla was także zaproszenia do kina, ale to potem. Kasper Sosnowski, witam, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Wet, wet, wet na dobry początek. 3 minuty po 8:00.

10 po 8 Camaro w Radiu Złote Przeboje, a tak naprawdę Cyril Camar, Fan Like You. Nieco egzotyczne klimaty to przez libańskie korzenie artysty, ale mieszkał Camaro też w Quebecu i tam właśnie teraz koncertuje, wczoraj miał koncert. No pojechałoby się gdzieś na wakacje, prawda? Do Kanady, czemu nie? Ale możemy sobie zrobić taką muzyczną podróż po świecie, w takim razie teraz wycieczka na Jamajkę. I nie będzie to wcale Bob Marley, bo pani Diana King też z Jamajki pochodzi i radosne rytmy zwykle nam przynosi.

0: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

0: No i wszyscy sobie teraz śpiewali w Radiu Złote Przeboje, prawda? Suzy Quatro i Chris Norman. A u nas teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to będą Wilki z ich albumu z 2002 roku, albumu pod tytułem 4, z którego pochodzi choćby... Ja ale tam też Here I Am było, Baśka i Urkę, tak więc sporo przebojów. Przed nami jednak wolność jak marzenia. Energetyczne nagrania wolności, miłości, takich ulotnych chwilach. Tekst i muzyka, tu zaskoczeń nie będzie, Robert Gawliński. Dobre nagranie na niedzielny poranek, zresztą Gawliński fajnie kiedyś o wolności powiedział tak, wolność to stan umysłu, nie kieszeni. No i tego się trzymajmy.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Reklama. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
5: Słuchasz radia Złote Przeboje.

dobra piosenka na drogę dla kierowców w Radiu Złote Przeboje. Miami Sound Machine za nami. Gdzie w Polsce powinno być metro? Takie pytanie zadało sobie ostatnio Centrum Unijnych Projektów Transportowych i oceniło, że w Polsce ma to sens tylko w dwóch miastach. Te miasta to Warszawa i Kraków, a przy tej ocenie brano pod uwagę demografię, warunki techniczne oraz wpływ środowiskowy. A w innych miastach polecano tak: szybki tramwaj w Poznaniu i Wrocławiu, kolej to w Łodzi i w Trójmieście, a w Lublinie szybkie autobusy, no bo kopanie pod ziemią jest po prostu za drogie. A to Barbara Streisand.

Records z końcówki lat 90. w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach trochę sportu. Jutro Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Ważny mecz, a Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.

0: podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
1: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
0: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
0: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
4: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie Kadry. Marcin Krzamiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
5: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
4: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie Kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
6: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
4: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce po grom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Trochę chmur teraz w Wielkopolsce i w centrum kraju, ale zaczyna się rozpogadzać w zachodniopomorskim. Po południu już wszędzie bardziej słonecznie, 18 stopni na północy, 20 w centrum, do 22, 3 na południu kraju. I tam słońce cały czas. Idealna niedziela na spacery zatem. Kasper Sosnowski, witam pięknie, a w tej godzinie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie o wspólnym występie połowy członków grupy Queen. Będzie też o tym, jak przechwycić od nas 1000 złotych. O, to by się przydały, prawda? 1000 złotych na początek następnego tygodnia. Pet Shop Boys to muzycznie już teraz, a potem m.in. Cher.

Cher w radiu Złote Przeboje 10 minut po godzinie 9. A teraz złote od złotych, czyli jak przejąć 1000 złotych od nas. No można. Najpierw trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl. Tam w specjalnym formularzu napisać, co kupicie za pierwsze 100 złotych wygrane w naszej zabawie. Co kupicie i dlaczego. I te najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wybierać. I już jutro po 9, dokładnie o 9.30, zadzwonimy do kogoś, zadamy 3 pytania. Za każde pytanie 300 zł dodatkowo będzie można zgarnąć, oprócz gwarantowanych 100 zł. No i tak sumując te pieniążki, można się 1000 zł dorobić. Czego wam oczywiście życzę. Czyli dzisiaj marzymy o 1000 zł, a jutro te marzenia, mam nadzieję, się zrealizują. Ryszard Rynkowski o marzeniach.

0: John Lennon w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to będzie George Michael i Freedom, który z tą piosenką próbował uwolnić się od wytwórni, z którą miał podpisany kontrakt. Nie chciał wizerunku idola, takim idolem go kreowano. W teledysku do tej piosenki nawet nie pojawił się w ogóle. Wpadł na pomysł, żeby wystąpiły w nim modelki starające się go naśladować. No i przed kamerami stanęły m.in. Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Linda Evangelista. Piosenka przez lata cieszyła się powodzeniem, była wykorzystywana w licznych serialach, filmach. Sięgnął po nią też Robbie Williams, gdy odszedł z Take That i chciał sobie o wolności trochę zaśpiewać. No to była właśnie wersja Williamsa. No ale my gramy oryginał, skoro dzisiaj w Złotej Piątce o wolności. George Michael.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Queen w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A dwaj członkowie zespołu znów pojawili się na scenie razem. Perkusista Roger Taylor, który teraz koncertuje w związku z wydaniem swojej solowej płyty. Na koncert w Londynie na bis zaprosił gitarzystę Queen, Briana Maya. No i razem wykonali dwie piosenki, m.in. usłyszane przed chwilą Radio Gaga. Taka namiastka koncertów królowej. A obaj muzycy myślą, czy nie zrobić czegoś w rodzaju multimedialnego show ABBA Voyage, gdzie awatary artystów wyświetlane na ekranach sprawiają wrażenie realnego występu. Tak byśmy mieli wrażenie uczestnictwa w prawdziwym koncercie. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się skończy. A tu już Beata Kozidrak, taka Warszawa.

0: September w Radiu Złote Przeboje. Niby słońce świeci, ciepło jest, zachęca ta pogoda do wyjścia na spacery, ale jak idziemy w góry, to uważajmy. W Tatrach akurat ostatnio sporo wypadków i o nich powiemy w naszych wiadomościach o 10:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
1: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
2: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
3: Padły dawno powinny spalić, jakby rząd opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
1: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Alexem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Są chmury teraz na zachodzie, idą do centrum, ale po południu już sporo słońca wszędzie. Najwięcej na południu kraju. Na Podlasiu późnym popołudniem może pokropić. Od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 23 w górach. Wczoraj nasi słuchacze pięknie recytowali lalkę i sypali cytatami z powieści Prusa.
6: Jest pan Ham.
5: Okej, a dziś też będzie można wygrać bilety na ten film. Jak ten cytat jeszcze raz w całości szedł?
6: Panie Wokulski, jest pan Ham.
5: Okej, dziękuję. A dzisiaj zadanie związane z biletami będzie chyba trochę prostsze. Proszę słuchać nas cały czas. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

głośnikach Radio Złote Przeboje, a w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. No właśnie, nie muszę chyba też przypominać, że gra tam m.in. Marek Kondrat, który powrócił na wielki ekran. No i mam podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios w całej Polsce na Lalkę właśnie. Wystarczy, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego chcielibyście na Lalkę pójść. Czy to była jakaś szczególna dla was pozycja literacka, czy też lektura, a może wyjaśnienie jest zupełnie inne. Te najciekawsze, najlepiej uargumentowane telefony będę nagradzał. 22 44 30. Nagrywamy się na naszą sekretarkę. Czekam 40 minut.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
9: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Radośnie w Radiu Złote Przeboje nam się zrobiło, bo nie ma teraz...
1: Złota Piątka.
0: To będzie piękna ballada Beatlesów z 94 roku. Tak, tak, z 94, bo choć John Lennon nagrał ten utwór jako demo w 77 roku, to wyciągnięto ten materiał za zgodą Yoko Ono kilkanaście lat później. Pozostali członkowie Beatlesów dołożyli swoje partie, trochę dośpiewali i powstała zupełnie nowa piosenka, która stała się przebojem na całym świecie, dochodząc do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów. Dzisiaj w Złotej Piątce w piosenkach o wolności Free as a Bird, wolny jak ptak, z piękną zwrotką i pytaniem: cóż stało się z życiem, które kiedyś znaliśmy? No, u nas sobie do tego dawnego życia i muzyki z lat 80. i 90. chętnie powracamy.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Michael Jackson w radiu Złote Przeboje, znany ze swego przywiązania do szympansa, którego nazwał Bubbles, z którym mieszkał. Ponoć zwierzę jadło nawet obiady przy stole z innymi domownikami i było traktowane jak członek rodziny. A Jackson wziął szympansa nawet na światową trasę koncertową. Ale jak szympans był dorosły, to stawał się nieco agresywny. Chciał bardziej wolności, chciał mieszkać na wolności, no i trzeba było go oddać. Ale Jackson go stale odwiedzał, a szympans Jacksona rozpoznawał. Co ciekawe, Bubbles żyje do dziś i ma 43 lata. To trochę starszy duet. Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje.

0: Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje. Po 11 rozstrzygnięcie naszego konkursu z biletami na kinową lalkę, a za dwie minuty w naszych wiadomościach trochę tenisa i dobre wyniki Mai Chwalińskiej.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
8: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
7: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11. 11 w tym momencie, czas na wiadomości.
11: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie.

0: sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
1: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 złotych. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
2: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
1: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1/8 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
4: Jakie liczby dziś na termometrach po południu? 17 stopni w Koszalinie, Białymstoku, 18 w Gdańsku, Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, Warszawie, 21 w Częstochowie, 22 w Rzeszowie. Na południu najwięcej słońca, w centrum i na zachodzie będzie się rozpogadzać.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: A w związku z konkursem dotyczącym lalki dzwonią do mnie postacie z tego filmu.
5: Jestem pani Łęcka. Proszę pana, chciałam z panem usiąść na kawę.
4: Wybacz bać panna, ale kawy nie pijam, poza tym audycję prowadzę.
6: Radio Złote Przeboje.
4: No właśnie, w tej sytuacji za kilka minut poznacie, kto wejście na lalkę zdobędzie.

0: Diane Warwick w Radiu Złote Przeboje. Wydzwoniliście i mówiliście, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać podwójne zaproszenia na lalkę do kina.
1: Ale dzień dobry, bardzo chciałabym pójść na ekranizację lalki, ponieważ to pierwsza książka, którą całą przeczytałam.
0: A to nie była czasem lektura w drugiej czy trzeciej klasie liceum?
2: Cześć, tu Marek. Chciałem wyskoczyć z córką moją, licealistką, która jest w klasie maturalnej, na lalkę, żeby utrwaliła sobie materiał. Przygotowała się dobrze do matury i zdała maturę z Polaka rozszerzonego na pionę. Dajcie te dwa bilejciki.
0: No dobra, maturzystą to trzeba pomagać, prawda? No to Marku, dla ciebie i dla twojej córy podwójne zaproszenie na lalkę do kina i miłego seansu życzę. Dzisiaj jeszcze z tymi biletami chyba wrócimy po południu, także słuchajcie nas uważnie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
0: Reklama.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Mans Zermerlow w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze słowami nieżyjącego już Bogdana Łyszkiewicza. Powstała pod koniec lat 80. ta piosenka, niedługo przed upadkiem komunizmu, kiedy sprzeciw wobec tego systemu był już wyraźny, no i czuło się ten wiatr zmian, ale utwór wydano już w roku 90. w wolnej Polsce, czyli można było go słuchać i publicznie odtwarzać do woli. Bogdan Łyszkiewicz bardzo lubił dbać o ludzi, i tych bliskich, i tych, których dobrze nie znał. Kiedyś, jak pojechał do zakładu karnego i zagrał charytatywnie taki mały koncert dla osadzonych, no to przy piosence Kocham Wolność zapadła wtedy na sali największa cisza.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
8: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
15: masz. Reklama.
16: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to Scorpions, którzy w 1990 roku stworzyli słynne Wind of Change, które było takim hymnem i muzycznym tłem do zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu ZSRR. Co ciekawe, utwór napisano rok wcześniej podczas pobytu w Moskwie. Niemiecki zespół zagrał, słuchajcie, tam na Moskiewskim Festiwalu Pokoju. No właśnie, Skorpionsi byli nawet nieco zaskoczeni bardzo dobrym przyjęciem, a teraz, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zespół zmienił słowa utworu o spacerze wzdłuż rzeki Moskwy na takie, które wspierają Ukrainę. No to Wind of Change.

0: Mercy w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Poznania. Tam dziś maraton. Proszę uważać na utrudnienia. Ale Marcin opowie też o nowym dworcu, który w mieście się szykuje. Kiedy? Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Za chwilę tutaj Wojciech Babiarczyk też będzie miał bilety na lalkę.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Reklama.
10: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył

0: No jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
1: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
2: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
1: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Niedzielne popołudnie, pogodne i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południu i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej o 12 termometry pokazywały w Krakowie i Rzeszowie, tam do 22.

3 minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Do 16:00 będę miał dla was tylko i wyłącznie niezapomniane kawałki lat 80. i 90. i wiele innych jeszcze niespodzianek i o tym opowiem wam za kilka minut. A na dobry początek artysta, który uwielbiał pisać dla kierowców, zresztą sam był miłośnikiem motoryzacji. Przed wami Chris Rea.

Takie muzyczne arcydzieła słucha się od pierwszego do ostatniego taktu. To Madonna, która, słuchajcie, mimo wizerunku nieustraszonej skandalistki, cierpi na brontofobię, czyli paniczny strach przed burzami, błyskawicami i grzmotami. To już prawie 12 minut po godzinie 12 w niedzielne, wczesne popołudnie. Towarzyszy wam radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który dał nam się również poznać jako aktor. Wystąpił choćby w takim serialu jak Zaraz Wracam czy Złoto Polsce. No i chyba wszystko już jasne. Andrzej Piaseczny, jego Rysowane Tobie, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

Nieźle buja ten numer w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To gwiazda, która za naszą zachodnią granicą została okrzyknięta królową radia, bo stacje radiowe grały jej kawałek, słuchajcie, z gigantyczną częstotliwością. To Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych krajach można było zobaczyć dopiero po 22. No wcale się nie dziwię. Przed wami Sabrina i Boys.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Poznaliśmy już nominowany w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Jego legendarny wizerunek sceniczny, czyli jeansowe kurtki, niedopięte koszule, zrodził się po prostu z pośpiechu i braku czasu przed wyjściem na scenę. Shaking Stevens w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne, wczesne popołudnie, to już za 14 minut będzie 13, to teraz pora na gwiazdę, która swój pierwszy przebój napisała leżąc nad brzegiem Bałtyku. Przed wami Reniusis i Kiedyś Cię Znajdę.

0: Tak, wam gramy w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje do tych największych kawałków lat 80. i 90. Powrócimy po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13, a w nich między innymi ważne informacje dla kierowców.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
2: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy, na co uważać. Będzie też, jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
14: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
13: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,80.

0: Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem 4-krotnie, wygrał tylko raz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
2: Cudowne niedzielne popołudnie, skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 22.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: Trzy minuty po godzinie 13:00 wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będzie również szansa na to, żeby wygrać bilety na kinową wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Szczegóły podam wam już za kilka minut, a na dobry początek Roxette.

Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi piosenkami sprzed lat. To oczywiście Czerwone Gitary i Takie Ładne Oczy. 10 minut po godzinie 13. Panie i panowie, w kinach można już zobaczyć lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na to filmowe arcydzieło, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musicie odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami na kinową wersję lalki. Przypomnę raz jeszcze, w reżyserii Macieja Kawalskiego. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał naszej zabawy już po godzinie 14. A my powracamy do cudownych, pulsujących dźwięków z lat 90. To teraz brytyjska scena muzyczna końca lat 90. To Moloko. Jeśli możecie, to dajcie głośniej radio, no i czerpcie tych dźwięków cudownych bez końca.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

to jeden z najbardziej wyrazistych i fascynujących zespołów końca lat 80., który mimo nagrania zaledwie dwóch albumów na stałe zapisał się w historii muzyki popowo-rockowej. To wspaniali młodzi kanibale, czyli Fun Young Cannibals w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13, to teraz pora na artystę i pora na piosenkę, która po raz pierwszy jak trafiła do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no to słuchajcie, wielu słuchaczy było święcie przekonanych, że ten potężny, głęboki i soulowy baryton należy do czarnoskórego artysty. No szok nastąpił dopiero w momencie oficjalnej premiery teledysku, gdy świat zobaczył piegowatego, szczupłego, 21-letniego rudzielca z Anglii. A był nim on, Rick Astley, jego pierwszy wielki przebój z 87 roku. Never Gonna Give You Up. No takie numery z lat 80. i 90. przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgo.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
16: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Reklama.

Baja con Dios w Radiu Złote Przeboje. Tak się rozmarzyłem przy tej piosence, tak jak przy czytaniu lalki Bolesława Prusa. Nowa kinowa wersja tego arcydzieła już w kinach w reżyserii Macieja Kawalskiego. A ja mam dla was bilety na ten film. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami właśnie na kinową wersję lalki. 22 4 4 i 3 0. Finał naszej zabawy po godzinie 14. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na gwiazdę, która ostatnio dała serię koncertów w Paryżu. Przed wami Céline Dion.

0: Lider tego zespołu, czyli John Bon Jovi, przyznał się kiedyś, że każdą wolną chwilę w okresie wakacyjnym i jakimś tam urlopowym uwielbia spędzać na południu Francji. A to Bon Jovi w radiu Złote Przeboje, a my w to niedzielne popołudnie śledzimy dla Was to, co dzieje się w kraju i na świecie. W wiadomościach o 14 mamy niepokojące informacje z Ukrainy. Bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
13: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
12: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury.

To już prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora rozpocząć kolejną sielankową godzinę z największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także do kogoś z Was trafi podwójne zaproszenie do kina Helios na kinową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. A na dobry początek Whitney Houston, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

0: sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście zespół Ona i Znalazłam. No a ja przed godziną pytałem was, w jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego. Do wygrania podwójne zaproszenia do kina Helios na nową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego pod 22 4 4 i 3 0. Dodzwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to niedziela u ciebie pracowicie. Co tam robisz, powiedz?
1: Właśnie układam kamienie na podjeździe, takie ozdobne otoczaki. Ach. Sobie układam, korzystam z pogody, bo jest taki spray kleisty, który później jest kleja i jest łatwiej, nie rozwalają się, także...
0: Ach, rozumiem. No i wtedy fura na takim podjeździe wygląda inaczej, co?
1: Tak,
0: dobra, słuchaj, spośród tysiąca zgłoszeń, które nagrały nam się na sekretarkę pod 22 4 4 i 3 0, twoja wypowiedź mi się bardzo spodobała, czyli jaką postać lalki chciałabyś się wcielić i dlaczego. A ty co powiedziałaś, powiedz całej Polsce?
1: Ja już pod kątem tej nowej ekranizacji stwierdziłam, że gdyby Wokulski wyglądał tak, jak wygląda Marcin Dorociński, to chętnie wcieliłabym się w postać Izabeli Łęckiej. I wtedy w życiu bym go nie odrzuciła, także fabuła by wyglądała całkiem inaczej.
0: Ach, myślę, że tak połowa pań pewnie to samo by zrobiła. Co ty? Słuchaj, no to w takim razie, kogo zabierzesz do kina?
1: Partnera.
0: Partnera, a partner jak go na imię?
1: Robert.
0: Robercie, drogi, no to możesz się szykować, bo Ania wygrała dla was fajne bilety do kina Helios na nową lalkę.
1: W reżyserii
0: Macieja Kawalskiego. Aniu, to w takim razie pracowitej niedzieli ci życzę i mam nadzieję, że złote przeboje sprawią, że ta praca będzie lekka, łatwa i przyjemna.
1: Codziennie. Pięknie, dziękuję.
0: Świetnie, trzymaj się, pozdrawiamy się.
1: Cześć,
0: cześć. Bye, bye, miłej niedzieli.
1: Dziękuję.
0: Raz jeszcze, a teraz artysta, który kiedyś był gangsterem, ale podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie. No i ten głos. Barry White już teraz w niedzielne popołudnie.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczno-przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Reklama.

I ja też na krześle podskakuję przy tej piosence. To norweska formacja AHA w Radiu Złote Przeboje, która, słuchajcie, w 91 roku w Rio de Janeiro zagrała największy koncert. Na ich występ przybyło ponad 200 tysięcy fanów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 29 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która w młodym wieku zaczęła swoją przygodę z tak zwanym show biznesem muzycznym. Miała wtedy 18 lat, a swój pierwszy album wydaje w wieku 19. No i chyba wszystko już jasne. To Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
12: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
14: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
13: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, 2 łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
15: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Magda, wszystko w porządku?
19: Przepraszam, migrena.
20: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
19: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
21: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
22: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

Zawsze z wielką przyjemnością w niedzielne popołudnia sięgam po drugi krążek zespołu Jam zatytułowany Zemsta nietoperzy. No i wyciągam z niego takie oto kawałki. Naiwne pytania, czyli w życiu piękne są tylko chwile. Za 9 minut będzie 15. A propos tych chwil, no to teraz podelektujmy się chyba jedną z najpiękniejszych ballad tego zespołu lat 90. Przed wami Spice Girls, no i Viva Forever.

0: To artysta, który urodził się w mieście, w którym do dziś z kranów płynie czysta źródlana woda prosto z Alp. To miasto to Wiedeń, a artysta chyba doskonale wam znany to Falco. A w wiadomościach o 15 w Radiu Złote Przeboje zabieramy was do Katalonii, bo tam niepokojące zjawiska pogodowe. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. 15 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy. Ponad 1 miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzamiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
12: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
11: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skutecznie zwalczać rosyjskie wyrzutnie. 2 osoby zginęły, a 1 jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
13: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
11: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
14: Radio Złote Przeboje.
11: Alex de Mino.

0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Och, żeby taka pogoda utrzymała się do końca listopada. Trzymajmy kciuki, może się uda. 3 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, witam gorąco. No i zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia do Radia Złote Przeboje. Na tej godzinie podpowiem wam, jak możecie podreperować domowy budżet po weekendzie, bo parę stówek to pewnie zniknęło wam z konta. Już teraz na dobry początek Queen, a zaraz potem Lighthouse Family.

Brytyjski zespół, który pojawił się w drugiej połowie lat 90., a w 2022 roku oficjalnie zakończyli swoją działalność, ale za to pozostawili po sobie ocean tych naprawdę gorących i fantastycznych kawałków lat 80. i 90., bo oni również swoich sił próbowali gdzieś tam końcem lat 80. To Lighthouse Family w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. Jutro, kochani, jak tylko otworzycie oczy, to bądźcie koniecznie z radiem Złote Przeboje, bo być może to właśnie wam jutro wpadnie 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych. Zasady są bardzo proste. Najpierw musicie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam odpowiadacie na jedno proste pytanie, no a potem czekacie na nasz telefon, odpowiadacie na 3 proste pytania. No i 1000 złotych wpada do waszej kieszeni. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, którą no chętnie zaprosiłbym na kawę, oczywiście za zgodą mojej żony. To Beyoncé.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygrano. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklama.

Kiedyś w wywiadzie David Bowie powiedział o nich, że są przyszłością muzyki pop lat 80. No i chyba coś w tym było. Human League już teraz w radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16. Jeśli w poniedziałek rano macie problem ze wstawaniem, no to koniecznie musicie nastawić budzik na radio Złote Przeboje, no ale wcześniej ten budzik w waszych smartfonach najlepiej sobie ustawcie taki dzwonek, bo ja przez wiele ładnych lat miałem ustawiony ten zespół jako dzwonek i budził mnie doskonale. To duet WEM w Radiu Złote Przeboje.

0: ta promocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę.
18: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.

0: Jak na 80 lat, to ta dama całkiem nieźle sobie radzi. To Cher w radiu, złote przeboje, a w studiu zapachniało niedzielnym obiadem, bo z tego co widzę, to w termosie rosołek od mamusi, tak?
1: O tak, tak, kluseczki, wszystko tutaj jest, więc elegancko człowiek najedzony, więc będzie miał mnóstwo sił. A tak na początku zacząłeś 80 lat, tak myślałem, że to chcesz mnie tak przedstawić. I tak...
0: Nie, nie, no ty wyglądasz na 27+.
1: 27+. I przy tym zostańmy. Bardzo dobrze.
0: A Mariusz Stelmaszczyk, tak w studiu Radia Złote Przeboje. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wiem, że masz niespodzianki i tak, to wielkie niespodzianki.
1: Tak, dlatego już tutaj się po prostu przed szereg wypuszczam. Otóż dzisiaj jest szansa, żebyście poszli do kina na lalkę. Będę miał dla was bilety na film Lalka. To po pierwsze. Będzie też o Sugar Babes, bo panie w przyszłym roku mają wrócić się z nową płytą, ale szczegóły też po południu.
0: Kocham ich muzykę i czekam z wielką niecierpliwością. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiaczyk. Cudownego weekendu wam jeszcze życzę.

0: i zrobiło się nastrojowo podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Love is in the air. Za chwilę godzina 16 i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będę miał też dla Was bilety na film Lalka. Tak jest, więc bądźcie czujni.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl. Yeah.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Masz na dachu eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Reklama. Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Tragedia na pasach, zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
7: Z zapowiedzi polityków PiS-u i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
8: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę w w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
9: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
7: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
6: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Po weekendzie raczej nie będziemy narzekać. Będzie bardzo, bardzo podobnie, a więc trochę chmur, ale też pojawi się słońce, zwłaszcza na południu kraju. Jutro 18 stopni na północy, w centrum 19, na południu 21. Dzień dobry. Za oknem dzisiaj zrobiło się nieco bardziej jesiennie, ale też bardzo przyjemnie. I żeby tak pozostało, to też będzie mnóstwo pozytywnej energii w Radiu Złote Przeboje, bo zagram dla Was Davida Bowiego, Sandrę, a także w tej chwili Snap. Dajcie głośniej.

numer, który po prostu chce się nucić. Ela Ela w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. A ja mam dla was zaproszenie na pokaz filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym kinie Helios do 15 października. I żeby móc przenieść się do Warszawy końcówki XIX wieku, żeby śledzić losy Stanisława Wokulskiego i także Izabeli Łęckiej, mam dla was pytanie konkursowe. Jako że mamy weekend, część z was podróżuje, to powiedzcie mi, przy jakim numerze i dlaczego robicie głośno jadąc samochodem? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 22, 44 i 30. No i mam nadzieję, że kogoś z najbardziej kreatywną historią dzisiaj nagrodzę. Zbieram wasze telefony do godziny 16:30, a jeszcze przed 17:00 na pewno rozwiążemy ten konkurs, więc czekam.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.

tego roku minie rok, od kiedy z nami go nie ma. Fantastyczny muzyk Chris Rea w radiu Złote Przeboje. Muzyk, który zresztą kojarzy mi się zawsze z tym, że słucha się tego bardzo, bardzo dobrze w samochodzie. A jeśli jakimś cudem stracilibyście zasięg, to pamiętajcie, że radio Złote Przeboje również znajdziecie poprzez apkę na waszych smartfonach. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Obiecuję, że jeszcze do godziny 17 na pewno pojawi się i Macarena, i Michael Jackson, Maryla Rodowicz, a wcześniej Kim Wilde.

0: pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
1: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
0: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinnych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoprzynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Purfarma.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl / zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, Michael Jackson i Smooth Criminal. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj postaram się kogoś z Was wysłać do kina na lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. I pytanie było takie. Jest weekend, część z Was podróżuje, więc podzielcie się, jakim numerem i dlaczego akurat to lubicie się delektować, lubicie wówczas głośno jadąc samochodem, a czy po drugiej stronie jest halo, halo, Alek?
1: Tak, witam, cześć, Alek.
0: No to opowiadaj, jaki to jest kawałek?
1: Oczywiście w podróży wszystkie hity Złotych Przebojów, natomiast robię głośniej, jak jadę samochodem, szczególnie przy Czesławie, Niemenie i Śnie o Warszawie, ponieważ jest to ponadczasowy hit, a refren bije w serduszko i głośniej.
0: Rozumiem, że wszystkich wtedy w samochodzie słychać.
1: Tak jest, dokładnie tak, samochód jedzie na nutce, nie na paliwie, a w tych czasach to chyba nawet lepiej.
0: To prawda. Słuchaj, Alku, na pewno będziesz mógł wybrać się do kina na lalkę, już wiesz z kim?
1: Tak, wiem, z osobą, z którą śpiewam w samochodzie, z Dominiką, moją dwie dziewczyną.
0: Dobrze, no to w takim razie będziecie mogli wybrać się do kina, obejrzeć, najpierw pośpiewać, potem razem obejrzeć się w kinie. Tam już raczej śpiewania nie polecam, natomiast lubicie lalkę, czytaliście lalkę?
1: Tak jest, nawet kojarzy mi się to z maturą i szkołą średnią, natomiast zdecydowanie lalka to była jedna z ulubionych lektur, którą przeczytałem w szkole.
0: No to Stanisław Wokulski oraz Izabela Łęcka na Was czekają w kinie, więc bilety do Was, podwójna wejściówka do kina Helios, dowolnego kina Helios do 15 października będziecie mogli z niej skorzystać.
1: Pięknie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Złotych Przebojów.
0: Trzymaj się miłego seansu. Hej, hej.
1: Dzięki, hej, hej.

0: Agnieszka Osiecka, Małgośka, Maryla Rodowicz w Radiu Złote Przeboja. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam między innymi o przygotowaniach polskich piłkarzy do jutrzejszego meczu Ligi Narodów z Bośnią.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
16: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
17: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
16: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
1: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
16: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilino Polje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jutro pogoda bardzo podobna, a tego słońca będzie naprawdę sporo na południu kraju. Jutro dokładnie 18 stopni w okolicach Trójmiasta, 19 w centrum, na południu 21. Jak już mamy zaliczony ten spacer, rodzinny obiad, to teraz po 17 ten czas może być dla nas, tylko dla nas, w doborowym towarzystwie ze świetną muzyką, czego dowodem jest już teraz budka suflera. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie.

od razu lepsze przy takich dźwiękach z Radiem Złote Przeboje, gdzie przypominam, gramy najlepsze kawałki lat 80. i 90. No, proszę Państwa, dobra informacja dla fanów grupy Sugar Babes. Panie w przyszłym roku mają wrócić z nowym albumem. Ma nazywać się po prostu Sugar Babes i będzie to pierwszy krążek z oryginalnym składem od czasu debiutanckiego One Touch, a więc wydanego w 2000 roku. Więc jak łatwo policzyć, 26 lat minęło. Panie wracają w oryginalnym składzie, usłyszymy oryginalne trio. Płyta ma składać się z 12 nowych kawałków, a ta dokładna premiera to 12 lutego 2027, a więc prezent na walentynki, jak znalazł. My natomiast przypominamy, jak to w 2003 roku panie Sugar Babes śpiewały Hole in the Head.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

Numer, który usłyszy się raz i z głowy nie wychodzi. Baby Come Back w radiu Złote Przeboje. No, a proszę Państwa, nasza zabawa Złote od Złotych to konkurs, w którym to słuchacze mają szansę zgarnąć 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, a dokładnie zrobi to poranek już jutro i dzwonimy właśnie do tej osoby. Szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje, więc śmiało zaglądajcie i słuchajcie, bo tutaj nie zwalniamy tempa. Bardzo proszę, pari, pari.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
11: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
18: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
17: No, ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Dice Sin, kawałek, który zrobiłem zdecydowanie głośniej tutaj w studiu Radia Złote Przeboje od grupy Pet Shop Boys. Natomiast w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec tak wspomina Korę i Manam.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim jednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, trzeba słuchać i grać. Manam już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wyjątkowo zimny maj.

0: człowiek, który się nachodził, bo powstały dwie wersje teledysku do tej piosenki. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Wielkiej Brytanii. Walking Away. Natomiast my dobijamy do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie fantastycznych kawałków. A dowód? Za moment. Hadaway, Beata Kozidrak, a także Lubega i Mambo No. 5.
1: Radio Złote Przeboje.

0: złote przyboje.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Reklama.
2: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma, to Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
13: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka jak na tę porę dnia.
14: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
15: Można było to szybciej zrobić, tak.
13: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
16: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
13: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
12: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł. 98 7,59 a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy. To oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października. Pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena French i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda. Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Słońca będzie najwięcej na południu kraju, natomiast na północy jutro 18 stopni, 19 stopni, w centrum 21 na południu i jutro nie powinno padać.
0: Dzień dobry, wieczór 18. Wybiła Mariusz Estelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i żeby mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień, już teraz Hathaway, What is Love?

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. A już teraz Beata Kozidrak wspomina teledyski w lat 80.
1: Jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no... To była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną.

0: nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy. Ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
1: Zdecydowanie lata 80. miały swój klimat, niepowtarzalny klimat. Ty, Beata Koźdrek, teraz żal mi tamtych nocy i dni.

0: Tracy Chapman w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk zespołu T-Love opowiada o, no właśnie, o tym, jak kiedyś poznał Krzysztofa Krawczyka.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
2: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
2: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A do Muńka Staszczyka za chwilę jeszcze wrócimy. Obiecuję, że też opowiem o tym, jak są osoby, które mylą go z Kazikiem Staszewskim. Lubega teraz. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No. Więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura
13: i Cezary Pazura.

0: absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, bo po Joy Division Peter Hook i spółka stworzyli coś rewelacyjnego. New Order w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk, Still Love. No właśnie, opowiada o tym, czy dalej mylą go z Kazikiem Staszewskim z Kultu?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu?
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś myl, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
2: To krócej.
0: Bardzo chciałbym taki prank, bardzo chciałbym, żeby panowie się kiedyś na scenie powymieniali. Może kiedyś rzeczywiście do tego dojdzie. Kaja, na językach teraz.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl /firmy.
18: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona. 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
21: Skoda. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
22: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
21: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
22: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z radiem Złote Przeboje, ze świetną muzyką lat 80. i 90. No i teraz kawałek, który doskonale pamiętam i wspominam ze szkolnych dyskotek i zielonych szkół, a więc No Mercy, Where Do You Go?

0: Tu ci ducha lat 80., bo to Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Andrzej Krzywy z Demono, który tak opowiada o czasach szkolnych.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my ze szkoły wracamy do muzyki, do lat 90. Kochać inaczej. Demono teraz.

0: świetnie słucha w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Dzisiaj 4 października, dokładnie 56 lat temu odeszła od nas, mając zaledwie 27 lat, Janis Joplin. Świetną artystkę wspomina teraz Anna Rusowicz.
1: Janis Joplin jest dla mnie wyjątkowo bliska, dlatego że to jest wokalistka, która umarła za swoją muzykę. I jeżeli ktoś jest w stanie umrzeć za coś, w co wierzy, to jest dla mnie po prostu wielki. Chodzi mi o tą pewną prawdę, którą człowiek niesie przez całe swoje życie. I jedni są tak bliscy tej prawdy, że po prostu nagle jest ten klik i się okazuje, że przejście między życiem a śmiercią jest w ogóle prawie że niewidzialne. Jest to cienka granica i oni przechodzą przez ten świat do tamtej rzeczywistości. Natomiast niektórzy są bardziej urealnieni i są blisko na granicy czasami, a jednak udaje im się zostać tutaj.
0: Janis Joplin odeszła mając 27 lat, dołączając do niechlubnego klubu 27, do którego należą m.in. Amy Winehouse czy też Kurt Cobain.

0: Słuchaj, Marian.
1: No.
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl. Włączamy nic.

0: radiu Złote Przeboje, kawałek, który zresztą potem został wykorzystany w latach 90. w kultowej animacji Król Lew, gdzie swojego głosu w postać surykatki Timona użyczał aktor Krzysztof Tyniec.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu. Wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timona. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoistych wruszeń, ponieważ mówili: panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to jest 94.
1: A mówię, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i Czuję, co się święci, opętał mnie zły duch. W naszym trio zostanie tylko, no. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w programie zajrzymy m.in. na poznańskie winogrody, do tamtejszego osiedlowego domu kultury. Na początek jednak moja wizyta z mikrofonem w pewnym wyjątkowym miejscu. Znajdujemy się w poznańskim zamku, a dokładnie siedzimy na tronie obok mnie.
8: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek, dział do spraw projektów interdyscyplinarnych.
9: Siedzimy na tronie Wilhelma II. Na pewno jest to taka bardzo niecodzienna okazja, żeby móc usiąść na tronie, przyjść dosłownie z ulicy, wejść do zamku, przejść do sieni przejazdowej i poczuć, jak to jest siedzieć na takim marmurowym zabytku.
6: Historia, którą warto poznać.
9: Tron wygląda, jakby miał kilkaset lat. Taki był cel Wilhelma II. Natomiast jest on, można powiedzieć, takim sztucznym zabytkiem, ponieważ został stworzony jako wyposażenie zamku zaledwie 100-kilkanaście lat temu i miał jakby udawać, że władza Wilhelma tutaj jest dużo dłuższa niż była w rzeczywistości.
7: Ten tron znajduje się tutaj w poznańskim zamku, a my sobie pójdziemy dalej.
9: Chciałabym tu powiedzieć taką ciekawostkę, ponieważ ta sień, w której jesteśmy, teraz stoi tu tron, ale on wcale tutaj nie stał. Stał w sali tronowej w drugiej części zamku, a przez dużo dłuższy czas sień pełniła funkcję garażu. No to przechodzimy sobie dalej. Widzimy tutaj niesamowite kryształowe żyrandole, też z lat 40. Jest kilka rodzajów tych żyrandoli, mają różny sposób jakby wykończenia. No i o dziwo, bardzo wiele z nich przetrwało właśnie ten najtrudniejszy taki moment historii zamku, czyli walkę o zamek w 45 roku.
7: A gdzie teraz idziemy?
9: To chodźmy na pierwsze piętro.
7: Możemy windą czy schodami? Schodami.
9: Idziemy schodami, ponieważ aktualnie już tutaj winda nie jeździ. Ale zaraz zobaczymy właśnie starą windę, też z lat 40.
7: A tutaj ogromne okna i widzimy...
9: Tak, tutaj właśnie na tą stronę zamku niesamowity widok na jedno z ważniejszych miejsc w Poznaniu. Najlepiej myślę, że właśnie plac Adama Mickiewicza widać z pokoju jesionowego.
7: Mamy kondycję.
9: Tak, no zamek jest tutaj schody wysokie, bardzo wysokie kondygnacje.
6: Zwiedzaj z nami Poznań.
7: Winda zabytkowa i inny dźwięk, o!
9: Tak, słychać wyraźnie, widać, że się rusza, natomiast aktualnie już nie jeździ, ale widać, kiedy została stworzona, 1943, czyli również winda z okresu wojennego, przepięknie wykończona. Myślę, że mało takich wind w Poznaniu, gdzie tyle rodzajów drewna spotyka się w takiej intarsjowanej dekoracji. Aktualnie nie działa, zamek już został przebudowany i nie miałaby nawet gdzie zjechać teraz w dół. Teraz zmienił się tam układ pomieszczeń.
7: A z windy przechodzimy do kolejnej sali, która jest również tak jak winda w drewnie.
9: Tak. Jesteśmy teraz w części jakby bardziej prywatnej. Przeszliśmy przez kamienne korytarze i jesteśmy w pokoju jesionowym, który jeśli chodzi o właśnie wystrój drewniany, dekorację stworzoną właśnie z drewna, jest najciekawszym, myślę, bo jednym z ciekawszych tutaj pokoi w zamku. Widać tutaj narrację związaną z przeznaczeniem tego pokoju. To jest, tutaj mamy sowę, mamy inne zwierzęta nocne. To miał być przedsionek sypialni. Oraz widać też dekoracje związane z rzemiosłem wojennym i rolnictwem. W ogóle wszystkich zachęcam, żeby właśnie z pokoju jesionowego spojrzeć na plac Adama Mickiewicza. Bardzo nietypowa perspektywa na pomnik Poznańskiego Czerwca. Widzimy już jakby trochę z góry i od boku, ale właściwie z tej jednej perspektywy widać kilka ważnych elementów dla Poznania. Pomnik Czerwca, widać budynki uniwersyteckie, ale też w tle Bałtyk czy dalej targi. Także wiele tych symboli poznańskich w różnych planach. Wiele z tych pomieszczeń też od lat jest użytkowanych przez inne podmioty, które mają tutaj biura czy jakieś swoje siedziby. Także nie wszystkie są udostępnione do zwiedzania. Ale żeby tak, że tak powiem, podstawowo przejść po tych głównych, otwartych dla publiczności pomieszczeniach, to tak w ciągu godziny, półtorej zdążymy.
7: I jest kolejna sala i inny dźwięk też.
9: Dźwięk jest zupełnie inny, ponieważ tym razem właściwie całe pomieszczenie oprócz sufitu wyłożone znowuż kamieniem. Tutaj też

0: zamku jest dziedziniec.
1: Właściwie tych dziedzińców jest kilka. Jest też dziedziniec wewnętrzny, na którym odbywają się koncerty i różne wydarzenia. Jest dziedziniec masztalarni, dziedziniec różany, jest ogród zamkowy oraz otwarty dziedziniec przed zamkiem od strony ulicy Święty Marcin. Każdy z tych dziedzińców i ogrodów ma swój charakter. Naszym najnowszą zmianą w zamku jest przebudowa otwartego dziedzińca przed zamkiem. Ja myślę, że ten otwarty dziedziniec przed zamkiem jest takim miejscem, które wydaje się, że jest tutaj już od zawsze. My sobie nie możemy wyobrazić, że jeszcze jakiś czas temu go nie było, że wychodziliśmy na parking. Jest to miejsce, które zostało przyjęte doskonale i przez poznaniaków, i przez turystów. Ludzi, którzy przychodzą tutaj, nie wiem, z dziećmi, idą do pracy. Wiele osób, które, nie wiem, z walizkami czeka na pociąg. Myślę, że świetnie udały się tutaj projektantowi meble przenośne. Mamy ławki, krzesła, stołki. Można sobie je ustawić w zależności od pory roku, czy to w słońcu, czy to w cieniu. Można patrzeć na ulicę, można patrzeć na elewację zamku, oglądać sobie, nie wiem, okna, detale architektoniczne. I ja nie wiem, czy gdzieś w Poznaniu są takie przenośne krzesła. To jest jakby pomysł, który istnieje na przykład w paryskich parkach. A u nas właśnie myślę, że jesteśmy tutaj wyjątkowi na mapie Poznania i ludzie bardzo, bardzo chętnie z tych krzeseł korzystają.
0: A kto jeszcze nie skorzystał, oczywiście do tego zachęcamy. O tym wszystkim prosto z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu mówiła
1: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
0: Teraz poznańskie winogrody i osiedlowe Dom Kultury pod Lipami. Pół wieku minęło.
3: Tak, minęło już ponad pół wieku, od kiedy Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami istnieje na mapie Poznania. Wcześniej istniejąc pod pieczą i sztandarem Biblioteki Raczyńskich, aktualnie pod pieczą Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrody w Poznaniu. Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Nawiązując do historii Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, na samym początku działalności, co zabawne, miała być to dyskoteka. Tak, jednak mieszkańcy ówcześnie zamieszkujący osiedle Wielkiego Października jeszcze wtedy, mieszkańcy nie chcieli takiego miejsca. Postanowili, że musi to być obiekt, który będzie wpływał bezpośrednio na rozwój estetyki, rozwój mieszkańców. W tamtych czasach organizowano różnego rodzaju zajęcia poświęcone, nie wiem, savoir-vivre'owi. Znalazłem w archiwach na przykład takie bardzo ciekawe zajęcia dla panów, podczas których panowie uczyli się, że to zabrzmi troszeczkę absurdalnie, ale na przykład prasować, gotować. To było takie troszeczkę chyba niespotykane w tamtych czasach, ponieważ to głównie kobiety zajmowały się ogniskiem domowym i przygotowywaniem wszystkiego. Rozmawiałem z taksówkarzami, którzy są już teraz emerytami i zaczynali na przykład wtedy swoją karierę jako taryfiarze, tak zwani w tamtych czasach. I kiedyś, jeżeli ktoś chciał pojechać do Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, każdy taksówkarz w Poznaniu wiedział, gdzie to jest. Nie potrzebował mapy, nawigacji. To miejsce kultowe, rozpoznawalne. Miejsce, które gościło wielu znanych artystów. Na przykład na osiedlu Wielkiego Października, jeszcze wtedy teraz pod Lipami, mieszkała Hania Banaszak, która rozpoczynała tutaj w Poznaniu swoją karierę muzyczną. Występowała w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Mieliśmy kilka wydarzeń z Fundacją Kabaretu Tej, gdzie dowiedziałem się, że na przykład członkowie Kabaretu Tej, czyli Zenon Laskowik, przecież mieszkał na osiedlu Wichrowe Wzgórze, występowali dla pracowników spółdzielni, dla mieszkańców. Swoje pierwsze kroki w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami stawiał też Kabaret Hrabi, czy też zespół Raz, Dwa, Trzy, czyli takie znane postaci z tej naszej kultury lokalnej, polskiej kultury. Gościliśmy wielu różnych wspaniałych artystów, plastyków. Było to miejsce, jest to miejsce, które cały czas spaja tą lokalną społeczność. Istniejał niegdyś w Domu Kultury pod Lipami Klub Seniora, Złota Jesień.
0: Powiedzieliśmy o tym, co było, a jak teraz wygląda to życie kulturalne w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu?
3: Tak, życie kulturalne w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami wciąż trwa, nie umiera. my je tutaj

0: staramy się jeszcze wskrzeszać bardziej, poszukujemy nowych zajęć, nowych aktywności dla mieszkańców. Przede wszystkim Państwa słuchamy. Więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, ktoś chciałby się realizować artystycznie, czy też w jakiś inny sposób, to warto nas odwiedzić, warto przyjść z nami porozmawiać, ponieważ my pomagamy znaleźć narzędzia do realizacji danych pomysłów. Jesteśmy otwarci na każdego z Was. Wracają takie rzeczy jak rękodzieło, tutaj jakieś szydełkowanie, robienie na drutach, animacje naszego życia, które nas spajają ze sobą, ponieważ no, w dobie cyfryzacji, komputeryzacji tego świata w dłoni, ludzie zapomnieli po części o tym, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, a właśnie miejsca takie jak Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami, to jest taki idealny przykład do tego, żeby się ze sobą spotkać i coś wspólnie stworzyć.
1: I tu pokuszę się o takie stwierdzenie, taka jedna wielka rodzina tam na Winogradach.
0: Oj tak, wszyscy uczestnicy zajęć, wszyscy prowadzący zajęcia, wszyscy goście, którzy nas odwiedzają, czują się u nas jak w domu. I to jest, myślę, najpiękniejsze w tym, co robimy. To daje nam, pracownikom Domu Kultury pod Lipami, daje nam nadzieję, daje nam radość i dzięki temu, dzięki Wam, przychodzimy do pracy z uśmiechem na twarzy i nawet jeżeli jesteśmy bardzo długo na placu boju, to wracamy do domu z tak pozytywnie zmęczeni. Także zapraszam serdecznie.
1: Teraz nieco inne pytanie. W dobie wszystkich technologicznych nowinek trudno namówić młodych do tego, by wzięli udział w zajęciach. No, mają wszystko, jak to się mówi, w telefonie, w internecie.
0: To prawda. My cały czas szukamy, cały czas staramy się znaleźć jakieś aktywności, które pozwolą Wam, młodzi ludzie, przyjść do nas. Takim strzałem w dziesiątkę były zajęcia na przykład z jojo. Ja pamiętam ze swoich czasów jojo to była taka zabawka. Tutaj okazuje się, że teraz to sport wyczynowy. Można zrobić takie rzeczy z jojo, że no, ciężko to sobie wyobrazić. Ale też no, staramy się jak gdyby połączyć te aktywności online z aktywnościami takimi na miejscu razem ze sobą. I mamy w planach na przykład zorganizowanie wydarzeń, które będą ściśle nawiązywały chociażby do gier planszowych. Jak wiadomo, planszówki są teraz tak połączone troszeczkę też z tą cyfryzacją. Mamy wiele różnych pomysłów, także no, zapraszam, żebyście Państwo, żebyście Wy, młodzi ludzie, zaglądali do nas.
1: Nie ma się co zastanawiać, tylko warto już teraz zaplanować sobie czas i zajrzeć na Osiedle pod Lipami w Poznaniu. Dzieje się tam sporo o każdej porze roku.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam do Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, a ze mną...
3: Szymon Bojdo z Teatru Ósmego Dnia.
1: Powiedzmy, jaka jest historia tego wyjątkowego miejsca w centrum Poznania.
3: To musimy opowiedzieć wiele lat, bo historia samego Teatru Ósmego Dnia to już 60 lat, już ponad. Świętowaliśmy, ta historia tak płynie i płynie w kolejnych latach. Natomiast jeżeli mówisz o miejscu samym w centrum Poznania, to jest około 30 lat już, dlatego że w tej całej historii Teatru Ósmego Dnia graliśmy, pracowaliśmy w różnych miejscach.
2: Historia, którą warto poznać.
3: I jak to bywa zazwyczaj z początkującymi teatrami, tym bardziej takimi alternatywnymi jak Teatr Ósmego Dnia, to te miejsca były dosyć lotne i się zmieniały. Natomiast przy ulicy Ratajczaka 44, czyli w budynku, który ma swoje teatralne tradycje, dlatego że no, był to teatr zawsze w swojej historii od początku, no to jesteśmy od początku lat 90. Myślę, że nie da się wyznaczyć takiego początku, powiedzmy, mogłoby to być pierwsze wydarzenie, ale powiedzmy, że tak 92 rok to jest początek obecności Teatru Ósmego Dnia, w tym miejscu, które nam się teraz z nim kojarzy, czyli z ulicą Ratajczaka 44, z drugim piętrem, z tym pięknym budynkiem. Powiedzmy tak, są ludzie, którzy nas kojarzą po prostu, że wiedzą, że jest to miejsce na mapie Poznania, a kiedy są osoby, które trochę Poznania nie znają albo nie wiedzą jeszcze, gdzie my jesteśmy, to trochę to zajmuje, żeby opowiedzieć, bo to można powiedzieć od Placu Wolności, ale z drugiej strony nie wszyscy kojarzą ulicę 3 Maja na przykład, z której można podejść. Też ulica Ratajczaka ma taki przebieg, że czasami no trudno powiedzieć, od której to jest strony, ale jak już ktoś do nas trafia, to myślę, że zostaje na dłużej w tym naszym miejscu.
1: Bo powiedzmy, że w Teatrze Ósmego Dnia dzieje się sporo przez cały rok.
3: Dzieje się sporo przez cały rok. My nie mamy takich sezonów jak teatry dramatyczne, czyli takie jak Teatr Polski czy Teatr Nowy, który trwa od września do czerwca. Nasze sezony pokrywają się z rokiem kalendarzowym, dlatego że gramy w swojej siedzibie od września do czerwca, ale też w miesiącach letnich, w których te tradycyjne teatry mają przerwę, jeździmy ze spektaklami plenerowymi. Jesteśmy zapraszani w różne miejsca Polski, za granicą również. No i właściwie u nas ten sezon trwa cały rok. Jest parę tygodni przerwy gdzieś latem na to, żebyśmy się przygotowali do kolejnych wydarzeń. Także my nie jesteśmy instytucją, która robi sobie takie 2 miesiące przerwy zupełnie i bez pojawiania się w siedzibie, tylko rzeczywiście tam jesteśmy. No i jeszcze moglibyśmy nawiązać do historii tej siedziby, bo to jest bardzo ciekawe, to jest taka nasza baza wypadowa, ale ona ma taką specyfikę, że my nie mamy na przykład magazynu pod ręką w teatrze. Bardzo często teatry są tak zbudowane, że mają różne przestrzenie magazynowe, ale może taka ciekawostka właśnie, że te teatry, które w Poznaniu są w centrum miasta, no nie ma takiej przestrzeni i my także mamy magazyn, gdzie przechowujemy wszystkie rekwizyty, wszystkie sprzęty, które są potrzebne. To taki magazyn mamy aż w Mosinie i musimy przywozić każdorazowo różnego rodzaju rekwizyty, to co nam jest potrzebne, no bo jak ktoś nas przyjdzie odwiedzić albo ktoś, kto u nas bywał, to widzi salę teatralną, czy też salę konferencyjną, gdzie się odbywają różne spotkania i widzi, że one są niezbyt duże. Jesteśmy dosyć kameralnym teatrem, ale ktoś sobie może myśleć, że reszta budynku też jest jakoś w naszej dyspozycji, ale niestety nie, to jest drugie piętro, tylko i to nie całe. Bardzo byśmy chcieli taką ekspansję trochę na inne pomieszczenia przeprowadzić, natomiast no to się wiąże z jakimiś też nakładami, także będziemy myśleć o tym. W każdym razie polecam, jakby Państwo nas odwiedzali w tych różnych miesiącach roku, żeby się trochę przyjrzeć temu, jak to wygląda, spróbować zajrzeć poza te miejsca, w których Państwo zazwyczaj bywają i żeby zobaczyć właśnie, jak pracujemy, jakie mamy warunki lokalowe. Ale nie narzekamy, znaczy to jest bardzo dobre miejsce i bardzo takie elastyczne, jeżeli chodzi o różne działania teatralne, no ale moglibyśmy jeszcze efektywniej działać, gdybyśmy mieli trochę więcej miejsca.
2: To warto wiedzieć.
3: Zazwyczaj sam proces przygotowywania nowego spektaklu to jest w zależności od twórców. Niektórzy pracują nawet cały rok albo i dłużej nad swoimi spektaklami. No i ważnym elementem przygotowania takiego spektaklu jest też ogarnięcie przestrzeni, w takim sensie zorganizowanie jej jakoś, żeby rekwizyty, żeby ten ruch, który się pojawia na scenie, żeby światła, czy też różnego rodzaju efekty specjalne, które się pojawiają, to jest bardzo często jakiś dym, jakaś forma scenograficzna, która daje nam jakieś złudzenie. No więc w przypadku takiej przestrzeni jak nasza, my musimy bardzo mocno myśleć właśnie, co się na tej scenie pojawi i czy będziemy mogli to dobrze przechowywać, czy będzie to się wiązało z jakimś dużym logistycznym obciążeniem, no bo też no, wejście do Arkady jest dosyć wąskie i klatka schodowa jest taka bardzo zakręcona, winda nie jest za duża i trzeba myśleć o tym właśnie, żeby nie były to za duże elementy, żeby one się dobrze przenosiły, żeby dobrze działały i żeby się wkomponowały też w cały spektakl, nie? Bo to nie jest jakieś myślenie, powiedzmy, takie robienie sztuczek, żeby efektownie to wyglądało, tylko to musi korespondować z treścią spektaklu. Ale tak, kiedy już powstanie premiera i się zaczynamy cieszyć z tego, no to zazwyczaj ona jest grana przez jakiś czas, bo ludzie są zainteresowani i chcą ją oglądać, a kiedy ją powtarzamy, no to często jest właśnie tak, że jakieś elementy albo upychamy gdzieś na miejscu, tam gdzie się da, mamy jakieś takie schowki, zakamarki, różnego rodzaju takie antresolki, gdzie można schować pewne rzeczy, no a takie większe musimy wywieźć właśnie do Mosiny i wtedy no oczywiście repertuar planujemy z pewnym wyprzedzeniem. Jest to logistyka wtedy taka, że kiedy trzeba pojechać, zapakować ciężarówkę, przyjechać ciężarówką, rozpakować i wywieźć po spektaklu. Także no, wszyscy mamy wtedy pełne ręce roboty, bo to rzeczywiście tę naszą przestrzeń jakoś angażuje naszych pracowników, nie tylko technicznych, ale też artystów, bo u nas wszyscy tak trzymają rękę na pulsie i biorą udział w tych przygotowaniach.
1: A kto nie pamięta, przypominam, dokładny adres teatru 8 dnia w Poznaniu. Znajduje się on przy ulicy Ratajczaka 44. Czas na kolejną rozmowę, turystyczną rozmowę, bo teraz ze mną
4: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
1: Szlak Piastowski cały czas zachęca.
4: Cały czas zachęca, ale można powiedzieć, że jest to Szlak Piastowski w nowej odsłonie. W nowej odsłonie, w nowej formule, bo jest to Szlak Piastowski, który mam wrażenie takie bardzo subiektywne, że przestał być szlakiem wycieczek szkolnych, miejsc do zaliczenia, do odhaczenia, a staje się świadomym produktem turystycznym, który dąży do sieciowania atrakcyjnych miejsc, raz biorąc pod uwagę ten walor historyczny, czyli pozostając blisko Piastów, ale dwa uwypuklając w miejscach, które są na Szlaku Piastowskim, również inne walory, walory lokalnej kultury, walory turystyki, walory pięknej przyrody i bez tego dzisiaj nie ma, że użyję takiego trywialnego słowa, fajnej turystyki.
1: Fajnej turystyki. Są miejsca, które warto zobaczyć. Są bardzo ważne miejsca. Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki.
4: Oczywiście. I tak jak pan redaktor mówi, Poznań czy Gniezno, no to są takie miejsca samonapędzające się, tak? Bo wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniał Ostrów Tumski, wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniała Katedra Gnieźnieńska, Ostrów Lednicki. Natomiast są miejsca, które są nierozerwalnie powiązane z wielką historią Piastów i początków państwa polskiego, natomiast przez lata jakby nie miały takich możliwości rozwoju, czy też nie było takiej chęci, żeby tą pamięć historyczną tak dawną przywrócić. Mówię tutaj o chociażby bliskim mojemu sercu Rogoźnie, myślę o Wągrowcu, myślę o Kłecku, gdzie dzisiaj bardzo dużo się dzieje, żeby pokazać, że są to ważne miejsca na historycznej piastowskiej mapie Polski.
1: A co powinniśmy zobaczyć przede wszystkim?
4: Patrząc tak dosyć szeroko, myślę, że należy zwrócić uwagę na to, że zmieniliśmy dzisiaj troszkę format tej turystyki, że ona staje się taką turystyką coraz częściej bardzo rodzinną, weekendową, czyli odchodzimy dosyć często od tego formatu 10-14 dni ciągiem wakacji, a wybieramy często taki slow tourism, gdzieś niedaleko miejsca zamieszkania, wypad weekendowy i wtedy warto zwrócić uwagę na to, co jest w danym miejscu i co jest w miejscach, do których możemy się dostać w 20-30 minut.
2: Zwiedzaj z nami Wielkopolskie.
4: No mi tutaj wypada zarekomendować Rogoźno, które nie z tymi pierwotnymi Piastami, powiedzmy jak Poznań i Gniezno związane, tylko z Piastem, który no, stoi za przywróceniem korony, czyli Przemysł II. Wiadomo, Gród Przemysła to Poznań, ale mówimy, że Gród Przemysła to również Rogoźno, związany być może z nieco smutniejszą historią, historią, bo tam dokonał żywota Przemysław II w Rogoźnie. No jest wiele imprez, które podkreślają tą pamięć historyczną, jak choćby ognisko pod dębem 8 lutego, w takim miejscu, które uznajemy za symboliczne, jeśli chodzi o śmierć i zgon Przemysła. Natomiast ma to swoje stałe miejsce od blisko 30 lat w kalendarzu takich lokalnych imprez. No ale mamy pomnik Przemysła przy Muzeum Regionalnym, które ma przeszło 10 tysięcy eksponatów. Jest taką wędrówką przez historię, tą najstarszą, od czasów wręcz przedpiastowskich, bo grodzisko wczesnośredniowieczne, no są ślady tego, że było bardzo długo przed powstaniem państwa polskiego, przed ukształtowaniem się państwowości. No i to jest taka ścieżka później po tym, jak powstawało państwo polskie, poprzez wszystkie epoki, skończywszy na bardzo ważnym dla Rogoźna powstaniu wielkopolskim, no i czasach obecnych. Jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie, mamy też taką interaktywną wystawę, gdzie możemy wejść w Muzeum Regionalnym w Rogoźnie, zobaczyć, jak się żyło w latach 20. czy powiedzmy pod koniec XIX, na początku XX wieku.
1: To warto zobaczyć. O tej historii moglibyśmy tutaj na antenie bardzo długo mówić, ale pozwoli pan, to teraz zmienimy temat i zapytam o tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Wielkopolska jest tutaj przyjazna tym, którzy lubią jazdę na rowerze, czy też inne aktywności i poznawać właśnie nasz region.
4: Znowu tutaj odwołam się do mojego rodzinnego Rogoźna. Taka wycieczka, którą można sobie zaplanować weekendową, to jest nie tylko zwiedzanie tych miejsc historycznych, ale to można połączyć z aktywną turystyką, jak chociażby spływy kajakowe rzeką Wełną, Małą Wełną. Mamy nadzieję, że po sąsiedzku, co prawda to nie jest miejsce na szlaku piastowskim, ale że będzie spławialna, prześliczna, przeurocza rzeka Flinta w gminie Ryczywu, bo to są bardzo urokliwe miejsca. No, rzeka Wełna, która ma charakter takiej rzeki górskiej i dzisiaj bywa, że są weekendy, kiedy spławia się tą rzeką w jeden weekend 2-3 tysiące ludzi. Fajny odcinek od końcówki Rogoźna czy takiej miejscowości Ruda do Jaracza. W Jaraczu się wysiada i wysiadamy w miejscu, w którym znajduje się oddział Muzeum Narodowego w Szereniawie, czyli Muzeum Młynarstwa Urządzeń Wodnych w Jaraczu. Wspaniałe miejsce, piękne miejsce, gdzie również można zobaczyć obiekty, artefakty związane z przemysłem młynarskim, z przemysłem urządzeń wodnych, czyli z taką historią nieco bliższą nam niż powiedzmy Piastowie.
1: A gdzie znaleźć wszelkich informacji na temat tych wszystkich atrakcji w Wielkopolsce, w Poznaniu?
4: No jest oficjalny serwis Szlaku Piastowskiego, jest fanpage na mediach społecznościowych.
1: Zachęcamy do tego, by odwiedzić te wszystkie strony. Przypomnę Państwa i moim gościem dziś był
4: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: Warto odkrywać nasz region, bo on kryje jeszcze wiele tajemnic.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Będziemy mówić o wyjątkowym miejscu, o Rogalowym Muzeum w Poznaniu. Muzeum to istnieje już od kilkunastu lat w naszym mieście.
5: Tak, i od tego czasu zapraszamy naszych gości, poznaniaków, przybyszy, turystów, po to, żeby razem z nami odkryli tajemnicę Rogala Świętomarcińskiego. Razem go zrobili Szymon Walter, Rogalowe Muzeum Poznania. Poznali poznańską specyfikę, gwarę, inną symbolikę i to wszystko w duchu dobrej zabawy i informacji podanych w sposób lekki i zaskakujący.
1: A jak w ogóle narodził się pomysł, by takie muzeum powstało w naszym mieście?
5: Poznań ma się czym pochwalić. Ma wiele takich symboli, które są rozpoznawalne, ale wymagają wytłumaczenia. Rogale świętomarcińskie budują swoją pozycję, są coraz lepiej znane, bardzo lubiane, szanowane w Polsce i za granicą. Jest to produkt na tyle ciekawy, ale też na tyle skomplikowany, z swoją historią, legendą, z przepisem, który musi być ściśle przestrzegany, że należy mu się i warto, i jest przede wszystkim o czym. Jest to bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, żeby ten temat rozwinąć, żeby dowiedzieć się na ten temat więcej. I tych symboli jest więcej. Goście są bardzo zaciekawieni koziołkami poznańskimi. Wiele osób ma tylko okazję obejrzeć je na wieży, ale nie rozumie kontekstu, nie wie skąd one się wzięły. I u nas też, oprócz oczywiście wspólnego obejrzenia koziołków z okien, właśnie opowiadamy sobie o tym, jak ta historia koziołków się zaczęła, jak się zmieniała przez lata.
1: Można posłuchać, można popatrzeć, ale co najważniejsze, ta interakcja.
5: Tak, każdy, kto ma ochotę, może nam pomóc troszeczkę zrobić takiego prawdziwego rogala. A więc przypisujemy zadanie poszczególnym ochotnikom. Ktoś może ugniatać ciasto, ktoś może napełniać je nadzieniem, ktoś może wykrawać odpowiednie kształty i ktoś może je zawijać. I wspólnie takie rogale stworzymy, mnóstwo frajdy. Jest to świetne doświadczenie, jest to doskonała zabawa, no i przede wszystkim kontakt z prawdziwymi składnikami i troszeczkę też takiej spontaniczności to nadaje, bo nigdy nie wiemy, jak danej osobie pójdzie, co powie, jak się zachowa. Wyzwala to doskonałą energię i u osoby, która nam pomaga, ale też u całej publiczności.
1: Rogal w całej Polsce, nie tylko w Poznaniu, kojarzy się z 11 listopada, ale rogalowe muzeum i rogal króluje przez cały rok w Poznaniu.
5: Tak, sława rogala już jest na tyle duża, że większość gości, którzy przybywają do Poznania, mają ochotę spróbować tego rogala. Siłą rzeczy nie przybywają tylko w listopadzie, tylko przez cały rok. I tak też czynne jest rogalowe muzeum i przez cały rok jest możliwość, żeby włączyć wspólną zabawę z robieniem tego rogala, z wykonaniem go, no i oczywiście skosztować.
2: Muzea w Poznaniu.
1: A jakie są reakcje turystów tych z całej Polski, ale też z zagranicy?
5: Najciekawsze są reakcje osób, które pierwszy raz próbują rogala świętomarcińskiego. Częściej to są osoby z zagranicy, ale zdarzają się jeszcze Polacy, do których ten rogal nie dotarł. I oni są zaskoczeni, że ten rogal w porównaniu do innych rogali, jakie znają, francuskich croissantów, czy innych rogali nadziewanych, że ten rogal ma tak specyficzny smak, tak ciekawy, tak oryginalny i właściwie nieporównywalny z niczym innym, czego wcześniej próbowali, więc jest to bardzo pozytywne, najczęściej takie doświadczenie. No i doświadczenie dużej nowości, więc ten rogal świętomarciński bardzo broni się samodzielnie jako ciekawy wypiek taki cukierniczy.
1: Wszystkie osoby, które przyjdą do tego wyjątkowego muzeum, mogą też, to co pan powiedział wcześniej, posłuchać gwary poznańskiej. Jakie są reakcje turystów, szczególnie tych zagranicznych?
5: No, turystów zagranicznych uczymy zupełnie podstaw tej gwary. Chcielibyśmy, żeby chociażby umieli używać słowa tej, albo wiedzieli, że takie słówko każdy prawdziwy poznajek może wstawić w każdej części zdania i będzie pasowało. I to jest coś, co im się bardzo podoba. Pokazuje mi też, że też jest pewnego rodzaju specyficzny taki akcent, zaśpiew poznański, melodia zdania, która powoduje, że te zdania brzmią bardziej, jakbyśmy zadawali pytania i tego też ich uczymy na najprostszych przykładach. Oczywiście nie przeciążamy ich gwarą, ale z kolei goście z Polski są bardzo zaciekawani tymi niuansami językowymi. Niektóre słówka są dla nich prostsze, bo przypominają język polski, na przykład dżuzgawka to truskawka, a angryst to agres, to łatwe, ale niektóre już nie. Wymborek to jest słowo ze staropolszczyzny, które jest używane w Poznaniu, a gdzie indziej już nie. Albo jest dużo germanizmów, które mogą być łatwiejsze do zrozumienia, albo brzmią podobnie do słów gwarowych gdzieś na Kujawach czy na Śląsku. I takich słów też mamy dużo, jak na przykład dynks, albo na przykład mamy pewnego rodzaju zwroty, które są germanizmami. Na przykład w Poznaniu robimy łóżko, a nie ścielimy je. I tak samo zakluczamy drzwi, a nie zamykamy je. Są pewnego rodzaju zgrubienia, na przykład w gwarze poznańskiej. Powiemy brachol, wuja, siora i to będzie tak bardziej po poznańsku. To jest to, z czym się kojarzy. Są słówka rzeczywiście szeleszczące i ta gwara ma swoją melodię, swój rytm i właśnie swoją specyfikę, która nadaje koloryt temu miastu już od XIX wieku.
2: Kulinaria w Poznaniu.
5: Smak rogala myślę, że się nie nudzi, szczególnie, że jest to produkt spożywany okazjonalnie jednak przy jakichś większych okazjach, albo kiedy ma się gości, a raczej nie co tydzień w niedzielę. A jeśli chodzi o same rogalowe muzeum, to wydaje się, że kluczem do powodzenia jest pewnego rodzaju tutaj formuła właśnie włączania gości w te interakcje, tych niewymuszonych, naturalnych, spontanicznych reakcji. I to wszystko powoduje, że na salach pokazowych tworzy się pewnego rodzaju atmosfera swobodna, atmosfera humorystyczna, atmosfera pewnego rodzaju zabawy, trochę wspólnoty, wspólnego przeżycia. I to jest coś, co bardzo pozwala się zrelaksować, odpiąć wakacje, poczuć się w innym miejscu od razu, przenieść się w inne miejsce bardzo szybko w trakcie tej godziny pokazu.
1: A są osoby, które trafiają po raz kolejny, podobało im się tak bardzo, że chcą przeżyć to jeszcze raz?
5: Mamy sporo takich osób, które wracają do nas. Bardzo często przyprowadzają nowych gości, swoich gości, którym koniecznie chcą pokazać nasze muzeum. Chcą, żeby przeżyli to samo, co oni kiedyś i na tej zasadzie do nas trafiają.
1: Dla pana rogale to chleb powszedni, może można powiedzieć. Nie znudził się ten słodki wypiek?
5: Nie, bo na szczęście rogale nie są aż tak przesłodzonym produktem deserowym, który powoduje, że na jakiś czas mamy go dość. Wydaje się, że to jest taki produkt dosyć wyważony z wieloma wątkami smakowymi, bo powiedzmy sobie, co stanowi o smaku rogala. Przede wszystkim jest bardzo delikatne ciasto półfrancuskie, takie wielowarstwowe, które już jakby trochę rozpływa się w ustach, ale przede wszystkim rogalowi nadaje smak nie cukier, tylko te składniki, które są na dzień, a więc biały mak. Do tego wszystkiego przychodzą bakalie. To jest zanurzone jeszcze w jajkach. Do tego jest ten posmak orzechowy i aromatu migdałowego, który powoduje, że mamy tych nut smakowych bardzo wiele, które są pomiędzy, ani właściwie wcale nie są ani makowcem, ani marcepanem, ani niczym innym, tylko właśnie rogalem świętomarcińskim. Chciałbym powtórzyć, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania raz na jakiś czas, może pierwszy raz w życiu, no to on już jest nastawiony, że ten rogal świętomarciński to jest ten smak, którego on chce spróbować, który chce poznać. Zazwyczaj po takim kontakcie, po takim pierwszym skosztowaniu, degustacji, no jest zaskoczony naprawdę, zdziwiony tym, że ten rogal nie przypomina niczego innego, co próbował wcześniej.
2: To warto wiedzieć.
1: A kto liczy kalorie, to powiedzmy, że rogalem warto się podzielić z innymi. Zawsze można zjeść tylko odrobinę.
5: Tak, nawet to wynika bezpośrednio z tradycji świętomarcińskiej, bo rogale na początku służyły do tego, żeby się dzielić z ubogimi. Tak zrobił pierwszy cukiernik, który zapoczątkował tą tradycję. Wtedy rogale też potrafiły być dużo większe i dzielono się nimi właściwie w całej rodzinie. A teraz rzeczywiście rogala można jak najbardziej sporcjować i spożyć razem.
1: A na koniec proszę powiedzieć, co jest takim fenomenem, że rogal świętomarciński i także muzeum nie nudzi się?
5: Ja myślę, że kluczem jest to prawdziwy kontakt z żywym człowiekiem, który przeżywa się u nas w rogalowym muzeum. Czyli to jest kontakt niewymuszony, spontaniczny, w trakcie rozmowy. Dzisiejszy świat jest na tyle przesycony multimediami i to dotyczy zarówno codziennego życia, pracy, ale też atrakcji turystycznych, że okazuje się, że prawdziwy kontakt z człowiekiem, narracja, pewnego rodzaju opowieść, możliwość dialogu, zaskakujące sytuacje, które są stwarzane w trakcie pokazu, że to jest to, co wytwarza atmosferę, w której ludzie chcą być, która pozwala im się odprężyć i lepiej przyswajać informacje w sposób taki niewymuszony.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
5: Szymon Walter, Rogalowe Muzeum Poznania.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję pięknie.
2: Blisko mieszkańców.
1: A teraz w naszym programie coś kulinarnego. Będzie o tym, co chętnie pijemy. Zadam takie pytanie. Czy kompoty nadal cieszą się popularnością wśród poznaniaków, wielkopolan?
6: Kompoty wpisane są na ministerialną listę, wielkopolskie kompoty, ministerialną listę tego dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski. Także wiemy, że historycznie były tak ważne, że chcemy ten element zachować. A żeby zachować, to musimy je przygotowywać. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. I faktycznie nadal trwa popularność kompotów. Kompot to po prostu owoce, cukier, woda.
2: To warto wiedzieć.
6: Owoce z kompotu są wyśmienite, a właśnie w Wielkopolsce podaje się tak kompoty, że na dnie tej szklaneczki albo właśnie specjalnej kompotiery są owoce na dnie, ponieważ najczęściej podajemy je do obiadu, to ten sok, ten napój wypijamy w ciągu jedzenia, a te owoce zjadamy na końcu jako deser. Spiżarnia to jest ważny element, w którym możemy znaleźć te skarby. Po pierwsze, fajnie jest wiedzieć, że pracowało się nad czymś, przygotowywało i nabiorą tej szczególnej mocy kompoty, jak się ma ochotę na coś słodkiego, to jest właśnie ten dobry moment. A poza tym owoce z kompotów też doskonałe są do różnych ciast i wypieków, i deserów. Także ten kompot też wykorzystywać można przez cały rok, a przede wszystkim konsumować ze smakiem.
1: A kompot może być dobrym źródłem witamin, zwłaszcza witaminy C, którą można znaleźć w jabłkach i brzoskwiniach. Zachęcamy poznaniaków i wielkopolan do picia kompotów przez cały rok.
2: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
1: W naszym programie zajrzymy nieco dalej od Poznania, w okolice Leszna. Jak się okazuje, to miejsce, gdzie bytują żółwie błotne. jedyne takie miejsce w Wielkopolsce.
7: No tak, no to jest niestety, z jednej strony cieszymy się tym populacją żółwi, bo to jest duża populacja, taka bardzo żywotna, rozmnażająca się. Z drugiej strony jest ostatnia populacja, co też pokazuje, jak bardzo Wielkopolska jest przekształcona. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę w przeszłości w każdym jeziorze, w każdej rzece, w regionie tutaj najprawdopodobniej ten gatunek występował. Natomiast no, cała masa okoliczności no, spowodowała, że on się stopniowo wycofywał, kolejne populacje znikały i tak naprawdę to, co w tej chwili obserwujemy, to taką ostatnią populację, która gdzieś tam przetrwała właśnie dzięki swojemu gdzieś tam skrytemu trybowi życia i pewnego oddalenia od większego ośrodka, na jakim jest w tym przypadku Poznań. No żółwie błotne, one nigdy nie miały łatwo z człowiekiem, to jest też gatunek, który bardzo historycznie wcześniej już został objęty ochroną gatunkową i to, co przypieczętowało los żółwia błotnego w regionie, ale także szerzej to, co spotyka po prostu żółwie globalnie, to jest to, że to jest zwierzę po prostu konsumpcyjne. W naszej kulturze żółw błotny uznawany był jako zwierzę postne, bo te zwierzęta, które były z wody, można było swobodnie, zgodnie z naukami ówczesnymi kościoła spożywać. No i właśnie nieszczęśliwie żółw błotny do takiej grupy się zaliczył. Dlatego te żółwie już z tego, co wiemy, od czasu średniowiecza były po prostu obiektem intensywnych połowów, intensywnego handlu. One trafiały nie tylko do kuchni gdzieś tam chłopskich, ale one po prostu też trafiały na stoły zamożnych ludzi i zupa żółwiowa była czymś, czym można było po prostu ugościć biesiadników. Musimy spojrzeć na żółwia błotnego jako, i w ogóle na żółwia jako zwierzęta, które jednak mają ograniczoną rozrodczość. Są też długowieczne. Takie zwierzęta mogą dożywać kilkudziesięciu lat. Także można sobie tutaj wyobrazić, że takie regularne wybieranie, czy to jaj, bo jaja też były zjadane, czy po prostu tych dorosłych osobników, no powodowało, że te populacje coraz bardziej zanikały. A do tego oczywiście intensywnie rozwijane rolnictwo w okresie powojennym, czy nawet wylesienia w czasach Mieszka I, to wszystko spowodowało, że tak naprawdę to wielkie mokradło, na którym żyjemy, przełom Warty z tą całą bogatą siecią wodną, którą tutaj wokół Poznania mamy, to po prostu było kiedyś jedno wielkie mokradło. Ono było pełne zwierząt wodnych. Niestety w związku z tym przekształceniem tego terenu nie tylko żółwie błotne, ale też raki szlachetne, bobry swego czasu, te wszystkie zwierzęta wodne praktycznie z tego terenu wyginęły, więc to, że udało się to miejsce odnaleźć, że to miejsce po prostu przetrwało, to jest niesamowity łut szczęścia. Z drugiej strony to, że po prostu komuś się chciało, w tym przypadku Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, które bardzo się zaangażowało w ochronę, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która tak naprawdę podchwyciła temat. Finalnie dzięki temu mamy rezerwat przyrody ściśle dedykowany właśnie tej ostatniej lokalnej populacji żółwi błotnych.
1: Przypomnę, że na wolności żółwie błotne żyją niedaleko Leszna. Mają tam doskonałe warunki.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie oczywiście poruszam sporo ważnych tematów. Teraz onkobaza
2: blisko mieszkańców.
8: Onkobaza to jest takie miejsce jedyne w Poznaniu, ponieważ jest to miejsce stacjonarne, do którego mogą przyjść osoby chore onkologicznie. Stanisław Urmaniak, wolontariusz drużyny Szpiku. Ale nie tylko one, mogą też przyjść bliscy, rodzina, przyjaciele, opiekunowie, ponieważ wiadomo, że jak choruje jedna osoba, to choruje też cała rodzina. Często widzimy, chodząc na oddział hematologii do szpitala MSWiA, że te osoby chore są zaopiekowane, natomiast rodzina już nie. I dlatego właśnie Dorota Raczkiewicz razem z Anetą Olszewską wpadły na taki pomysł, aby takie miejsce, jak jest dzisiaj, powstało. Do tego miejsca przychodzą osoby chore onkologicznie, ale też bliskie osoby. Mamy terapeutów, mamy seksuologów, doradców, prawników, mamy psychologów, psychoonkologów. To jest bardzo po prostu ważne. Więc zapraszamy wszystkie osoby, które są z Poznania, ale też z całej Wielkopolski, do tego miejsca na 27 grudnia 3 przez 1.
1: Na co dzień jesteś wolontariuszem?
8: Tak. Tak, na co dzień jestem wolontariuszem, natomiast wolontariuszem jestem już 16 lat w drużynie Szpiku. Znalazłem się tutaj na początku przypadkowo, ale się okazało, że to jest takie miejsce, gdzie mogę dać trochę wytchnienia tym osobom. Też dostawałem różne prośby, spotykałem się z osobami chorymi onkologicznie. Przez wiele lat chodziłem na onkologię dziecięcą przy szpitalnej. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych w szpitale MSWiA. Zauważyłem też, że właśnie dzieci są zaopiekowane. Dużo fundacji, stowarzyszeń przychodzi, odwiedza je. Natomiast osoby dorosłe często pozostają same. Stąd też nasze wizyty co dwa tygodnie na hematologii. I co jest właśnie ważne, że te osoby, z którymi się rozmawia, potrzebują tego, potrzebują tej bliskości. Wiadomo, że my jako fundacja nie zapewnimy tej kwestii takiej farmakologicznej, bo tym się zajmuje szpital. Natomiast ta cała sfera poza, taka holistyczna, jest bardzo istotna. I tak chodzę na te oddziały, ale oprócz tego też przez wiele lat odwiedzam szkoły, szczególnie średnie, z projektem Podziel się życiem. Właśnie to będziemy kontynuować dalej.
2: To warto wiedzieć.
8: Ponieważ młodzież już ta pełnoletnia, też chciałbym, żeby oddawała krew, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców Szpiku. Zauważam to za każdym razem, kiedy jestem na oddziale, że osoby czekające na przeszczep Szpiku albo będące w takim stadium już krytycznym, na co dzień muszą otrzymywać płytki krwi. Wiadomo, że płytek krwi nie zamrozimy, trzeba je zużyć w ciągu tygodnia, natomiast żeby jedna osoba chora otrzymała taką dawkę płytek krwi, 5 osób musi oddać krew. I dlatego takim naszym celem jest, żeby jak najwięcej osób młodych rejestrowało się w tej bazie potencjalnych dawców Szpiku, ale też cyklicznie oddawało krew.
9: I można to zrobić przez cały rok.
8: Można to zrobić przez cały rok.
2: Blisko mieszkańców.
8: Choroba nie wybiera. Mamy przez 12 miesięcy osoby, które chorują i zachorują. I jest bardzo istotne, żeby osoby, które oddają krew, żeby wiedziały, że nie tylko dają krew osobom po wypadku, ale też osobom właśnie chorym onkologicznie, hematologicznie, a szczególnie jeżeli chodzi o białaczki. Jest to po prostu bardzo istotne, dlatego bardzo zachęcam, żeby przez cały rok wszystkie osoby, które nie mają przeciwwskazań, które się mieszczą w tym przedziale 18-55 lat, żeby przychodziły, jeżeli chodzi o Poznań, na Marcelińską 44 do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Natomiast ci, którzy uważają, że mają zbyt daleko na Marcelińską, mogą to zrobić w krwiobusie. Wchodzą na stronę naszego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu i tam sobie mogą zobaczyć, gdzie w danym tygodniu jest krwiobus i tam mogą oddać krew.
1: Pamiętajmy o tym wszystkim, a ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w onkobazie przy ulicy 27 grudnia 3 w Poznaniu. Z onkobazy można skorzystać bezpłatnie?
8: Oczywiście jak najbardziej. Jest to projekt współfinansowany przez miasto Poznań oraz Urząd Marszałkowski. Każda osoba, która do nas się zgłosi, nie tylko chora, ale również ich rodziny, mogą skorzystać z konsultacji, z porad bezpłatnie.
10: Ja się nazywam Dobrochna Nawrocka. W onkobazie pracuję jako psycholog. Zajmuję się wstępnymi konsultacjami poznaniaków, mieszkańców Wielkopolski, którzy zgłaszają się do onkobazy, żeby uzyskać wsparcie. To wsparcie jest w różnym zakresie: psychologicznym, dietetycznym, seksuologicznym, prawniczym, fizjoterapeutycznym. Ja jestem odpowiedzialna za rozpoczęcie współpracy, jestem odpowiedzialna za zbudowanie kontaktu, za zaoferowanie tego, co możemy dać jako onkobaza. Robię też takie pierwsze wsparcie, pierwsze zaopiekowanie potrzeb, które się pojawiają i ustalam wspólnie z pacjentami z Poznania, z Wielkopolski plan działania, co możemy dalej zrobić, jak możemy wesprzeć, co się dzieje, jak możemy to zaopiekować. I staram się zawsze dać jakieś zasoby, rzucić światło na to, co jest dobre, i towarzyszę w tym, co trudne.
1: A onkobaza znajduje się przy ulicy 27 grudnia 3A, wejście w bramie.
2: Zmieniamy temat.
1: Wielkopolskie schroniska dla zwierząt szukają wolontariuszy. Tak jest między innymi w Gaju, niedaleko Śrem.
11: Tak jest w Gaju, ale trzeba to zaznaczyć, że my akurat mamy niesamowitą sytuację, ponieważ cała nasza załoga wolontariatu, naszych wolontariuszy, może być wzorem dla innych. Grzegorz Kałużny, behawiorysta ze schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy Państwo, to są osoby, które nie tylko mają ogromną wiedzę, nie tylko mają empatię i zaangażowanie, ale mają coś, co potrafią przekazać tym zwierzętom i wszystkim ludziom, którzy odwiedzają nasze schronisko.
2: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
11: Zachęcamy do bycia wolontariuszem, bo to jest inwestycja w siebie samego. Od dzieci, młodzieży, oczywiście za zgodą rodziców i pod opieką rodziców, po osoby dorosłe, a nawet starsze. Bardzo dużo mamy starszych osób, nawet można powiedzieć emerytów, którzy przyjeżdżają do nas. Fantastyczni ludzie, niesamowicie ludzie, którzy mają dużo wolnego czasu, dużo zaangażowania i ogromne doświadczenie. Także pod tym względem, czy do naszego schroniska przyjeżdżajcie, czy do każdego innego schroniska w Wielkopolsce i angażujcie się, jak do tego podchodzą, że tak powiem, władze danego schroniska, no to już jest zupełnie inna rzecz. Ja nie wyobrażam sobie naszego schroniska bez wolontariuszy. Długo bym musiał o nich mówić w samych superlatywach i długo dziękować za to, co tworzą dla tych zwierząt. Przede wszystkim dla tych zwierząt. To są opiekunowie pierwszego rzędu dla zwierząt, które potem mają szansę rozwoju i kontaktu z innymi ludźmi.
1: Przyjeżdżają do Was wolontariuszki, wolontariusze również z Poznania.
11: A to jest niesamowite i fantastyczne. No, wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, przyjazd godzinny albo dłużej. No, w tej chwili mamy ruch uliczny, jaki mamy. I te osoby przyjeżdżają nie tylko w weekendy, ale czasami w dni powszednie, żeby pobyć ze zwierzętami, żeby nam pomóc w pracy nad tym, że te zwierzęta mają tu i teraz oczywiście lepszy los, lepsze życie. Wielki szacunek za to, że się poświęcacie, ale to jeszcze warto dodać, że będąc wolontariuszem nie trzeba się meldować, że tak powiem, sukcesywnie w naszym schronisku. Można to w miarę swoich możliwości robić rzadziej, ale wolontariuszem się jest zawsze. I zawsze, jeżeli jest potrzeba, to ci ludzie mogą informować, mogą przekazywać cenne uwagi lub mogą zachęcać do pewnych działań. Można być takim wolontariuszem troszkę na odległość.
2: Przydatne dla mieszkańców Wielkopolski.
11: Bardzo często osoby, które mają różne dziedziny swojej działalności takiej zawodowej, w ramach tego pomagają na przykład zdalnie, będąc w Poznaniu, robią coś dla nas informacyjnie czy w jakiś inny sposób. Fantastyczna rzecz. Wielkie dzięki za to.
1: Przyjeżdżają do Was poznaniacy, ale Wy też przyjeżdżacie do poznaniaków i prowadzicie różnego rodzaju zajęcia.
11: Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie być w stolicy naszego regionu przy okazji wszystkich prozwierzęcych imprez. Przede wszystkim, które są organizowane przez miasto Poznań i tu zawsze się meldujemy i zawsze chcemy być razem na tę okoliczność, ale również w ramach naszej formuły, jaką jest edukacja, którą mam niewątpliwą przyjemność prowadzić. Bardzo często goszczę w szkołach poznańskich, innych placówkach, w szpitalach, a nawet w tak czasami trudnych miejscach, jak zakłady odosobnienia, areszty, więzienia. Tam też są ludzie. Po wysłuchaniu prelekcji widziałem bardzo często nie tylko zdumienia, ale i łzy w oczach u tych ludzi. To znaczy, że mimo, że czasami te ścieżki są różne i czasami można troszkę zbłądzić, to nadal, jak zawsze to mówię, jadę do ludzi. I zawsze rozmawiam z ludźmi i zawsze widzę w tych osobach wrażliwość ludzką. I to jest fantastyczne. Zachęcam do przyjazdu na takie prelekcje i spotkania do naszego gaju, ale też bardzo nas to cieszy, jeżeli wspólnie organizujemy coś, na przykład na terenie Poznania. Warto też wspomnieć, że bardzo często kontaktujemy się i przyjmujemy grupy osób niepełnosprawnych. Emocjonalnie, fizycznie. To są fantastyczni ludzie o niesamowitej energii. Tak jak powiedziałem, psy nie oceniają. Pies nie zapyta, dlaczego chodzisz troszkę inaczej. Pies poczuje energię takiej osoby i mówi, jesteś okej. Bardzo często odwiedzamy również domy pomocy społecznej i domy spokojnego momentu już w kwiecie wieku. Naprawdę ci ludzie, często nie mogąc już mieć własnego psa, znowu jest niesamowite wzruszenie, kiedy mogą dotknąć drżącą ręką, pogłaskać takiego psa, ten pies spojrzy w oczy i powie, tak, jestem po to, żebyś mógł chwilę pocieszyć się moją obecnością. Momenty wzruszające, ale momenty też bardzo budujące i dzięki temu możemy się nauczyć takiego wspólnego, fajnego życia, nawet z tymi trudniejszymi grupami osób.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
11: Grzegorz Kałużny, behawiorysta ze schroniska dla zwierząt w Gaju.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: To warto wiedzieć.
1: W programie teraz będzie o czujnikach czadu i dymu, a jeszcze dokładniej o przepisach, a te się zmieniły. O szczegółach na naszej antenie mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
12: Te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat, natomiast faktycznie weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji.
2: O tym się mówi.
12: To prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski, mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i planować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę, więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
1: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
12: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie.
2: Ważne porady dla Poznania.
12: Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze. I myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
1: Przypomnę, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych już od kilku lat prowadzi akcję rozdawania czujników czadu, a więcej na ten temat można przeczytać na stronie ZKZL.
2: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Sporo na naszej antenie mówimy o edukacji leśnej. Leśnicy nie zwalniają tempa i cały czas tutaj prowadzą działania.
7: Tak jest. Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W naszej dyrekcji mamy 25 nadleśnictw. Każde z nich ma edukatora, który zajmuje się edukacją nie tylko najmłodszych, bo bardzo często też odwiedzają nas uniwersytety trzeciego wieku czy inne grupy. Natomiast tutaj właśnie bardzo zachęcamy do takich wizyt w terenie, no bo gdzie się najlepiej nauczyć czegoś o lesie, jak nie właśnie przebywając gdzieś między drzewami. Tutaj mamy do dyspozycji izby edukacyjne, ośrodki. One są dostępne dla grup zorganizowanych, można się zgłosić, umówić i takie grupy właśnie są oprowadzane, czy to w temacie właśnie orientacji w terenie, czy tego, co ten las nam daje, jak rozpoznawać różne rzeczy, jak się w nim zachowywać, jak spędzać bezpiecznie czas.
6: Poznający chętnie chcą się uczyć?
7: Oj, zdecydowanie. Te podpoznańskie ośrodki, na przykład w Nadleśnictwie Łopuchówko, są zwykle bukowane już przynajmniej rok naprzód. Tam się jest trudno wcisnąć, ale jeżeli mamy taką możliwość, to też serdecznie zachęcamy, żeby troszeczkę dalej pojechać. W Jarocinie mamy ośrodek położony nad Wartą. Zaraz za rzeką jest przepiękny, najstarszy wielkopolski rezerwat Czeszewski Las, do którego edukatorzy przeprawią nas promem, jedynym promem, który należy do Lasów Państwowych. Także tutaj też jest taka atrakcja dodatkowa. Mamy dużo właśnie takich ciekawostek lokalnych, które tutaj właśnie każde lokalne nadleśnictwo może najlepiej pokazać, żebyśmy mogli zobaczyć, że ta Wielkopolska wcale nie trzeba gdzieś daleko się wybierać, żeby naprawdę perełki przyrodnicze tutaj w okolicy zobaczyć.
6: A tak a propos lasu, w okolicy Poznania, a dokładnie w Babkach, wyjątkowy las.
7: A tak, nieustająco las nowożeńców tutaj i drzew okolicznościowych cieszy się popularnością.
5: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
7: I tam 2 razy w roku też w ramach troszeczkę takich działań edukacyjnych, ale przede wszystkim po to, żeby każdy mógł upamiętnić jakiś ważny moment swojego życia, są edycje sadzenia drzew. Na taką akcję sadzenia trzeba się zapisać. To zwykle jest ogłaszane z pewnym wyprzedzeniem przez Nadleśnictwo Babki. Tam też będzie można postawić sobie tabliczkę z dedykacją, czy to właśnie upamiętnienie dnia ślubu, czy narodzin dziecka, czy jakiegokolwiek innej ważnej rocznicy, czy wydarzenia w naszym życiu. Ta powierzchnia z roku na rok cały czas rośnie i tych dąbków, które tam są sadzone, przybywa.
6: Kiedyś będą wielkimi dębami.
7: Trzeba będzie troszeczkę poczekać, ponieważ dęby rosną dosyć wolno, natomiast za te 140 lat to już naprawdę będą solidne drzewa.
6: Jeśli zamierzacie zasadzić swoje drzewko, warto zapoznać się ze szczegółami na stronie Nadleśnictwa Babki.
5: Ciekawy Poznań.
6: W naszym magazynie propozycja dla poznaniaków, ale też gości, którzy lubią wycieczki po naszym mieście i regionie. Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej zachęca.
8: Warto odwiedzić poznańską wyspę katedralną, czyli Ostrów Tumski. Taką wycieczkę najlepiej zacząć w Bramie Poznania. To interaktywne centrum pokazujące historię zarówno początków państwa polskiego, jak i samego miasta. No i odwiedzając tą ekspozycję multimedialną, przechodząc przez jej kolejne etapy, dowiadujemy się, jak to się stało, że Polska się zaczęła, dlaczego zaczęła się w Wielkopolsce, no i jakie tutaj wydarzenia odbywały się w Poznaniu. A potem wyposażeni w taką wiedzę, przekraczamy kładkę nad rzeczką Cybiną i jesteśmy już na Ostrowie Tumskim możemy odwiedzić pierwszą polską katedrę. Możemy zobaczyć relikty średniowiecznych wałów obronnych. No i możemy poczuć się trochę, jakbyśmy się przenieśli w czasie wiele, wiele wieków wstecz. No a potem chronologicznie zaglądamy na poznański Stary Rynek, do serca dawnego średniowiecznego miasta. No i oglądamy właśnie to malownicze miejsce. Na rynku oczywiście takim dominującym akcentem jest poznański ratusz, perła renesansu, który jest nazywany najpiękniejszym budynkiem renesansowym na północ od Alp. No ale myślę, że wielu, wielu oczywiście kojarzy ten budynek przede wszystkim z naszym takim poznańskim symbolem, czyli koziołkami, które trykają się nad ratuszowym zegarem. No i to jest taka pamiątka po legendzie, według której uciekły pewnemu kuchcikowi, pobiegły sobie na tą ratuszową wieżę, no i tam już potem zostały w formie takiej mechanicznej i cieszą oczy turystów i mieszkańców. No a jeżeli jesteśmy już na starym mieście, na starym rynku, no to w okolicy mamy kilka bardzo ciekawych muzeów. No i tutaj dla każdego coś miłego. Można odwiedzić muzeum archeologiczne, można zajrzeć do jedynego w Polsce muzeum instrumentów muzycznych, można odwiedzić muzeum poznańskiego specjału, czyli Muzeum Poznańskiego Rogala Świętomarcińskiego i poznać historię tego wypieku, spróbować go oczywiście, ale przy okazji chociażby nauczyć się trochę gwary. Warto też udać się na Wzgórze Przemysła. Tam mamy zamek naszego poznańskiego króla. No i w tym zamku jest ekspozycja Muzeum Sztuk Użytkowych. No a na chwilę teraz ucieknijmy, przekroczmy granicę Poznania, żeby zajrzeć do dwóch wspaniałych magnackich rezydencji, które mieszczą się bardzo blisko stolicy Wielkopolski. Po pierwsze jest to Muzeum Pałacu w Rogalinie, wspaniała rezydencja rodu Raczyńskich, która zlokalizowana jest malowniczo na krawędzi Doliny Warty. Przepiękny pałac z wyposażeniem, fantastyczna galeria obrazów z obrazami takich tuzów jak Matejko, Wyczółkowski, Malczewski, ale też sędziwe najstarsze polskie dęby. No, ten najstarszy z najstarszych, Dąb Prus, ma 850 lat. No a z Rogalina warto też podjechać do pobliskiego Kurnika, malowniczego miasteczka nad jeziorem, by zobaczyć tamtejszy zamek, w którym

0: Kultury. Centrum Kultury Zamek, miejsce wielu wydarzeń, wielu koncertów, innych wydarzeń artystycznych, ale też przestrzeń, którą można zwiedzać korzystając z audioprzewodnika, więc możemy pospacerować sobie samodzielnie po zamkowych wnętrzach i jednocześnie poznać historię tego miejsca.
1: A tych nieodkrytych miejsc w Poznaniu jest sporo.
2: Z mikrofonem przez Poznanie.
1: A teraz chciałbym zabrać naszych słuchaczy w podróż. Znajdujemy się na wzgórzu Przemysła, a ze mną...
3: Michał Błaszczyński, właśnie ze wzgórza, z Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, kierownik tego muzeum.
1: Stoimy przed drzwiami.
3: Tak, wchodzimy do muzeum, do zamku. Tak, słyszycie Państwo taki lekki gwar muzealny. Wejście tutaj i wchodzimy do pierwszej sali, sali na parterze, która jest specjalnie poświęcona historii tego miejsca, historii Zamku Królewskiego w Poznaniu. Myślę, że wciąż trudno przebić się do świadomości poznaniaków, Wielkopolan, czy w ogóle wszystkich mieszkańców naszego kraju, że w Poznaniu też istniał Zamek Królewski, to znaczy rezydencja królów, władców Królestwa Polskiego. Dzisiaj, stając przed wzgórzem, wchodząc na nie, widzimy taką dosyć swobodną rekonstrukcję, próbę nawiązania do form historycznych w architekturze. No, natomiast my nie wiemy, jak wyglądał zamek w czasach Przemysła, czyli w wieku XIII. Nie wiemy także, jak wyglądał on do czasów rozbiorów, a miał burzliwą historię, o której zaraz opowiem. Natomiast dzisiaj w tym miejscu stoją no właśnie już zupełnie inne budynki, ale najważniejsza jest ta historia, na której my stoimy.
1: Powiedział pan o tej burzliwej historii.
3: Wyglądało to tak. Przemysł II, książę wielkopolski, był synem Przemysła I, którego znamy, bo jest założycielem naszego miasta. I przez splot różnych sytuacji, intryg, wygranych potyczek, zabiegów dyplomatycznych, w 1295 roku, 26 czerwca, został koronowany w Gnieźnie na Króla Polski. Ha, wydawałoby się, że to jest, no, takie wydarzenie, jak i wiele. Ale jeśli sobie uświadomimy, że to jest po prawie 200 latach rozbicie dzielnicowego, kiedy naprawdę było tak, że już nie miało być zjednoczonej Polski, nie miało być króla Polski w ogóle. Książęta różni dbali o trochę swoje interesy i ta idea jednego królestwa, jednego państwa co jakiś czas się pojawiała, ale generalnie zamierała, a jemu się to udaje. To jest młody, energiczny człowiek, który tego dopina i jest rzeczywiście ta koronacja. A jego rezydencją, tą rezydencją tego króla, który jednoczy oczywiście nie całe ziemie polskie, tylko niektóre, jest Poznań. Powstaje tutaj wtedy rezydencja, nie wiem jak wyglądała, na pewno istniała wieża, w której my teraz jesteśmy, stoimy w tej chwili przy ziemi tej wieży, pod nami jest fundament XIII-wieczny tej wieży. To jest pierwsza sprawa.
1: No właśnie widzimy tutaj, niestety słuchacze nie widzą, robi, powiem, ogromne wrażenie.
3: Stoimy, pod nami jest XIII-wieczny bruk, który pamięta Przemysła, króla Przemysła i nie tylko jego. Patrzymy na taki loch, w którym był szlachta była zamykana, jeśli coś przeskrobała.
1: Tak, tak. To metrów pod
3: nie,
1: nami?
3: W dół to nie jest dużo, bo to będzie z oś 6 metrów może.
1: Ale to oświetlenie robi takie wrażenie.
3: Tak, tak, tak. Jakbyśmy spadali tam w głąb.
1: To nie patrzymy, może przejdziemy sobie tutaj
3: dalej. Idziemy sobie dalej, tak, tak, tak. Dalej sytuacja jest dramatyczna, ponieważ król Przemysł no, po 9 miesiącach ginie. Jego próba porwania, on broni się, no i z odniesionych ran przy tym porwaniu umiera po 9 miesiącach, ale idea zjednoczenia królestwa istnieje, czy on to przywraca. Potem to, co wszyscy znamy z historii, czyli Władysław Łokietek w Krakowie jednoczy ziemie polskie, ale Zamek Królewski w Poznaniu zostaje zamkiem, to znaczy to jest rezydencja władców polskich. Tutaj Łokietek bywa, tu potem rezyduje Kazimierz Wielki, czyli syn Łokietka i potem kolejni królowie z dynastii Jagiellonów także tutaj rezydują. To jest Władysław Jagiełło. Wielokrotnie. Jego synowie również. Czyli do końca epoki Jagiellonów jest to rzeczywiście rezydencja. Potem w czasach króla elekcyjnych, czyli od połowy wieku XVI, no, trochę z tym jest gorzej. Nie rezydują tu królowie, przyjeżdżają tu bardzo rzadko lub w ogóle. Są przecież królowie, którzy w ogóle w Poznaniu nie bywają. Natomiast ta idea, ta historia tego jest cały czas obecna w świadomości staropolskiej, no do rozbiorów. A potem właściwie ta historia zostaje no niemal wymazana. Dopiero niedawno udało się przywrócić nam tą pamięć. Ale co jest jeszcze ważne? Dlaczego Poznań

0: Wielki Zamek jest istotny. Bo to tu, w tym miejscu, dzięki przemysłowi, narodził się herb Królestwa Polskiego. Herb, którego do dzisiaj używa Rzeczpospolita Polska, czyli orzeł w tarczy z koroną. To się narodziło w Poznaniu. O tym prawie nikt nie wie. O tym naprawdę trzeba pamiętać. My tą historię wzbudzamy.
1: I przypomnijmy, że przed zamkiem pojawił się pomnik.
0: Pomnik Przemysła, króla Przemysła właśnie, pomnik konny stanął tutaj, jest, jakoś tą przestrzeń na nowo organizuje, no i pamięć tego króla przypomina i odwołuje się też do tej historii odnowy Królestwa Polskiego po rozbiciu dzielnicowym.
1: Do zamku tutaj na wzgórzu Przemysła trafia sporo turystów z Polski i zagranicy, ale też przychodzą poznaniacy. Są tacy poznaniacy, którzy nigdy tu nie byli.
0: Tak, są tacy poznaniacy, którzy tutaj nigdy nie byli. Przyciąga tutaj ta dziwna architektura zamkowa i wieża zamkowa, która jest, my jesteśmy w tej wieży, która jest też tarasem widokowym. Wchodzimy na tą wieżę, wdrapujemy się na 6. piętro po bardzo wygodnych schodach i z tej wieży rozciąga się panorama na Poznań. Akurat jest tak, że mamy kilka tarasów widokowych już, bo jest i wieża katedry, jest Akademia Ekonomiczna, ale z każdych z tych tarasów widać trochę Poznań inaczej. Z naszego widać też go inaczej. Z naszego widać najładniej Starówkę i Ratusz. To jest najładniejszy widok na Ratusz, na tą starą część Poznania. Bardzo przyciągające miejsce. Zresztą tutaj, kiedy się Państwo wdrapiecie na tą wieżę widokową, jak się odwrócicie, to zobaczycie najstarszy widok miasta Poznania z 1618 roku. To jest największy jakby wydruk, powiększenie tego, które można zobaczyć w Poznaniu. I zidentyfikujecie Państwo, bo są podpisy, budowle, które już nie istnieją, o których nawet Państwo nie wiecie, że były. O układzie ulic, murów obronnych. To Państwo zobaczycie na tym powiększonym widoku na naszej wieży.
1: I mówimy tutaj o poznaniakach, którzy o tym również nie wiedzą.
0: Tak, mówimy tu o poznaniakach. No, oby rzeczywiście przychodziło ich coraz więcej. Bardzo serdecznie zapraszam. Mamy wielu gości zagranicznych. Myślę, że jesteśmy jedynym oddziałem Muzeum Narodowego, który ma aż taką liczbę gości, nie mówiąc po polsku.
1: Nie zapominajmy też o tarasie widokowym, z którego można podziwiać nie tylko panoramę Poznania, ale także okolice Starego Miasta.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Czas na poznańską wildę, a dokładnie zajrzymy teraz do poznańskiego Schronu Kultury Europa. A ze mną?
3: Tomasz Fałek, przedstawiciel Stowarzyszenia Schron Kultury Europa.
1: To jesteśmy?
3: Dokładnie pod piwnicami, w prawdziwym schronie przeciwlotniczym, który obecnie pełni funkcję takiego lokalnego ośrodka kultury.
1: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
3: Tak, no historia tego miejsca już liczy kilkadziesiąt lat.
2: Historia, którą warto poznać.
3: Na początku XXI wieku spółdzielnia mieszkaniowa, gdzie znajduje się ten schron, spółdzielnia mieszkaniowa rolna, zaczęła się zastanawiać nad tym, co zrobić z tak dużą powierzchnią, która znajduje się pod piwnicami, i prezes zarządu spółdzielni, pan Roman Kawecki, główny inicjator, wpadł na pomysł, aby stworzyć taki lokalny dom kultury dla mieszkańców tej spółdzielni. No a z czasem to tak ewoluowało, że w chwili obecnej ta przestrzeń jest nie tylko dla mieszkańców, ale nie tylko dla mieszkańców spółdzielni, ale także dla mieszkańców całego miasta Poznania.
1: Niestety słuchacze tego nie widzą, my sobie tutaj spacerujemy. Powiem, że to miejsce robi ogromne wrażenie. Jest tu kolorowo, jest pełno sal.
3: Tak, ta przestrzeń została w taki sposób zaaranżowana, że służy nam do różnego rodzaju wydarzeń, działań, warsztatów, które tutaj organizujemy, więc tak jak tutaj widzimy, mamy w wszystkich naszych salach obrazy malarskie i to wszystko są autorstwa pana Jerzego Łuczaka, który jest kierownikiem Schronu Kultury Europa. Gdzieś tam znajdują się różne nasze takie pochowane bibeloci, więc można tutaj znaleźć u nas różne starocie.
2: Czas wolny w Poznaniu.
3: No ale też to, co jest ważne, mamy biblioteczkę z grami planszowymi, tutaj znajduje się scena, na której organizujemy koncerty. Mamy stół do ping-ponga, który można wyciągnąć i sobie pograć w wolnych chwilach, więc ta przestrzeń może pełnić wiele, wiele różnych funkcji.
1: I ta przestrzeń, wyjaśnijmy, łączy pokolenia.
3: Tak jest, zgadza się, bo w Schronie Kultury Europa prowadzimy i klub senioralny, ale też realizujemy wiele działań, które są otwarte na inne grupy odbiorców.
2: Blisko mieszkańców.
3: Zapraszamy dzieci z rodzicami, zapraszamy mamy młodych dorosłych, więc każdy myślę, że znajdzie tutaj coś dla siebie takiego interesującego, co go pochłonie i będzie chciał tutaj jakby korzystać z tego miejsca.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w schronie Kultury Europa na Poznańskiej Wildzie, dokładnie przy ulicy Rolnej. A powiedzmy, czy każdy może tutaj przyjść, każdy poznaniak, poznanianka, czy tylko mieszkańcy, mieszkanki Wildy?
3: Właśnie schron jest otwarty dla wszystkich. Nasz schron w zasadzie jest otwarty w godzinach od 16 do 20, od wtorku do soboty. To jest taki czas, kiedy ta przestrzeń zawsze jest otwarta, można przyjść i nawet jeżeli w danym dniu akurat nie organizujemy jakiegoś wydarzenia, jakiegoś warsztatu, no to ta nasza przestrzeń zamienia się też w takie miejsce otwartej świetlicy. Czyli można sobie przyjść, usiąść, zrobić sobie herbatę, kawę, czy tak jak wcześniej wspomniałem, wyciągnąć stół do ping-ponga i pograć ze znajomymi, albo wyciągnąć grę planszową z biblioteczki i też sobie pograć z rodziną, czy z najbliższymi znajomymi.
2: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
3: Odbywają się te zajęcia cykliczne i to jest taki szereg działań, no, adresowany do różnych grup, tak jak wspomnieliśmy.
2: To warto wiedzieć.
3: Mamy na przykład raz w miesiącu dyżury stolarskie. Przychodzi do nas Darek Stolarz, który pomaga osobom, które się do niego zapiszą na takim dyżurze, no, wykonać jakieś takie drobne prace naprawcze w drewnie. No, zawsze też mamy pracownię językową i wtedy na przykład odbywają się korepetycje z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. W ramach klubu senioralnego na przykład organizujemy zajęcia na pływalni, jogę, czy też warsztaty związane z treningiem pamięci. No więc ta oferta jest bogata, jest ona zdecydowanie jeszcze szersza, no ale to są pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy, bo oczywiście trudno to wszystko spamiętać.
1: A kto nie był w tym wyjątkowym miejscu na Poznańskiej Wildzie, powiedzmy, w jaki sposób można tu trafić?
3: To zacznijmy od adresu dokładnego. Znajdujemy się przy ulicy Rolnej 24. Nasze wejście jest od strony podwórza. Wystarczy właśnie kilka stopni schodów pokonać w dół. Najpierw widzimy piwnicę, a następnie nasz schron przeciwlotniczy, do którego wszystkich serdecznie zapraszamy. Można do nas dojechać łatwo też komunikacją miejską, bo bardzo blisko na przykład znajduje się przystanek autobusowy, a niedaleko jest też przystanek tramwajowy Trauguta i Hetmańska.
2: Z mikrofonem przez Poznanie.
1: Byliśmy na Poznańskiej Wildzie, a teraz Garbary, a dokładnie Stowarzyszenie Creo, a ze mną
4: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Creo. Stowarzyszenie Creo to dokładnie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej Creo. Zajmujemy się tematami przede wszystkim wolontariatu, niepełnosprawności oraz tematami senioralnymi. W jednym zdaniu powiedziałabym, że wolontariat w Wielkopolsce, to znaczy Stowarzyszenie Creo. Naszym hasłem przewodnim jest to, że patrzymy na świat z różnych perspektyw i właśnie tej postawy, tego spojrzenia chcemy uczyć wszystkich, wszystkie grupy wiekowe, od przedszkola do seniorów.
1: Każdy poznaniak, poznanianka może do was zajrzeć?
4: Jak najbardziej. Zresztą nie tylko poznaniak czy poznanianka, bo oprócz tego, że prowadzimy Poznańskie Centrum Wolontariatu, to prowadzimy też Wielkopolskie Centrum Wolontariatu. To znaczy, że osoby z całej Wielkopolski, z różnych miast, różnych powiatów mogą się do nas zgłosić w ramach Poznańskiego i Wielkopolskiego Centrum Wolontariatu. Oferujemy między innymi dofinansowania na akcje wolontariackie, które można właśnie u nas uzyskać. Jeżeli ktoś może ma jakieś obawy, boi się zgłosić, czy nie wie, jak się za to zabrać, to Poznańskie i Wielkopolskie Centrum Wolontariatu to jest nie tylko strona internetowa, nie tylko miejsce na mapie Poznania, ale przede wszystkim nasz zespół, który doradza, który przeprowadza przez te procesy, doradza zarówno wolontariuszom, wolontariuszkom, ale też samym organizacjom, uczelniom, seniorom, firmom, także jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi grupami wiekowymi, społecznymi. Zajrzyjcie do nas i na pewno możemy nawiązać jakąś ciekawą współpracę.
1: A kto nie wie, to przypomnę, że Stowarzyszenie Creo znajduje się przy ulicy Kutrzeby w Poznaniu. Szukacie nadal wolontariuszy?
4: Jak najbardziej. Tak jak wspominałam, wolontariat to jest właśnie nasza taka główna działka. Jeżeli ktoś chce działać z nami w Poznaniu i w Wielkopolsce, zapraszamy na naszą stronę centrum.creo.pl. Tam jest zakładka wolontariat, formularz do wypełnienia i po jego wypełnieniu koordynatorka wolontariatu, czyli ja, Ania, skontaktuje się z wami, umówimy się na rozmowę rekrutacyjną, gdzie porozmawiamy właśnie o waszych oczekiwaniach, waszych ideach, waszych wartościach, tego, co chcecie uzyskać podczas wolontariatu, tego, co chcecie dać od siebie, też tego, jakie macie kompetencje. Natomiast chcę też zaznaczyć, że jeżeli ktoś jest w wolontariacie zupełnie zielony, to będzie być może jego pierwszy raz, albo może może to będzie obszar, ten, w którym my działamy, czyli właśnie seniorzy, czy niepełnosprawność, w którym jeszcze nie miał doświadczenia, to oczywiście my do tych działań przygotowujemy.
2: Przydatne dla mieszkańców Poznania.
4: Po pierwsze, prowadzimy Poznańskie Centrum Wolontariatu i Wielkopolskie Centrum Wolontariatu, w ramach którego organizujemy bezpłatne szkolenia zarówno dla osób, które są wolontariuszami, jak i koordynatorów wolontariatu, które dotyczą bardzo różnych obszarów. One są otwarte nie tylko dla wolontariuszy zrzeszonych u nas w Stowarzyszeniu KREO, dotyczą bardzo różnych tematów, zarówno takich konkretnych kompetencji, jak na przykład pierwsza pomoc dla zwierzaków, ale też bardziej miękkich, czyli na przykład komunikacja. Tematyka jest bardzo różnorodna. My jesteśmy otwarci oczywiście na feedback ze strony osób, które w tych szkoleniach uczestniczą. Cieszymy się, że one się cieszą dużą popularnością, tak mówię, są bezpłatne, więc ta tematyka się zmienia. Social media, fotografia, gry terenowe, animacja społeczna, kontakt z seniorami, naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście my jako Stowarzyszenie KREO już nie tylko jako Poznańskie Centrum Wolontariatu, również prowadzimy szkolenia. Tak jak mówiłam, oprócz wolontariatu naszą taką drugą działką jest właśnie tematyka niepełnosprawności, zwłaszcza od strony edukowania, od strony dostępności. Jesteśmy innowatorami społecznymi. Podczas naszych działań korzystamy z nowoczesnych technologii, ale też takich specjalnych sprzętów symulacyjnych, które osobom uczestniczącym w naszych warsztatach pozwalają nie tylko zdobyć wiedzę, zdobyć kompetencje, jak na przykład asekurować osobę, która porusza się na wózku, ale wiemy, że empatię buduje przede wszystkim to doświadczenie, czyli wejście w sytuację osoby, która porusza się na wózku, osoby starszej dzięki kombinezonowi starości, osoby głuchej czy osoby niewidomej, pozwala lepiej zrozumieć sytuację takiej osoby, ale też lepiej pomagać, no bo już po prostu mamy to doświadczenie poruszania się w tej przestrzeni, powiedzmy, bez tego zmysłu wzroku, czy z jakimś ograniczonym właśnie dostępem do tych bodźców, czy to wizualnych, czy audio. Także te szkolenia również są często bezpłatne, także naprawdę każda grupa wiekowa i społeczna jest u nas zaopiekowana, bo pojawiamy się z takimi szkoleniami zarówno o wolontariacie, jak i niepełnosprawności, jak i seniorach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych i średnich, na uczelniach, do pracowników firmy, z seniorami, z osobami dorosłymi oczywiście też.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Poznania.
4: Współpracujemy, także zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę. Te działania się dzieją zarówno w Poznaniu, jak i w regionie, niektóre nawet w całej Polsce, bo jeżeli chodzi o te szkolenie w zakresie niepełnosprawności, no to oprócz takich kompleksowych szkoleń, które już stricte przygotowują do tej pracy wolontariackiej, prowadzimy też taką działalność animacyjną. Pojawiamy się na różnych wydarzeniach, eventach z naszym mobilnym centrum dostępności między innymi, no ale też sami organizujemy różne wydarzenia, które promują aktywność osób z niepełnosprawnościami, czy właśnie sam wolontariat, jak na przykład Poznański Maraton Wolontariatu, czy Trening Bez Barier. Także zapraszamy na nie już co roku i cieszą się one dużą popularnością, co bardzo nas cieszy.
1: Jednym słowem, prężnie działacie przez cały rok.
4: Zgadza się, prężnie działamy przez cały rok. Te trzeci jeszcze taki filar naszej działalności, o którym nie wspomniałam, to są działania skierowane do seniorów. Oprócz tego, że pojawiamy się w domach pomocy społecznej w Poznaniu z takim projektem Innowacje w DPS-ach, gdzie korzystamy znowu z nowoczesnych technologii, ale prowadzimy też na przykład zajęcia z dogoterapii czy alpakoterapii, no to prowadzimy klub aktywności osób starszych Starszaki, który spotyka się raz w tygodniu na terenie Poznania i aktywizuje najstarszych mieszkańców naszego miasta. Nabór odbywa się przez cały rok, także zapraszamy wszystkich seniorów, wszystkie seniorki do sprawdzenia naszej strony centrumkro.pl, kro piszemy przez C.
1: A tak a propos seniorów, to pozwolicie, to teraz zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego, a ze mną
5: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Poznańscy seniorzy i seniorki są bardzo otwarci. Są chętni do tego, aby wychodzić z domu, aby brać udział w wszelkiego rodzaju wydarzeniach. Czy to w warsztatach, na przykład rękodzielniczych, czy z teatru, z śpiewu, czy chodzić na wykłady, które poszerzają ich wiedzę, na przykład z zakresu zdrowia, takiego związanego z ciałem, ale też zdrowia psychicznego, co jest bardzo ważne, bo niestety wśród osób starszych dalej mocno można zauważyć problem samotności i dlatego też te wyjście do ludzi, przyjście na przykład do Centrum Inicjatyw Senioralnych albo przyjście na jakieś warsztaty pozwala właśnie uniknąć tego problemu. problemu samotności.
1: Poznaniacy mogą przyjść do Was, do to co powiedziałem, do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego, ale też mogą wziąć udział w różnych akcjach na terenie całego Poznania.
5: Tak, w mieście Poznań dzieje się bardzo dużo rzeczy, które są skierowane stricte do seniorek i seniorów i jest ich naprawdę sporo. Dlatego nie dziwię się, że niektórzy mogą po prostu w tym chaosie informacji być pogubieni. Dlatego jeżeli ktoś chce dowiedzieć się o ofercie, to może albo do nas zadzwonić, albo do nas przyjść, napisać maila, albo przede wszystkim, co polecam, jeżeli ktoś korzysta z internetu, to odwiedzać naszą stronę internetową, bo tam codziennie zamieszczamy jakieś informacje odnośnie tego, co się dzieje w mieście, żeby właśnie seniorzy mogli korzystać i czerpać z tych dobroci.
1: Poznańscy seniorzy, seniorki nie chcą siedzieć w domu, chcą wyjść do ludzi.
5: Chcą wyjść do ludzi i to obserwujemy codziennie, że coraz śmielej też do nas zaglądają, że codziennie spotykamy się z jakimś seniorem czy seniorką, którzy mówią, że są u nas pierwszy raz i że powrócą do nas, co nas najbardziej cieszy.
2: To warto wiedzieć.
1: A jak wygląda właśnie ten pierwszy raz u Was, gdy chcą się zapisać, dowiedzieć czegoś? Jak zrobić, jak zrobić ten pierwszy krok?
5: Trzeba do nas przyjść. My się znajdujemy blisko przystanku autobusowego na placu Cyryla, więc dojazd jest bardzo komfortowy i pierwsze, co można u nas spotkać, to pokój informacyjny. On jest od razu przy wejściu na prawo. Tam zawsze jest jakaś wolontariuszka albo, mamy same wolontariuszki, same panie w wieku senioralnym, które przywitają wszystkich seniorów i seniorki, którzy do nas zaglądają, przywitają uśmiechem. One mają przeogromną energię i chęć do rozmawiania z ludźmi, więc nie trzeba do nas przyjść konkretnie w jakimś celu. Można po prostu przyjść sobie pogadać z naszymi wolontariuszkami, odetchnąć, napić się wody, usiąść, mamy wygodne fotele. I tam w tym pokoju informacyjnym są wszelkie informacje odnośnie też tego, co się dzieje w mieście. Są plakaty, ulotki. Dalej w gabinetach jesteśmy my, czyli pracownicy, którzy mamy też już, nie będę ukrywać i może się też trochę pochwalę, że dużą wiedzę odnośnie tego, co się dzieje w Poznaniu, gdzie przede wszystkim na przykład szukać pomocy, bo to też jest zawsze trudne dla seniorów, żeby odnaleźć takie informacje już bardziej specjalistyczne.
1: Przypomnę, przy Centrum Inicjatyw Senioralnych od lat funkcjonuje też poznański wolontariat 60+, który ma na celu skupienie seniorek i seniorów chętnych, by działać na rzecz innych. W centrum osoby starsze mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawniczych i cyfrowych.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Będzie teraz dłuższa rozmowa, zagościła dziś u mnie
6: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: A naszą rozmowę zaczniemy od parków, a tych parków jest sporo w Poznaniu.
6: Zgadza się, w Poznaniu mamy prawie 50 parków, ponad 130 skwerów i zieleńców i prawie 60 terenów takiej zieleni nieurządzonej, czyli takich wyjątkowych enklaw przyrody, które wzbogacają krajobraz miasta i pomagają zachować jego przyrodniczą bioróżnorodność.
1: Powiedzmy, że te parki są bardzo atrakcyjne o każdej porze roku.
6: Zgadza się. Każdy z parków ma coś charakterystycznego dla siebie.
2: Ciekawy Poznań.
6: Pora roku nie ma znaczenia, bo o każdej porze roku każdy znajdzie tam coś dla siebie. A jeszcze jako ciekawostkę powiem tylko, że na terenie miasta generalnie funkcjonuje coś takiego jak klinowo-pierścieniowy system zieleni. To jest rzadko spotykany system, opracowany na początku XX wieku przez znanego architekta, profesora Politechniki Poznańskiej, Władysława Czarneckiego. I zgodnie z założeniem tego projektu, jego głównym zadaniem jest ochrona zasobów wodnych oraz zapewnienie właściwego przewietrzenia miasta, co ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego, oczywiście bez względu na porę roku.
1: Odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób odwiedza parki, zieleńce. Jesteśmy coraz bardziej spragnieni takich miejsc i to, co powiedziałem, o każdej porze roku.
6: Zgadza się. Coraz więcej osób odwiedza parki. Dostajemy mnóstwo zdjęć. Ludzie przesyłają zdjęcia z naszych parków.
2: Eko Poznań.
6: Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do specjalnego parku. Tym miejscem są poznańskie szachty. Miejsce o tyle ciekawe, że położenie szacht jest w Dolinie Strumienia Junikowskiego, co sprawia, że jest to miejsce o wyjątkowym krajobrazie, gdzie stawy, łąki, lasy i ścieżki spacerowe tworzą niezwykle malowniczą przestrzeń. Ten rozległy teren obejmuje niemal 60 hektarów.
2: To warto wiedzieć.
6: Dzisiejsze szachty to jeden z najbardziej charakterystycznych terenów rekreacyjnych w Poznaniu. Jego znakiem rozpoznawczym są oczywiście liczne stawy, które powstały po dawnych wyrobiskach po wydobyciu gliny wykorzystywanej do produkcji cegieł. Warto zaznaczyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu działało tutaj kilkanaście cegielni, a jedną z największych była cegielnia Świerczewo i uwaga, jej działalność zakończyła się dopiero w latach 70. XX wieku. Między innymi na skutek pożaru, który zniszczył zabudowania produkcyjne. Po zamknięciu tych zakładów teren stopniowo zaczęła odzyskiwać natura. Wyrobiska wypełniły się wodą, tworząc system stawów, które dziś są cennym siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. Natomiast sama nazwa szachty wywodzi się od niemieckiego słowa Schacht, oznaczającego dół lub szyb, i nawiązuje ono do licznych zagłębień powstających podczas wydobycia gliny. Możemy powiedzieć, że szachty są jednym z najbardziej niezwykłych terenów przyrodniczych Poznania. To miejsce, tak jak mówiłam, w którym historia dawnego przemysłu spotyka się z naturą, a ślady działalności człowieka stały się fundamentem niezwykle cennego ekosystemu. Dawne wyrobiska zamieniły się w malowniczy kompleks stawów, wokół których rozwinęła się bogata roślinność i różnorodny świat zwierząt. Szachty są przestrzenią chętnie odwiedzaną przez mieszkańców, poszukujących ciszy, kontaktu z naturą i odpoczynku od miejskiego zgiełku. Rozległa sieć ścieżek spacerowych pozwala odkrywać kolejne zakątki tego terenu, prowadząc przez trzcinowiska, łąki, zadrzewienia i brzegi stawów.
1: To przypomnę poznańskie szachty, ale powróćmy do parków, do poznańskich parków. Pamiętajmy, że jesteśmy tam gośćmi, gdy się wybieramy, niezależnie od pory roku.
6: Tak, staramy się, aby nasze parki i skwery były piękne, żeby było czysto, ładnie, i zależy nam, aby mieszkańcy czuli się tam jak u siebie i aby wszyscy wspólnie dbali o to, co cieszy oko.
1: Rośliny to jedno w parkach, ale są przecież też zwierzęta.
6: Tak, też o tym myślimy. Regularnie dbamy o czystość miejsc przeznaczonych dla ptaków i dla innych zwierząt. Obserwujemy ptaki, obserwujemy wiewiórki, które licznie odwiedzają nasze parki i właściwie goszczą ludzi, którzy tam przychodzą, z orzechami, co jest ich przysmakiem.
1: Cytadela to takie dobre, odpowiednie miejsce dla tych zwierząt.
6: Mają swoje miejsce, tak zwane wiewiórkowo, gdzie faktycznie jest ich dużo. Mieszkańcy wiedzą, że one tam są. Bardzo dzieci lubią też odwiedzać wiewiórki i przynosić im smakołyki, a one czekają. One tak naprawdę już się tak nauczyły, wiedzą, że jak ktoś już zmierza do wiewiórkowa, to z pewnością będzie miał coś dla nich w prezencie.
1: Wiewiórkowo? Skąd taka nazwa?
6: Taka potoczna. Wiewiórkowo znajduje się w pobliżu takiego charakterystycznego symbolu Cytadeli, czyli rzeźb pani Magdaleny Abakanowicz i pozostałych, które są wkomponowane pięknie w lasek.
1: To możemy powiedzieć, że wiewiórki lubią Poznań.
6: Jak najbardziej lubią Poznań i poznaniacy lubią wiewiórki.
1: A jak my możemy im pomóc?
6: Z pewnością w okresie zimowym warto podrzucić im troszkę orzechów. Z pewnością mają zapasy, ale nie zaszkodzi im troszkę podrzucić, a w okresie wiosenno-letnim wystarczy, że dolejemy wodę do pojemniczków, które tam są.
1: A co jeszcze warto zobaczyć w naszych poznańskich parkach?
6: Każdy park ma coś charakterystycznego. Z tych 50 parków warto zrobić sobie może wycieczkę i odwiedzić takie mniej oczywiste, te, które gdzieś są na krańcach Poznania. Na przykład na Głuszynie mamy dwa piękne parki. Mamy piękny park dedykowany dla dzieci z dużym placem zabaw. Mamy ścieżkę rowerową, gdzie dzieci uczą się zasad ruchu drogowego. Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na porę roku.
1: A na koniec raz jeszcze przypomnijmy, że w parkach jesteśmy gośćmi.
6: Jesteśmy gośćmi i każdy z nas lubi coś innego. Mamy spacerowiczów, mamy rowerzystów, mamy ludzi z psami, z dziećmi. Warto, żebyśmy wszyscy szanowali się nawzajem, szanowali nasze prawa, patrzyli po prostu na drugiego człowieka.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
5: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję również.
1: A co do parków, każda pora roku jest idealna, by się tam wybrać. W naszym magazynie kolejny temat będzie o programie, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. O szczegółach mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
7: Mieszkanie do remontu to program, który już długo istnieje w Poznaniu. Byliśmy jednym z pierwszych miast, który taki program zaoferował. Jak to działa? Bo to w sumie najłatwiej powiedzieć, że miasto ZKZL przekazuje mieszkania, które należy wyremontować mieszkańcom.
2: To warto wiedzieć.
7: Oczywiście ten remont, w zależności od tego, jakie jest mieszkanie, jest szczegółowo opisany, czyli my mówimy, co w danym mieszkaniu należy wyremontować. Nie mówimy, jakich należy użyć materiałów, tylko co należy zrobić. Przez te pół roku, bo taki jest czas na wyremontowanie tego mieszkania, osoby, które dostaną się w programie, nie płacą czynszu. Po tym okresie pół roku przychodzi pracownik ZKZL-u, który sprawdza, czy te prace, które zostały wcześniej wyszczególnione, zostały zrobione. W momencie, jeżeli te wszystkie warunki zostały spełnione i mieszkanie zostało wyremontowane, taka osoba podpisuje umowę na czas nieokreślony. Stawka czynszu to jest stawka czynszu komunalnego, czyli atrakcyjna i dużo niższa niż najem na rynku komercyjnym. Co więcej, ta umowa, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest na czas nieokreślony i wtedy można zamieszkać już w swoim mieszkaniu. To myślę, że jest bardzo atrakcyjna oferta, ponieważ te mieszkania często znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach. To jest dobra oferta zarówno dla gospodarstw jednoosobowych, jak i rodzin wielodzietnych, ponieważ mamy w tej ofercie mieszkania i jednopokojowe, czy dwupokojowe, ale też duże mieszkania. Często trafiają się też mieszkania 100-metrowe, w których może zamieszkać rodzina wielodzietna. Myślę, że atutem tego programu jest to właśnie, że my nie narzucamy sposobu, w jaki należy to wyremontować. Czyli każdy, kto chce takie swoje mieszkanie stworzyć na swój własny wymarzony kąt, może to zrobić. Może skorzystać z dowolnych materiałów, użyć dowolnych kolorów. My tylko i wyłącznie sprawdzamy, czy te prace zostały zrobione.
2: Blisko mieszkańców.
7: Ten program jest bardzo popularny wśród poznaniaków. On cieszy się dużą popularnością właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest program skierowany dla osób, które nie dostały się na listę mieszkań komunalnych, na przykład z powodu trochę wysokich zarobków, bądź też małej liczby punktów, więc poszerzamy tą ofertę mieszkań dla osób, które właśnie nie mogą skorzystać z mieszkania komunalnego. Dwa, jest to właśnie łatwy sposób na pozyskanie takiego mieszkania i dużo niższymi nakładami niż w przypadku, nie wiem, zakupu mieszkania na rynku komercyjnym. Ten czynsz jest bardzo niski, tutaj jest na pewno łatwiej, ponieważ te czynsze komunalne są po pierwsze niższe, po drugie one nie zmieniają się tak dynamicznie jak na rynku komercyjnym, więc osoba, która zainwestuje środki w remont, myślę, że może liczyć na taki zwrot tych środków w postaci niższego czynszu na przestrzeni, myślę, 5 lat, więc osoby, które chcą się związać z Poznaniem, chcą takie mieszkanie mieć komunalne na dłuższy czas, myślę, że to jest dobra oferta, a potem zostanie więcej pieniędzy w portfelu.
1: I powiedzmy, że takiego mieszkania, jeśli się zdecydujemy, takiego mieszkania nie możemy wynajmować komuś innemu.
7: Nie, ten program jest skierowany do osób, które nie mają własnego mieszkania. Oczywiście takich mieszkań też nie można wynajmować dalej, ponieważ ta oferta mieszkania do remontu skierowana jest dla osób, które potrzebują dach nad głową, a nie szukają kolejnego źródła inwestycyjnego.
1: Program Mieszkanie do remontu prowadzony jest kilka razy w ciągu roku. Warto śledzić na bieżąco stronę ZKZL i zapoznać się ze szczegółami.
2: Zmieniamy temat.
1: Będzie pytanie. Co gdyby pyry zniknęły z poznańskiego menu?
8: To prawda, poznańskie menu wielkopolskie opiera się w dużej mierze na ziemniakach, warzywach, nabiale, no i przepysznych mięsach i wędlinach. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. A te pyry to są składnikiem bardzo wielu dań, ale chyba pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to ta para do gzika. Pyry w mundurkach gotowane, czyli w skórkach, w obierkach byśmy powiedzieli. No, Gzik, co prawda można jeść, bo to twarożek, można jeść na kanapce sam, ale ta pyra bez gzika i gzik bez pyry brzmi niepokojąco. Z przysmaków smażonych plędze albo plędze, czyli placki ziemniaczane. Mogą być z cebulką smażoną w środku, mogą być bez, z tartych oczywiście surowych ziemniaków. Jedzone na słodko, z cukrem, nawet jeśli w środku jest cebulka, okazuje się, ale przede wszystkim z kwaśną śmietaną i solą. Przepyszne na ciepłe, zimno, więc w zasadzie znika nam zupełnie to danie.
2: Kulinaria w Poznaniu.
8: Mamy jeszcze wiele zup, które bez pyry nie istnieją, bo są głównym składnikiem albo tym treściwym składnikiem. Krupnik, wszystkie warzywne zupy, ale też polewka wielkopolska, czyli zupa, która przygotowywana jest z maślanki, zaciągana śmietaną. I ten ziemniak, ta pyra jest tym głównym składnikiem, tak jak powiedziałam, treściwym, czyli tym, który zapełni nam ten brzuch na dłużej. No bo powiedzmy sobie szczerze, taka zupa do popijania niewiele by dała, zwłaszcza, że to jest zupa postna, więc stanowiła czasem jedyne danie. Więc ta pyra, najczęściej gotowana, podawana osobno, choć już widziałam wkładane do zupy na środku pięknie poduszone ziemniaczki z masłem. Można też podpieczone, więc tutaj nadal okazuje się, że jest pole do popisu. I druga zupa o takiej ciekawej nazwie, czyli ślepe ryby.
9: To jest nasza poznańska zupa.
8: To poznańska zupa, w której jest przede wszystkim dużo ziemniaków, dużo pyr, włoszczyzna, zasmażka ze smażoną cebulką, która powoduje, że pięknie się zagęszcza ta zupa. Ślepe ryby, bo nie ma tych oczek tłuszczu, choć znana też jest taka odmiana tej zupy na wędzonych żeberkach albo ze skwarkami z boczku.
9: No właśnie, ślepe ryby, tutaj wydawać by się mogło, że jakieś ryby się pojawią.
8: Ryb nie ma, choć faktycznie w momencie, kiedy nie ma takiego mięsnego dodatku, no to jest to zupa postna. Ryby też są postne, więc możemy też tak odrobinę to kojarzyć. W menu wielkopolskim i poznańskim jest tyle dań z pyry, że nie mamy chyba tyle czasu antenowego, ale żeby zrobić słuchaczom smaka, wspomnę o tym, że szagówki i szare kluchy to też przysmaki, bez których nasze menu wielkopolskie nie istniałoby. Także czas gotować.
1: No a później jeść. Poznańskie pyry to zdecydowanie absolutny klasyk i fundament naszej kuchni.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Z mikrofonem odwiedzam różne miejsca w Poznaniu, ale teraz zaproszę Was do Gaju. To niedaleko Śremu. Znajduje się tam wyjątkowe schronisko dla zwierząt.
2: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
10: No właśnie, to jest miejsce przeznaczone przede wszystkim dla zwierząt, bo nad nimi się skupiamy, im pomagamy, im tworzymy taki starter życiowy. Coś, co w przyszłości da szansę na to, żeby mogły z nami, ludźmi, lepiej funkcjonować. Grzegorz Kałużny, behawiorysta z tegoż schroniska, ale to miejsce również tworzą ludzie. Tutaj padły słowa, że Gaj leży niedaleko Śremu. Ja myślę, że Gaj leży bardzo blisko Poznania. Poznań to nasza stolica, naszego regionu i bardzo często podczas weekendów przyjeżdża mnóstwo ludzi z Poznania. Zachęcamy, zapraszamy tych poznaniaków i te osoby, które z całego regionu naszego, które nie były w schronisku w Gaju, do odwiedzin i jednakowoż bardzo dziękujemy tym, którzy bardzo sukcesywnie przyjeżdżają do nas, do Gaju. My również współpracujemy z innymi schroniskami. Pamiętamy, w Polsce mamy ponad 200 zarejestrowanych schronisk. Schronisko poznańskie to też bardzo ważne miejsce, które powinno być na szlaku odwiedzin wszystkich poznaniaków. Nie robimy żadnej rywalizacji. To jest zawsze kwestia wspierania się wzajemnego. W każdym schronisku na całym świecie są zwierzęta, które wymagają pomocy, a my tą pomoc po prostu organizujemy. Psy i koty to są dwa gatunki, które czasami ucierpiały z naszej przyczyny, ludzkiej przyczyny, i my chcemy to naprawić. Chcemy zmienić perspektywę widzenia świata przez te zwierzęta, że człowiek nie jest zły. I to nam się udaje, fantastycznie udaje, właśnie dzięki Wam, odwiedzającym takie miejsce jak schronisko i schronisko w Gaju również.
1: A co z adopcją? Bo sporo osób decyduje się na to, by zabrać psa ze schroniska.
10: Adopcja jest oczywiście chyba tym najważniejszym najważniejszym finałem tego, co robimy wspólnie. Wspólnie to znaczy my pracownicy, niesamowici wolontariusze, o których zawsze mówię, że to są ludzie, którzy robią fantastyczne dobro, no i wszyscy odwiedzający i osoby, które myślą o adopcji, myślą w sposób przede wszystkim racjonalny, bo to jest chyba najważniejsza rzecz i my w tym bardzo, bardzo pomagamy. Taka osoba, która przyjeżdża do nas i chce zaadoptować psa lub kota, ma ogromne wsparcie z naszej strony. Służymy temu, żeby przekazać wszelkie informacje o takim psie lub kocie, o historii życia tych zwierząt, oczywiście o tej części historii, którą znamy, i wspieramy podczas samego procesu adopcyjnego, jak i również poadopcyjnie, i to nam się fantastycznie udaje. Mamy mnóstwo przykładów tej adopcji pozytywnej, dobrej, takiej również ze strony poznaniaków. To są niesamowite historie, gdzie w pewnym momencie takiego połączenia się poprzez kontakt, adopcję, tworzymy taką wielką gajową rodzinę, można powiedzieć, i co jest chyba bardzo znamienne, te osoby już po adopcji, szczęśliwej adopcji, gdzie często informują nas o tym, jak następują postępy w adaptacji do nowych warunków domowych, jak ten pies coraz lepiej po psiemu się uśmiecha, jak całym sobą emanuje radość tego, że znalazł nową rodzinę, i w pewnym momencie jest pytanie, czy możemy odwiedzić was w gaju. Mówimy, jak najbardziej. Bywa, że czasami są takie dylematy, a czy ten powrót nie będzie źle postrzegany przez psa? I ja wtedy osobiście mówię, absolutnie nie, bo zawsze do dobrego domu rodzinnego, a tak te nasze zwierzęta traktują schronisko w gaju, bo im często stwarzamy ten pierwszy właściwy dom, te powroty nigdy nie są negatywne. Drodzy poznaniacy, którzy zaadoptowaliście psa lub kota ze schroniska, nie bójcie się odwiedzać to miejsce. Również służy do tego, żeby tutaj być wspólnie razem ze swoim psem i cieszyć się tym miejscem.
1: Sporo osób do was trafia z zamiarem adopcji. Jak to właśnie przebiega? Nagle jest jakaś interakcja?
10: Tak, jest ten strzał, jest ten błysk. Dzisiejsze czasy dają troszkę inne możliwości. Najpierw są media i najpierw sobie oglądamy strony internetowe, a mamy bardzo szeroki zakres informacji medialnej. Wchodźcie na nasze przestrzenie społecznościowe, na nasze strony, i tam możecie się dowiedzieć przede wszystkim o naszym schronisku, co robimy, jak robimy, i o naszych zwierzętach. I bardzo często wtedy następuje pierwsze zainteresowanie. To jest ta droga, gdzie potem, przyjeżdżając na miejsce, oczywiście spotykamy się bezpośrednio z tym psem. My przekazujemy te informacje, o których tutaj wspominałem.
2: To warto wiedzieć.
10: I wtedy ta interakcja dopiero ma to niesamowite znaczenie, ten wymiar tej wartości bezpośredniej. Ale bywa również taka sytuacja, gdzie ktoś przyjeżdża oczywiście z przyszłym zamiarem adopcyjnym, jeszcze nie tu i teraz, i nagle następuje ten błysk. Nagle poprzez spacer przechodzimy koło kojczyka, gdzie jest taki pies, i nagle się zatrzymujemy. Wracamy, patrzymy sobie w oczy, pies i człowiek, i mówimy, tak, to jest to. I bardzo często tak to wygląda. Ja nie ukrywam, ja tak samo miałem z moim pieskiem, no już nie pierwszym adoptowanym ze schroniska, to był pierwszy strzał.
1: A jeśli nie możemy mieć psa w domu, są różne tutaj przyczyny, na przykład ktoś jest uczulony, dziecko, ale mamy ogromną tutaj miłość do tych psów. Jak możemy pomóc? No bo tak, możemy zostać wolontariuszami, możemy też dostarczyć na przykład karmę. Co jeszcze możemy zrobić, by pomóc tym psiakom?
10: To są bardzo ważne słowa, które teraz padły, że nie zawsze możemy, mimo że chcemy, posiadać zwierzę. To jest właśnie ta bardzo racjonalna, mądra część decyzyjna z naszej strony. Często nasz styl życia nie pozwala na to i wtedy, mimo że chcielibyśmy bardzo, lepiej jednak poczekać na bardziej właściwy moment. Ale co możemy zrobić? Można zostać wolontariuszem. To jest niesamowita rzecz. Wtedy, kiedy mamy jakiś okres wolnego czasu i chcemy pomóc, możemy przebywać ze zwierzętami, możemy tworzyć relacje, możemy je pięknie kształtować, możemy im dawać fantastyczną szansę rozwoju, lub jeżeli nie mamy na to czasu, możemy adoptować wirtualnie. Mamy taką możliwość, to jest bardzo fajna forma pomocy, i ta adopcja wirtualna polega na tym, że przede wszystkim interesujemy się tym psem. Dopytujemy o to, jakie są jego losy, jak on się rozwija w schronisku, kiedy oczywiście następuje jakaś właściwa adopcja, chyba wspólnie się wtedy cieszymy. No i oczywiście można wesprzeć w przeróżny sposób wtedy takiego psa, czy finansowo, czy jakąś formą tworzenia dla niego pomocy. Informacja to jest też fantastyczna pomoc z tego względu, że wtedy ta informacja dociera do innych i taki pies ma większą szansę na adopcję. Warto w tym miejscu podziękować za każde wsparcie, za każdą formę pomocy naszym zwierzętom, bo to daje nam szansę, a tu musimy zaznaczyć, że jest to absolutnie całości przeznaczone na potrzeby zwierząt i daje to szansę na to, że te zwierzęta mają lepsze życie schroniskowe, ale i również większą szansę na adopcję. Za to bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Skorzystam z tego, że dzisiaj sobie rozmawiamy i zadam jeszcze jedno pytanie. Czy pies w mieście to dobry pomysł? Na przykład w Poznaniu, w dużym mieście, bo są takie różne opinie, że jednak jeśli decydujemy się na psa, to najlepiej gdzieś pod miastem, gdy mamy jednorodzinny domek, jakąś działkę, wtedy pies, kolokwialnie mówiąc, może się wybiegać, wyhasać.
10: Trzeba do tego podejść znowu przede wszystkim z racjonalnością, a dwa, i chyba to jest najważniejsze, z bardzo porządnymi emocjami, które są ulokowane w stworzeniu, które jest stworzeniem społecznym, tworzącym bardzo głębokie relacje. Czyli proszę zobaczyć, oczywiście kot, bo on troszkę inaczej funkcjonuje, można łatwiej stworzyć mu taką destynację na okoliczność prawidłowego funkcjonowania. Natomiast pies, tworząc te relacje, jemu zależy po prostu na tym, żeby mieć wokół siebie bliskich. I to nieważne, czy to jest inny pies, inne zwierzę, czy przede wszystkim człowiek, tylko żeby było jak najlepiej w tej relacji. I teraz, gdzie to będzie, to już jest drugorzędna rzecz. Oczywiście, jeżeli marzymy o psie i robimy to w sposób mądry, weźmy pod uwagę każde miejsce, w którym my oczywiście bytujemy i które daje możliwość realizacji potrzeb psu. Pewnie, że będzie trudniej, jeżeli to będzie duży pies pasterski, wymagający wybiegania, który przebywa w kawalerce. Z całym szacunkiem oczywiście do tego miejsca, bo też z mojego doświadczenia wiem, że czasami te psy, które mają te przestrzenie, one też nie do końca są szczęśliwe, bo one już znają ten hektar swojego obiektu, ale nie mają nic poza tym. I bardzo często właśnie osoby, tak jak w Poznaniu, gdzie ta aglomeracja stwarza warunki mieszkaniowe w blokach na przykład, te osoby, ja mówię o bardzo pozytywnym działaniach ze strony opiekuna, poświęcają mnóstwo czasu i zaangażowania, żeby wyjść z mieszkania, zjechać windą, wejść w samochód, wyjechać gdzieś na przestrzeni, gdzie można eksplorować z psem środowisko i wtedy ten pies jest szczęśliwy, bo robimy coś wspólnie, bo robimy coś razem. I co jest chyba też bardzo ważne, psy nie oceniają. Drodzy Państwo, pies naprawdę nie będzie Was dopytywał, jakim autem jeździcie, jakie macie fantastyczny, wielki dom i jaki areał dookoła tego domu, tylko zapyta się, co możemy wspólnie zrobić, nawet w przestrzeni kilku metrów kwadratowych. I wtedy ten pies będzie bardzo, bardzo szczęśliwy i będzie Wam za to bardzo wdzięczny.
1: I o tym nie zapominajmy, postawimy sobie tutaj kropkę. Państwa i moim gościem dziś był Grzegorz Kałużny ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
10: Dziękuję uprzejmie i oczywiście zapraszam wszystkich poznaniaków do odwiedzin schroniska w Gaju i każdego innego schroniska na Waszej drodze.
1: A tych schronisk w naszym regionie jest sporo. Warto tam zajrzeć i na przykład dostarczyć karmę.
2: Czas wolny w Poznaniu.
1: Teraz zaproszę Was do Bramy Poznania.
0: To wyjątkowe miejsce w stolicy Wielkopolski, które za pomocą dźwięku, światła, obrazu przedstawia ponad tysiącletnią historię Ostrowa Potomskiego. Tomasz Ostach, Brama Poznania. Tego miejsca, gdzie tysiąc lat temu rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski.
2: Historia, którą warto poznać.
0: Także przedstawię, jak ta najstarsza część Poznania zmieniała się na przestrzeni lat i jaką rolę odegrała w historii. Przypominamy między innymi, że tutaj na Ostrowie Tumskim powstała pierwsza w Polsce katedra, a także powstał pałac wybudowany wtedy dla Mieszka I.
11: pierwszego. To wszystko przedstawiamy w Bramie Poznania i Brama Poznania jest jakby tym miejscem, które ma zachęcić w ogóle do odwiedzenia Ostrowa Tumskiego. Na początku idea jest taka, że przyjdziemy do Bramy Poznania i na multimedialnej ekspozycji dowiadujemy się o powstaniu średniowiecznego ogrodu, o życiu mieszkańców w średniowieczu i później jak na przestrzeni lat to życie mieszkańców, tych pierwszych, można powiedzieć, poznaniaków się zmieniało. Cyklicznie oczywiście i idea jest taka, że wypożyczamy audioprzewodnik i z audioprzewodnikiem w swoim tempie zwiedzamy multimedialną ekspozycję Bramy Poznania. Oczywiście też w ciągu roku organizujemy różne wydarzenia takie stałe, między innymi oprowadzania dla rodzin z dziećmi, takie tematyczne, ale także cyklicznie zajęcia dla szkół i dla rodzin z dziećmi. Z dziećmi w zależności od wieku mamy bogaty wachlarz zajęć, nawet tych dzieci, które mają rok, dwa lata, ale także dla przedszkolaków, dla dzieci starszych. Też na przykład w Bramie Poznania jest gra Fałszerze i Agenci na ekspozycji Bramy Poznania, gra rodzinna, gdzie wypożyczamy specjalny zestaw z zagadkami, z podpowiedziami, z różnymi elementami i gadżetami, które są potrzebne, żeby właśnie uczestniczyć w grze, żeby poznać historię Ostrowa Tumskiego, a w tej grze niejedni chcą właśnie sfałszować tą piękną historię Ostrowa Tumskiego, więc można niezależnie czy lato, czy zima, czy weekend wypożyczyć grę na ekspozycji Bramy Poznania Fałszerze i Agenci. I wtedy właśnie możemy zacząć już po multimedialnej ekspozycji poznawać już na zewnątrz, podziwiać piękną architekturę poznańskiej katedry i to wyjątkowe miejsce będące no kolebką państwa polskiego i tym najstarszą częścią Poznania.
1: Zaglądają do Was poznaniacy, poznańskie rodziny, ale też turyści, prawda? Licznie odwiedzają to miejsce, nie tylko Stary Rynek, ale także Ostrów Tumski i Bramę Poznania.
11: Tak, zbieramy statystyki, pytamy turystów, skąd przyjechali i to bardzo często są zaskakujące kierunki. Ja pamiętam na przykład turystów z Hongkongu, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych. Mamy też przewodnik w czeskiej wersji językowej. Obserwujemy, że coraz więcej turystów za naszej południowej granicy przyjeżdża i jest właśnie ciekawych, jak Poznań wygląda, jak wygląda jego historia i właśnie często zaczynają tą przygodę z poznawaniem stolicy Wielkopolski właśnie w Bramie Poznania.
1: A to miejsce cieszy się ogromnym powodzeniem wśród poznanianek i poznaniaków. Prowadzone są tam też cykliczne zajęcia. Warto zajrzeć na stronę Bramy Poznania i zapoznać się ze wszystkimi szczegółami.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.